gniazdo, ptaków śpiew, zapach traw, kocyk ciasto. I już się mamy na trawce wymościć, gdy spod trawy białe wyszły kości. Więc pamiętaj, czyś stary czy młody, miłość liczne spotyka przeszkody, może skończyć się w sposób fatalny, kiedy wmiesza się kościec moralny.

0: Kierownik sklepu schował się w kościele. Sekretarz nawet zaczął się spowiadać, ale pomogło, panie, to niewiele. Nie było już o czym gadać.
1: Oj.
0: Nad

0: Pole wszystkie wyszły, wodo z konewek u gór miały zrażać, lecz chęci nasze bardzo szybko prysły, zapomnieliśmy zasiać.
1: Oj.
0: Na

0: Wojewody słowogalne listy, nad naszą wsią przeleciał meteoryt. I miła pani po wszystkim.
1: Why?
0: Nad naszą wsią przeleciał meteoryt. To się nie mieści, panie, w prostych słowach. Nad naszą wsią przeleciał meteoryt. Czyli kontrola kompleksowa.
1: Why?

mojej stronie. Dla pięknych kobiet mam zawsze czas. Bardzo przyjemnie było, nad wyraz było miło, więc jeszcze raz.

Miłość po mojej stronie. Dla pięknych kobiet mam zawsze czas. Bardzo przyjemnie było, nad wyraz było miło, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz. Nie wiem jak, nie wiem skąd, czy to szal, czy to blond. Rubikon przeszła panna Lara. Wzięła ją w swoją moc, pełna gwiazd, ciepła noc i miasto,

0: jeszcze raz, więc jeszcze raz.
1: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.
2: Źle jest, gdy głupio bez przyczyny robią ci koło pióra ludzie. Jest nie najlepiej, gdy dziewczyna puszcza cię w trąbę z jakimś ludziem. Ale najgorzej, wierz mi, gruby.

Źle jest, gdy oszust cię przerobi, ciemnotę wstawi, wciśnie pastę. Jest nie najlepiej, kiedy żona na obiad cię częstuje kłamstwem. Ale najgorzej, wierz mi, bracie, gdy zachapuje cię przyjaciel. Ty gdy nie ma w tobie wiary, w sens życia, pracy i działania. Jest nie najlepiej, gdy zasady zamieniasz częściej niż ubrania. Ale najgorzej, wierz mi, stary, gdy życie mija jak wagary.

Piekło to ściak, na kontrabasie gra. Pan piecyk w klarnet dmucha, a w bęben wale. Gdy dzień o piekło to ściak, na kontrabasie gra. Pan piecyk w klarnet dmucha, a w bęben wale. I gram w adur, i w gis, i w fis, i w bemol, dwa, i raz, oha! Feraj nabije, brawo co tchu, bo nam dobrze tu. Bo gdy jeje kutościak, na kontrabasie gra, pan piecyk w klarnet dmucha,

0: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.
1: Chcesz się bawić, to jedynie tylko u nas w Argentynie. Tu nie znamy takich słów jak splin. Nie bądź sztywny, nic się nie bój, śpiewaj z nami nowy przebój, który w głowę wbije się jak klin. Na początku, a na końcu, a Argentyna. Ile życia ma, a chile ma, Argentyna. Krótka nazwa, ta coś w sobie ma, Argentyna. Tego się nie zapomina, Argentyna. Argentyna, Argentyna. Każdy nazwę ten na pewno zna, Argentyna. Wino ta nie ze tamtadera, Argentyna. Tego się nie zapomina, Argentyna. Gdy masz w głowie tęgie wino, nogi same w tańcu płyną i fantazję człowiek dziwną ma. Świat jest piękny i różowy, mówiąc to innymi słowy, w sercu pieśń wesołą coś ci gra. Na początku, a na końcu, a Argentyna. Ile życia ma, a chile ma, Argentyna. Krótka nazwa, ta coś sobie ma, Argentyna. Tego się nie zapomina, Argentyna. Argentyna, Argentyna. Każdy nazwę ten na pewno zna, Argentyna. Wino ta nie dżestam, tadara.

0: na początku, a na końcu a
1: Argentina.
0: Ile życia ma, a ile ma
1: Argentina.
0: Krótka nazwa, ta coś w sobie ma
1: Argentina. Tego się nie zapomina Argentina.
0: Argentina.
1: Argentina.
0: Każdy nazwę ten na pewno zna
1: Argentina.
0: Wino ta nie de Santa Clara
1: Argentina. Tego się nie zapomina Argentina. See, now.

Wytrzymać mocno twardą dłonią. Ledak poszła, to zapomnie. Rozejrzyj się za jakąś inną, bo do czarta nie jest warta. Dziewczyna, żeby plakać wciąż. Fajka, fajka, nie bawże się fajka. Sonieczka odeszła, to odeszła na plewach. Wszystko fajka, to mydlana bańka. Każda miłość biednie, tak jak biednie każdy kwiat. Ile innych dziewcząt jest na świecie, tej mi z twarzy płacza na uśmiech. Fajka, fajka, nie bądź głupi bańka. Kochać tylko jedną, to naprawdę wielki grzech.

kończy żadny brud. On kłania się i znika. I jest. Niech pan uważa, niech pan mnie nie wyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas.

Siedziałem tu, to tamten po tamty babę i pani weszła, zaczęło serce mi. Przestanę mówić, gdy pani mi rozczarę, przestanę mówić, gdy pani zmarszczuje. Przez nie traktuję, jak bije serce łóżko, niech pan przybaga, niech pan

Moje uszanowanie państwu. Wodzirę jestem. Swoim rodzaju, prawda, znakomitość. W dzisiejszych czasach niebywałego pompu, kiedy ludzkość przestworza próć potrafi w balonie kulistym, kiedy się dosiada, prawda, stalowego rumaka, kiedy oświetlenie, prawda, gazowe, kiedy, co tu dużo mówić, postęp, prawda, fin de siècle, vous comprenez? Otóż w dzisiejszych czasach niebywałego postępu moja rola to posłannictwo. Bo cóż mi z tego, że jeden z moich znajomych fakultet, prawda, ukończył? Człowiek nawet mądry i oczytany na najnowszej literaturze. Takiego, prawda, Przybyszewskiego cytuję. No ale cóż mi z tego, powtarzam, jeżeli ja do niego mówię balance, a on mi robi koszyczek. I taki człowiek jest dla mnie skończony. Skończony. Nie ma go powietrze, woздух, prawda? Bo prowadzić bal, prawda, to nie znaczy kręcić się w kółko, nie? W tym jest ideologia, strategia, wnikliwość. Ja na przykład wchodzę, daję znak maestro i zaczynam od polki, aby balik zacząć z życiem przed jedzeniem i przed piciem. On tak znowu, mówiąc między nami, da nam tylko polka z figurami, a więc polkę poprowadzę, damy niżej szczerze razy, tylko z prawo, szerzej żwało, prawo za mną, w prawo raz, proszę. Wszystkie pary tańczą poleczkę, tak para za parą, jeszcze jedna para się zmieści. Doskonale, wszystkie pary w lewo, świetnie, znakomicie, podziękowaj. A teraz maleńka przerwa i rozejrzenie się w materiale. Ja na przykład wiem, że taki brzdęcki nie może tańczyć walca figurowego. No nie może. Nie ma tego wkolysania się w rytm, bo z tym się trzeba urodzić. Bo jeżeli poddamy ekspertyzie niezbędne warunki uczestniczenia w balu, to trzeba mieć A. Frak, B. Talent, C. 3 zapasowe kołnierzyki. Kołnierzyk pierwszy zmienia się zwykle po walcu. O, proszę, voilà, jest i walczyk. Panowie, proszę panie do walca. Czy mogę panią prosić do walczyka? Nie, ale nie panią, tylko panią. O tak, dziękuję, proszę, proszę. Nie, ale prawą nóżką, prawą. Nie, nie, ja prawą, pani lewą. Doskonale, doskonale. A gdy poleczkę skończy muzyka, to cóż zatańczyć tylko walczyka, drży w twych ramionach i widz jej wiotka. Paluje kumko, panie do środka, ciche mi uszko, szepcesz pytanie, para za parą podziękowanie. A teraz dłuższa przerwa i do toalety. Tak, ogólne spojrzenie w lustro. Lewy wąsik jak gdyby troszeczkę leży. Fiksatuarem, fiksatuarem go, tak, doskonale. A teraz zmiana kołnierzyka, prawda? I ogólne spojrzenie. Doskonale, doskonale. No i teraz pozostawia się swobodę działania. Można w rozmówkę towarzyską się wdać o tym, owym, o najnowszych ewenementach, o wojnie rosyjsko-tureckiej, a potem oczywiście do bufetu. Śledzi się oczywiście unika, zwłaszcza damy, względy bon ton i kwestie, że tak powiem, oddechowe. No bo prawda, mówisz, dodamy pani jak róża, a tu ci nagle nie, i kontrast. Dlatego radziłbym coś lekkiego, jak lemoniada, krenik, wafle. I w ogóle lekko. Polska kuchnia to nie jest kuchnia na balu. O, nie. Takie zrazy z kaszą i kontredans. Albo flaki z pulpetami i walc z figurami. Czyste nieporozumienie, prawda? Zwłaszcza, że są tańce wymagające lekkości, miękkości, płynności. Taki lancier na przykład, co? Maestro zaczął grać lansiera. Vous permettez, madame, n'est-ce pas? Ach, ta muzyczka mnie rozbiera. Pary do środka i raz, i dwa. Teraz szosę i wyrzut nóżki. Ach, pani się w tańcu tak miękko gnie. Proszę mi podać znów paluszki. Zwrota druga, monsieur Carré. Grand chien. Para za parą. Doskonale, para w lewo, para w prawo. Dwie pary, świetnie! A na wał! A na ryjer! Znakomicie!
punkcie balu dla człowieka poważnie traktującego swoje powołanie niezbędne jest skupienie. Więc przede wszystkim zmiana kołnierzyka. A następnie, jeżeli chodzi o flirt, to radziłbym coś lekkiego o wiośnie, o słowikach, a najlepiej przejść do rozmowy do starszych pań. Taka rozmowa z kobietą poważną, stateczną, starszą, powiedzmy, prawda, 30-letnią, prawda? Rozmowa, która już nie wymaga, prawda, możliwości, pardon, erotycznych. Otóż taka rozmowa w tym punkcie balu jest najlepsza, albowiem zbliża się uroczysta chwila. Nóg czuję drżenie serca, żar. Powołuję, proszę, do kadryla. 20 kilka czeka par. Szendel tam, fry, nie sprawiają ci z prawej rąki. Teraz to rodowa. Anna, no, basej, tu. Obrót w prawo, anarier, aż dół.

Jeżeli na początku mówiłem o posłannictwie, to miałem na myśli obecny moment balu. Moment, prawda, w którym przeciętny bywalec myśli, prawda, o łóżku, a w wodzireja wstępuje szlachetna gorączka czynu. Dla mnie nie ma zmęczenia, bo jest dziś, panowie. Nie ma myśli o łóżku, bo jest pierwsze cztery pary. Nie ma, panowie, na litość boską już dzień, bo jest, panowie, odbijanego. Niech pan pada na twarz. Niech pana pot zaleje, niech pana krew zaleje. Tańcz pan, psiakoś, mazryczka, psiakoś, z życiem, psiakoś. Tu nie ma choroba w domu, tu nie ma komornik zajął mi meble. Tu nie ma nic, panowie, to jest biały mazur, panowie.

wszystkie pary ręczą. Panowie karre, po cztery pary, tak doskonale. Panowie za mną, sznureczkiem.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: spacer po dzielnicy wola, to jest frajda. Gdy księżyca świeci wielka blada pajda.
1: W parkach chłopcy z gitarami, w wąskich bańkach zakochani.

ciemnych stron, że to jest za życia zgon, a jednak bez niej w świecie jeszcze gorzej byłoby. I dlatego każdy z nas kochać chce, co bez miłości wart jest świat. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Na świecie każdy człowiek o coś stara się i dba. Ten pieniędzy dużo chce, ten chce sławą upić się. Lecz w pewnej chwili każda odda chętnie to, co ma. Za maleńki jeden dźwięk kocham cię, co bez miłości wart jest świat. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody,

różowy, świat miał 16 lat. Jak wino bił do głowy i pachniał tak jak kwiat. Świat wtedy był szalony i pędził tak wzdłuż szos, jak ośmiocyl.

kochali. Rozwiane wiatrem wszędzie twoje złote włosy i coraz szybsze tempo roztętnionej krwi. I słońce było w oczach, bo miłość była w

cykana wre zabawa, to rana wziął dziś ślub, świat cały ma u stóp. Grał na cudzych weseliskach, dziś ma własną żonę blisko, razem z nią prowadzi bandę swą.

śmiech i któż by spodziewał się. Za późno już, cóż wiele to lat.

złoty, cudny, srebrny, nikt tylko ty. Po tobie potem znałam wielu, zgorszenie widzę w oczach twych. Ach,

byś wtedy wrócić zechciał. Ach, mógłbyś wrócić, aleś nie chciał, jak nikt, tylko ty. A widzisz, dziś inna już sprawa jest. Na próżno rób złe oczy sprzed lat.

mógł mnie wybawić, nikt inny nie mógł mnie naprawić, nikt tylko ty, nikt tylko ty. Nikt inny nie był już tak jasny i taki swój, taki własny, nikt tylko ty. Już potem było życie zwykłe, bez większych zmartwień.

0: nie powrócił, więc poza twój zły. On nie powrócił, w marzeniu poduszkę.
1: Cierpienia czasu koi, ten stronę uspokoi. Uskrania piersi mojej, odbija czuwa mą.
0: On nie powrócił, choć miłość twoja trwa. On nie powrócił.

0: za twoi błę. On nie powrócił, na ziemię podróż krew.
1: Cierpienia czasu
2: koi inne strony mu spokoi. Lóż kroi na piersi mojej, bądź przyjaciółką mą.
0: On nie powrócił, choć miłość twoja trwa. On nie powrócił.

0: daj tu, że słowa tylko ja podam cię.
1: Nie chcę już z tobą przed wyjściem na miasto rozmawiać, nie gniewaj się, tato. Twych argumentów niezbitych nie zbiję, ty to dobrze wiesz, że nie stać mnie na to. Właśnie dlatego, choć tak mnie to boli, zostawiam ten list, co ułożył się w wiersz, tu pod tym lustrem, przed którym za chwilę będziesz się golił.

przecież ty o tym wiesz. Droga do nieba, tak sam mnie uczyłeś, ta droga prowadzi przez piekło. A mnie od tego chcesz strzec, co niemile, by mi życie przez palce przeciekło. Wiem, że przed lustrem tym wzdychasz, ach, gdyby nie dzieci, nie żona, poprawiasz się też. Gdyby nie losy narodu, ojczyzny, twarde ali.

0: przecież ty o tym wiesz. Wiem, że ci męstwa, szaleństwa, odwagi nie brakło, gdy byłeś w mym wieku. Ja w twoim może nabiorę rozwagi, zrozumiem coś sercu na przekór. I może kiedyś, choć to go zaboli, by ze mną nie mówić, syneczek mój też, list mi położy pod lustrem, przed którym ja będę się golił. Kocham cię, tato, kocham, lecz wiesz, we mnie też, tato, wiesz.
1: Słuchają państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.
2: Gdzie wolskie są rogatki?

Helka, rany Helka, tyś się bocha całkiem fest. Trzem rana i gibana, trzymasz frajerski gest. Rzeżnici i piekarze, stolarze, murarze, ślusarze i wędkarze kochają bardzo ją, kupują jej karmelki, sznapskiwo, serdelki.

kochanka, rany chylka, rany chylka. Tyś się mocha całkiem fejs, trzym rana i pana. Trzymasz frajerski gest. Na polskiej pod kogutem raz była zabawa, tańczyła chylka klawa i ferdek lapsztoc też. Był Antek Majcher cwany i Felek cacany. Harmonia rżnęła z całych sił i każdym bezustannie wył. Oj chylka, ty się mocna jest jak belka. Masz kieckie po kolanka i czystość jest jak szklanka. Rani chylka, rani chylka, ty się bucha całkiem fest. Trzem rana i gibana,

Chłopcu panna w oko wpadła, mówi więc pardon. Może panna chce, pójdziem de pachę. Najpierw kino, potem dancing, no i ochlej fest. I zabawa klawa jest. Lecz gdy pannie facet w oko wpadnie, to jest trudniej, naturalnie. Wtedy puszcza oczka jak pończoszka, znak, że kocha go i chce. Gdy panna Fela okiem strzela, to jest dobry znak, że powie tak, boś w oko wpadł. Ma ochotę na pieszczotę, akurat na ciebie wybór padł. Gdy jej spodoba się kawaler, to chce z nim szaleć, no i tak dalej. To chce z nim tańczyć, pić do rana, ferajna zgrana się bawi to. Gdy panna Fela okiem strzela na śmiałego,

bal i z nią na bal do pięknych sal. Tam w bufecie dostaniecie w budzie schat, wypijcie bruderszat.

Panna Fela okiem strzela na śmiałego fal. Idź z nią na bal do pięknych sal. Tam w bufecie dostaniecie w budzie schab. Wypijcie Bruderschaft.

odpukaj pan, bo to pomaga, to nie blaga, to nie śmiech. Odpukaj pan, odpukaj pan. Przebiegnie kot, odpukać trzeba w lot, gdy szklankę stluł. Tak samo puk, puk, puk, bo to pomaga, to nie blaga, to nie śmiech. Odpukaj pan, odpukaj pan.

wymaga bursztynowych szlaków. Mój praszczur się nie najadł, na ciele popiela. I kiedy nie od razu budowano Kraków, zabrakło także mojej krwi przedstawiciela. Czy byli pod Grunwaldem, milczą kronikarze? Jeżeli wzięli Moskwę, to ich tam zjedzono. Brakuje mi pradziadów w głównym nurcie zdarzeń, bym mógł ich dać za przykład pro publico bono. Za to jacyś przodkowie widzę po swych ustach, których krój Epikura psuje wstyd nieszczery. Musieli czuć się dobrze przy saskich Augustach.

Szacunkiem, panie Feluś, do mnie trza. Niech fason frajer zna, gdy okoliczność ma. Nauczkę amantowi mogę dać.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

serce. Rósł na potęgę, miał piękne lica, oczy niebieskie, marzące. Miał on kochanki, piękne i młode, co mu sny złote wróżyły. Za czarną mańkę i rudą zochę, z majchrem on szedł na robotę. Raz go skusiło to jakieś licho, gdzie za pomocą drabiny chciałby coś ukraść i to bardzo cicho. Wdarł się do komnat hrabini. Hrabinia piękna w puchach leżała, swe piersi mieniała odkryte. Na jego widok nieco zadrżała,

przed nikim nie zaznał trwogi. Ryw mu się w żyłach zboczyła, złapał hrabinę za jej bujne ceploty. Hrabina

Czy miejski wielki hałas i chwał, o jednym ludzie mówią tutaj i tam. Na jasnej, kruczej i na pańskiej trąbi o tym sto aut i szepcą sobie kuchni w cieniu bram. Pan Morycko zna dobry ton ze wszystkich stron, więc woła on. Czego pan śpi, obudź się i daj no pan mi rewi. Cała Warszawa zobaczyć musi to, jeszcze nie jest.

0: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.
1: Są tacy ludzie, co martwią się zawsze, wszędzie znajdują tragedię najlżawsze, muszą się

Słonecznie było, gdy byliśmy razem. Ja byłem dziadem, ty byłaś obrazem. Słowa jak grom.

to u nas jest rodzinne, to mi weszło mocno w krew, że starość to bójda, to blef. Mój dziek miał lat 120, a uprawiał sport. Boisko i góry i kort.

I wtedy z wichrem, wtedy z ptakiem mieć zawody. I pić hurra, hurra, hurra! Gdy źle się trochę czujesz, do lekarza byś był bieg. Poczekaj, dam lepszy ci lek. 2 gramy słońca, gram powietrza, kilka gramów gór. I zdrowyś, i silnyś jak mur.

0: są krótkie młode dnie.
1: Tak długo trwają jak to chce. Widzi się świat, podoba góry, lasy, wody.
2: To jesteś młody, to jesteś młody.
0: I wtedy z wichrem, wtedy z takim iść w zawody.
3: I hura!

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

dajcie mi, chodzi! Dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawiemy się, wstawiemy się, znakiem tego humor musi być. Gdy zagrają tango,

grajcie mi, chodzi! Dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, stawiamy się, znakiem tego humor musi być.

Gdy na leciakowie zagrają sztajera, wajdera di rili, wajdera di ra, to cała hebra tańczy się wybiera, wajdera di rili, wajda. Każdy jeden hula do, icka szpucha, wajdera di rili, wajdera di ra, jak nie może tańczyć, to muzyczki słucha, wajdera di rili, wajda. Żeby nie było panny Ludwiki, wajdera di rili, wajdera di ra, to by nie było klawy muzyki, wajdera di rili, wajda. Bo ona każdy taniec nam umila, hojde radi rydy, hojde radi ra. I na harmonijce pierwsza klasa szpila, hojde radi rydy, hojda. Miśku aranżer też fajny chłopaka, hojde radi rydy, hojde radi ra. On po francusku nawet polaka, hojde radi rydy, hojda.

nagród, panowie kurz! Ugolny kwi pro kwo z własną tancerką. Rączka w rączkę. Pani uważają na pierścionki. Powrót do bufetu. Choć mało który jego klapuje, wojdera di ryli, wojdera di ra. Jakoś z figurami wszystko klapuje, wojdera di ryli, wojda. Jak miśku Franc odbił kabala, wojdera di ryli, wojdera di ra. Tu jego od razu wzięli do szpitala, wojdera di ryli, wojda. Wszyscy u miśka bardzo się zlękli, wojdera di ryli, wojdera di ra. A jemu jedno cztery siobra pękli, wojdera di ryli, wojda. Una Leciakowiczowa bez frajera, wojdera di ryli, wojdera di ra. Żeby z figurami tańcował sztajera, wojdera di ryli, wojda.

Uczucia każdy z nas się boi, przed sentymentem broni się, choć serce ma w żelaznej zbroi, zakocha się, czy chce, czy nie. Od miłości nikt się

Pamiętacie, gdy dawno rano szłam do szkoły, widziałam jego, jak marszałkowską gna. Biegł zawsze raźno strój.

Lecz dla mnie zawsze jakiś czar swoisty miał. On szedł spokojnie tak, ja szłam spokojnie tak, jak ludzie, co zupełnie się nie znają. On

Lecz gdy me serce zdobył ów przechodzień, na mnie szczęście z dnia na dzień

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

Im więcej masz kosy, tym większy masz kram. Moc płatności tu i tam, jak podolać nie wiesz sam. Jak nie masz pieniędzy, to możesz być raz. Wychodzisz na ulicę goły, gwiżdżesz w świat. Choć golo, lecz wesoło, wesoło wokoło. Muzyczki, skoczne dźwięki, przeboje, piosenki. Godzina za godziną, wesoło chwile płyną. Co krok, to dancing.

Ja nie wiem, co kryzys, co plejta, co źle. Nic to nie obchodzi mnie. Ja wszystkiego sobie wpię. Skąd wziąć na pierwszego 100 złotych, to bit. Bo po co głowić się i tak nic z tego nic. Choć kolo, lecz wesoło, wesoło, wokoło. Muzyczki, skoczne dźwięki, przeboje, piosenki. Godzina za godziną, wesoło, chwile płyną. Co krok to dancing, kino, publiczność.

długi i drugi raz bleknąć masz chęć. Trzeci uciek z forsą zięć, na wydaniu sur masz pięć. Interes od roku twój stoi jak drąg. Ty nic na to gwiszczesz, no i nie zalamujesz rąk. Choć golo, lecz wesoło, wesoło, wokoło. Muzyczki, skoczne dźwięki, przeboje, piosenki. Godzina za godziną, wesoło chwile płyną. Co krok to dancing, kino, publiczność

wokoło, muzyczki, skoczne dźwięki, przeboje, piosenki, godzina za godziną, wesoło chwile płyną, co krok to dancing kino, publiczność

po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co ona daremna pracą? Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to o trenu. Jako septik sybaryta, co wyraźnie po mnie znać, ja ubóstwiam jeść dosyta i 8 godzin spać. Więc nie pytam was, czy aby jakikolwiek sens to ma, że ktoś jest z głodu słaby, niewyspany tak jak ja. Ach, po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co ona daremna praca? Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to o trenu.

co? Po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pis. Na co? Na co? O, na daremna praco. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz, tu to ono tam, ty tam to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa ciuciu babka. Mówię.

bal. Jeżeli chcesz odchodzić, nie będę ciebie trzymał. To musi być już tak. A jednak bardzo trudno z tym wszystkim się pogodzić i myśleć o kimś innym, gdy właśnie ciebie

jak świat światem do ostrożuku należeć i uśmiechać się ten świat. O moja droga, z piekła do piekła, na scenie Hamlet.

Warto się postarać, to jest nauk, zrozum to. Tam się żyje jak za cara. I o co? Na dole, na dole, na dole. Szklanka wódki i razowy chleb na stole. I my wszyscy tam i tutaj, tłum rozdartych dusz na pół. Pochuśta w tę mdłość i smutek, choćbyś nawet

0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
1: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.

poniedziałek wielka nuda i we wtorek źle. W środę rzadko co się uda, w czwartek wlecze się. I w piątek żadnych pociech, i w sobotę pech. Dopiero po sobocie radość, frajda, śmiech. Niedzielę, niedzielę na duszy, na ciele. Tak miło, tak mogło, bez trosk.

zawsze kwiatkiem daje sygnał halo w górę noc. I tak śpiewa, jakby wygrał na loterii los. Z uśmiechem przyjaciela słońce staje w drzwiach. Dlaczego? Bo niedziela, a w niedzielę, ach, w niedzielę na duszy, na ciele, tak miło, tak złogo, bez trosk. W niedzielę jest rajskie wesele i serce topnieje jak wosk. A więc chruń aniele i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. W niedzielę, raz jeden, niewiele,

Rzecz się dzieje na balu, więc płynie muzyka. Tam panienka jakaś balowa, śliczna. I ja do niej sunę. Wolno bardzo do mnie mów, kochana, słodko bardzo do mnie mów. Kochana wals przenika nas od stóp do głów. Wchłania nas choreografia, lecz zapomnieć nie potrafię, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać, kochana, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy wszedni płaszcz pozostał przedostatni i czy to już przedostatni walc. Nim skrzypną drzwi, nim podam ci okrycie zwierzchnie, ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie. O, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ile spraw to uprości głowy. Gdyby inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili,

chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym się go mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść, żeby wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni i że to już

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

książkę jako pamiątkę dziś mam. Nie trzeba wracać do

0: Stare miasto wciąż mi się śni, jak za dawnych dziecięcych dni. Lecz gdy zbudzę się wreszcie ze snu, spoglądam przez okno i widzę znów.
1: Poza oknem warszawski blady blondzi świt, gołębi srebrny lot w słońcu śni.
0: W chmurach Zygmunt z kolumny patrzy dumny, przeszłe wspomina.

nieustannie jak czasu bieg, fala Wisły obmywa brzeg. I gdy przeszłość już stała się snem, dzisiejszy dzień jest przebudzenia dniem.

każdą ciemną noc daleki sen poluje, nie być ma. Wieki trudne noc bezsenna trwa, żal znów mi duszę.

smucą, snem jeno mnie zasmucą, snem mi zakłócą serca stuk. Oczy czarne, rozwarte i

coś krzyczą, psia ich mać. Komu daj, mama, ciociu, mazuraj, da madziara, chłopsa, za wykręca, za święto rinduzana. Dudnio mosty, pędzi naród do starosty, panie władzo, ratuj nas, bo tu wyszło cały czas. Komu daj, mama, ciociu, mazuraj, da madziara, chłopsa, za wykręca, za święto rinduzana. Dudnio mosty, szumią wody, naród na to boje wody, szumi woda, dudni most i do berbederów prost. Komu daj, mama, ciociu, mazuraj, da madziara, chłopsa, za wykręta za święto rinduzana. Ratuj dziadku miłościwy, wody naród śpiewa dziwy, ani tamto, ani to, tylko nie wiadomo co. Kołotaj, mama, ciociu, mazuraj, kamadziara, chodca,

Siedział, a gdy ustał bardziej kram, wiatek nucić zaczął sam. Kołotaj, mama, ciuciu, mazuraj, dama dziara, hopsasa, wykrętasa.

uczy, że mężczyzn jest mniej. Nie śmiej się, chcesz, to się śmiej. Ja mimo to znoszę te humory i złość, ale nie śmiej się, mogłbym mieć dość. Ja nie grożę, broń Boże, powiedz tak albo nie. Tylko nie mów już może, jeszcze nie wiem, kto wie. Bo ja liczę do trzech, dość napsułeś mi krwi. Raz, dwa i... Nie będziesz ty, to będzie inna i nie pomogą to łzy. Raz, dwa, trzy i będzie inna i będziesz inna, ty sama, tylko ty. Źle ci będzie, ja wiem, jak nikomu. Będziesz gryźć się, ja wiem, czekać w domu na mój list, na telefon, na znak. A ja będę inną czuć, wiesz, jak nie bądź zła. I tak dziecinna, bo nie pomogą tu łzy tego dnia. Gdy będzie inna, pierwsza, lepsza, byle nie ty. W niedzielę dam anons w kurierze przez front. Dżentelmen młody i blond. Przystojny, subtelny, zamożny, to ja. Szuka żony na rok albo dwa. Przecież przyjdą tysiące, będą o mnie się rwać. Przecież całe miesiące u mych drzwi będą spać. Jeszcze liczę do trzech, jeszcze wracam od drzwi. Raz, dwa i...

będziesz winna, ty sama, tylko ty. Będziesz tęsknić, ja wiem, potajemnie. Każdy dzień będzie pusty beze mnie. W każdą noc będzie czegoś ci brak. A ja będę inną, czuj, wiesz, jak nie bądź zła. I tak dziecinna, i tak dziecinna, bo nie pomogą tu łzy. Tego dnia, gdy będzie inna, pierwsza lepsza.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

Świat cały śpi spokojnie i wcale o tym nie wiem, że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie, że nie jest tak na wojnie, jak jest

0: nadzwyczajny dodatek! Nowa wojna!
1: Które to już wypowiedzenie wojny z rzędu? Szóste!
2: Nic mnie nie obchodzą te wszystkie wypowiedzenia wojny.
1: Obchodzi mnie wyłącznie jedno jedyne ognisko. Tu, teraz. Bo tu, w tym ognisku, jest Polska.

0: O, widzicie? Gwiazda spadła.
1: Hej, na bacność stoją!
2: Ezra, kielo i jest!
3: O, tam Syriusz.
0: Tam Orion.
4: A tam Pegas.
0: O, tam widzicie? Tarcza Sobieskiego. O, tam na tle Drogi Mlecznej.
5: Widzicie tę olbrzymią gwiazdę tam na prawo?
2: Która?
5: To Mars.
0: Gdzie, pokażcie?
5: Mars, jaki ogromny!

Jedzie Hitler na rowerze, margarynę w beczce wiezie, aż kopięta się radują, że se chlebek po

cholera. O! Tiki nerwowe i te podrygi nerwowe, jakieś wybryki nerwowe, tryki nerwowe. O! Organa wszystkie zdrowe, cóż z tego, gdy nerwowe, choć lubię spać i dobrze zjeść, nie mogę pracy znieść, bo proszę Państwa, nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, co mną bez przerwy cholera trzęsą cholera. O! Zaprosił mnie na obiad szef, na swoje imieniny, a wtem zaczyna drgać mi brew i robię dziwne miny. Kto inny by przeczekał szok i byłoby po wszystkim, a ja szefowej kuksa w bok, a szefa w lew pół miskiem. To jeszcze nic na domiar złego, kradnę mu forsę. A dlaczego? No dlaczego? Bo nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, co mną bez przerwy cholera trzęsą cholera. O! Widzę na przykład 20 złotych, na przykład muszę je złapać, na przykład schować, na przykład. O! Mam żonę, mam kochankę, prócz tego utrzymankę i kilka siksów, tak prefiks, wszystkie.

cholera, o! Kocham po prostu rozwalić się w trawie po prostu i nic nie robić, po prostu gwizdać po prostu, o! Organa wszystkie zdrowe, cóż z tego, gdy nerwowe, choć trzeba dać, ja wolę brać. Choć wy powiecie, że to nie nerwy cholera, to wcale nie nerwy cholera, tylko że to zwykła cholera, świnia cholera, o!

0: więc program się rozpoczyna. Do śmiechu, no i do łez. Wuj Michał jest za magika.
1: Szpagierka.

Mańka jest dziewczyną, gwiazdę robi z kina, felka wróży z rąk i z nóg. U cioci na imieninach jest czysta, dwie flaki wina, śledź pączki.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: co naturalnie jemu graj. I gdy na śmierć jest panna zakochana, no to naturalnie jego raj. O sercu łańskim, gdyby wyłożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest
1: przed panną tylko koń.
0: Dlatego jak całować to kułana, i on naturalnie też, jak chcesz.

0: Przepiękna pleć szanować i poślubić. Cywilem można dziecko mieć, można go nawet lubić. Lecz w życiu czyż rozchodzi się wyłącznie o szacunek? Co robić, skoro wchodzi w grę panieński pocałunek? Chcę coś więcej w sercu czuć, to przepraszam pannę, wróć!
1: Jak całować to ułana? I w to naturalnie jemu graj. Nigdy na śmierć jest panna zakochana. No to naturalnie jego raj. Bo w sercu ułańskim, gdy wyłoży cię na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest
2: przed panną tylko koń.
1: Dlatego jak całować to ułana? I on naturalnie też, jak chcesz.

Był Anglik, co przyjaźni nawiązał z Hindusem, z najczystszej sympatii, a nie pod przymusem. Do dzisiaj by trwała ta przyjaźń wspaniała, lecz Hindus nieświeży dał mu ser. Pretensje mieć trudno do tego Anglika, gdy druh w narodowej go dumie dotyka, więc wzgardził pariasem i przyjaźń swą z czasem położył u stóp Irlandczyka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Raz Francuz sąsiada miał, co był z Somalii. W Tuluzie mieszkali i pasti spijali, lecz wnet się przekonał potomek Dantona, że druh jego łeb ma ze stali. Nie mieli pretensji koledzy Francuza, że przepić nie umiał czarnego łobuza, lecz rzekli mu nami, jak pić chcesz, to z nami, bo nie dla przybłędów Tuluza. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Raz Chińczyk w Japonce się tak zauroczył, że wizję małżeństwa był przed nią roztoczył. Lecz kwiat kraju wiśni rzekł, ani się mi śni, spójrz w lustro, wszak skośne masz oczy. Cóż z sercem złamanym uczynić na świecie? Poszedł do wojska i śnił o odwecie. Lecz losu ironii o brak wojny z Japonią, do mnichów dziś strzela

choć z żalem sympatię swe spisać na straty. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był też Palestyńczyk, co z Żydem się bratał, w przyjaźni tej widząc nadzieję dla świata. Strzelając do niego powtarzał: kolego, ta krew nas połączy na lata. Lecz w takiej jaźni nie widział Żyd cnoty, bo nie miał ochoty na nowe Golgoty. Więc rzekł: przyjacielu, my tu w Izraelu nie mamy dla ciebie roboty. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Libijczyk, choć żony miał 3 muzułmanki, Czadyjkę zaprosił do swojej lepianki i rzekł: dla przykładu dam ja z tobą Czadu. I brał ją wieczory i ranki. Choć miłość przeszkody pokonać potrafi, nie zebrał za czyn swój Libijczyk upraw. I dla dobra socjalizmu ją mu zabrali ci, których wychował Kaddafi. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Bez tchu w herbaciarni, wypiwszy 5 herbat, Albańczyk zapałał miłością do Serba. Lecz Serb po śliwowicy Albańczykowi na zębach wypisał swój herbarz. Szczerbaty Albańczyk to pół Albańczyka, nie jeden polityk się na tym potyka. Choć jęczy duch Tity, że zbędny polityk, gdzie trzeba dentysty, praktyka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ci wszyscy, o których tak długo tu mędzę, co dzień się widują na forum ONZ i skarżą się wzajem na ludy i kraje, nie skarżąc się wszakże na nędzę. Bo mają do siebie już te kuluary, gdzie naród z narodem się chwyta za bary, że nie o to chodzi, kto komu gdzie szkodzi, lecz o to, po ile dolary. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Rosjanin był, który nie jego to wina, za brata uważał pewnego Gruzina. Czas drużby był krótki, bo ów nie pił wódki, Rosjanin nie pijał zaś wina. Napisał na niego, gdzie trzeba więc donos, i łzę nad przyjaźnią utoczył wzmocnioną. W obozie zaś Gruzin odsiedział lat tuzin, lecz przecież go w końcu zwolniono.

Polak patriota, co przy wódki skrzynce zawierał przyjaźni pakt z Ukraińcem. Od słowa do słowa dotarli do Lwowa, ścierając się jak dwa odyńce. Gdy bić się skończyli, trafili za kraty, podarłszy w pamięci doniosłe traktaty. Bo gdy przyjdzie czas, wy nas, a my was, po brzuchach i budem rezaty. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ach, gdybyż narodów na świecie nie było, jak nam by się wtedy szczęśliwie tu żyło. Dla dobra człowieka, dla szczęścia ludzkości, złączonej w potężnym uścisku miłości, aż z trzaskiem pękałyby kości. Był inny Serb, który zwykł włazić na drzewo, skąd patrzeć z tęsknotą mógł na Sarajewo. Snajperską lunetą bośniackim kobietom posyłał miłosny swój zefon. Padały rażone poselstwem jak kaczki, islamskie i ortodoksyjne bośniaczki, a świat wciąż wytykał, że śmiałość czetnika charakter ma na zbyt junacki. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ormianin pokochał smagłego Azera, swe serce jak dywan u stóp rozpościerał, aż najadał się strachu, bo żył w Karabachu, więc teraz nienawiść go zżera. Choć wierzył w Chrystusa, a Azer w proroka, obydwu jednako pochłonął aboka. Liptyczny wirszał, co dywan na całun zamienia co dnia w

stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Po latach rozłąki znów jak Niemiec z Niemcem, Saksończyk z Bawarem się wzięli za ręce, a już słychać anse, że chudną finanse w jedności skleconej na prędce. Jest rada na trwogi, ocalimy unifikację, gdy już nam nie grozi komunizm. Wskazali nam młodzi, jak trzeba się godzić, wszystkiemu są winni Rumuni. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Hiszpański Hidalgo Baskijkę całował, by więcej coś ich połączyło niż słowa. Nim całkiem się zaogał, zdmuchnęła Hidalga, namiętność jej zbyt wybuchowa. Ów wyczyn w Hiszpanii nie zyskał poklasku, nie będzie już odtąd litości dla Basków, bo teraz dopiero zrozumiał Torrero, by nie brać Baskijek bez kasku. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Rał Osetyńca rzekł Gruzin, mój umiłowany, nie odchodź, bo ból zadasz tu mi, gdzie szumi nam morze błękitne w kolorze, choć czarne, jak mówią w Suchumi. Osetii syn na to gruzińskie gadanie, już gotów na mapie poprawki krwią nanieść, rzekł zrzecz się iluzji, nie będę żył w Gruzji, choć godzić znów chcą nas Rosjanie. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Wiódł Koza z Zulusem dysputy w niedzielę, przed którym z nich przyszłość świetlistsza się ściele. Rzekł Zulus, kolego, wiesz w butle z jego. Rzekł Koza, to ty wiesz w mandele. Plemienną nienawiść dyskusja wywlekła i krew z czarnych torsów czerwona pociekła. W czym morał się znajdzie, że i w apartheidzie Murzynów wciąż dola nielekka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był Polak, co winem częstował Litwina, żeby nikł stąd spór, pewnie wina to wina. Ścierały się srogo i orzeł i pogoń w wyzwiskach, panisko, bądź świna. Quo vadis zapytałby strony Winicjusz, Polaka z Litwinem nie łączy dziś nic już. Patriota naciera, bo Litwin się spiera, że wieszcz nasz się zwał Mickiewicius. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia.

kosykiem płynął do domu swojego, żeby odpowiedzieć mańce coś nowego. Pomóż się w Feluś, boś ty jest

Gdy się z nią wreszcie żenić chciałem, spadce zaliczkę dałem już, co ja się przecież

Dennik nocy i marzeń to kurzą. Gdy przyszłaś do mnie niosąc dar pieszczoty, bo lecić światu na kwiaty jak młody. Dlatego dziś wesoło na pieśń, dlatego dziś nie błądzą myśli gdzieś. W ramionach twoich ten przeżywam złoty, znajduję szczęście w las życia i treść. Nie trzeba snów, co chłodzą z gorących żar. Nie trzeba snów i roztęsknionych czar. Pocaluj mnie i daruj mi tę chwilę. Do szalu mnie pieszczotą prowadź war. Nie trzeba słów, uciekasz szczęście z każdym dniem. Nie trzeba słów, bo sam to dobrze wiem, że jutro cię w ramiona wezmie tamten, a potem inny znów. Nie trzeba słów, wiem, że mnie rzucisz, albo ja cię rzucę, a gdy powrócisz, ja może nie wrócę. To wiem, że nigdy serce ty nie zranię, choć zdała serce, a tylko kochanie. Dlatego dziś wesoło w drogi lśni, jeszcze dziś zapukasz inne dni. Nie warto myśleć, co się potem stanie, dzień bladych wspomnień dostanie w tych dni.

dochłodzą ust gorący żar. Nie trzeba znów i rozpęcznionych kar. Pocaluj mnie i daruj tę chwilę. Do szalu mnie pieszczotą prowadź żar. Nie trzeba znów ust

Kto zna Antka, czuje Mojrę, ale jeden nie znał jej i naraził się, dlaczego na Wintojrę skończył się z przyczyny mej. Jak latarnie ciemność świcą, smutno gwiżdże nocny stróż, a kat Maciejowski tam pod szubienicą na Antosia czeka już.

0: bo się może skończyć źle, gdy na gnojnej bawimy się.
1: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: Bo kiedy Staś na katarynce swojej gra, panienka zcicha, do niego wzdycha. Już taki czar muzyka jego w sobie ma, że chce być dama z nim sama raz dwa. I wtedy w tancie rusza cała kamienica, cała ulica tańczy Polkę na trzy pa.
1: Bo kiedy Staś na katarynce swojej gra, to nic się nie bój, jest przebój, aż tam.

0: Pamiętaj ty, sytońku,
1: powiedz szczepciu, powiedz co?
0: To się tobie przyda, bo pamiętaj, że nie bida, ale pieniądz to nie szczęście, ło!
1: Ło?
0: Kto ma forsy, temu zdaj się, że on król. Żyje, pije i przedstawia się każdym przed nim nul. Nagli forsa skończy się, zara kończy się cały bal. Stęka, kwęka i...

0: Kraj.
1: Upamiętaj ty, Sytońku,

ma. Jest kochany, żyją, piją z nim, gdzie się tylko da. A gdy nagli forsa skończy się, wtedy wisza się na nim psy. Nikt go nie zna, nikt

0: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji z kart historii, czyli informacji o ważnych i ciekawych rocznicach.
2: 6 maja 1921 roku urodził się Jan Bytnar, pseudonim Rudy, Czarny Janek Krokodyl Jan Rudy. W wieku 12 lat wstąpił do 23 warszawskiej drużyny harcerskiej imienia Bolesława Chrobrego Pomarańczarnia Związku Harcerstwa Polskiego. W 1938 roku uzyskał najwyższy stopień młodzieżowy w harcerstwie, harcerza Rzeczpospolitej. Od początku II wojny światowej aktywnie uczestniczył w konspiracyjnych działaniach Szarych Szeregów. Najpierw zajmował się małym sabotażem, a później dywersją i akcjami zbrojnymi. Został aresztowany 23 marca 1943 roku. Trzy dni później podczas akcji pod Arsenałem został odbity z przewożącej go więźniarki. Zmarł tydzień po akcji 30 marca 1943 roku w wyniku obrażeń powstałych na skutek brutalnych przesłuchań przez gestapo. Pośmiertnie został mianowany harcmistrzem, a następnie podporucznikiem i oznaczony Krzyżem Walecznych. W nocy z 5 na 6 maja 1942 roku zginął Eusebiusz Chuchracki, śląski duchowny katolicki, franciszkanin, męczennik Dachau. Urodził się 15 października 1885 roku. Ukończył szkołę powszechną w Katowicach. Naukę w gimnazjum musiał przerwać z uwagi na przynależność do tajnej polskiej organizacji młodzieżowej. Następnie przeniósł się do Wrocławia i zgłosił do furty klasztornej wrocławskich franciszkanów. Nowicjat rozpoczął 7 kwietnia 1906 roku, przyjmując imię Eusebiusz. Będąc w seminarium, ukończył studia filozoficzno-teologiczne. Wojna zastała go w klasztorze w miejskiej górce na Goruszkach koło Rawicza. W budynku najpierw internowano okolicznych księży, a następnie 2 kwietnia 1941 roku zlikwidowano klasztor i zorganizowano tam więzienie. Do obozu koncentracyjnego w Dachau ojciec Eusebiusz trafił wraz z innymi polskimi duchownymi 30 października 1941 roku. Ze względu na zły stan zdrowia został przeznaczony na zgładzenie. Zginął zagazowany w samochodzie wyposażonym w komorę gazową wraz z innymi chorymi i inwalidami.
3: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

Nie chcę już z tobą przed wyjściem na miasto rozmawiać. Nie gniewaj się, tato. Twych argumentów niezbitych nie zbiję, ty to dobrze wiesz, że nie stać mnie na to. Właśnie dlatego, choć tak mnie to boli, zostawiam ten list, co ułożył się w wiersz, tu pod tym lustrem, przed którym za chwilę będziesz się

przecież ty o tym wiesz. Droga do nieba, tak sam mnie uczyłeś, ta droga prowadzi przez piekło. A mnie od tego chcesz strzec, co niemile, by mi życie przez palce przeciekło. Wiem, że przed lustrem tym wzdychasz, ach, gdyby nie dzieci, nie żona, poprawiasz się też, gdyby nie losy narodu, ojczyzny, twarde, ali.

0: przecież ty o tym wiesz. Wiem, że ci męstwa, szaleństwa, odwagi nie brakło, gdy byłeś w mym wieku. Ja w twoim może nabiorę rozwagi, zrozumiem coś sercu na przekór. I może kiedyś, choć to go zaboli, by ze mną nie mówić, syneczek mój też, list mi położy pod lustrem, przed którym ja będę się golił. Kocham cię, tato, kocham, lecz wiesz, we mnie też, tato, wiesz.
1: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

Całą wolską dzielnicę znał od dziecka na pamięć, każden jeden zakątek śmiało mówiąc jak nikt. Ostatnio się kręcę tu na Chłodnej przy Samie, aż kolesiom mi przyznać się wstyd. Choć jak dziecku tłumaczyć się staram, coś mnie ciągnie jak muchę na lep. Ekspedientką w tym Samie jest niejaka Barbara i dlatego odwiedzam ten sklep. Ja mam miłość gorącą na Chłodnej, do niej serce jak lupie się rwie. Choć to dzisiaj podobno niemodne, kto raz kochał, zrozumie i mnie. Tam, gdzie Andzia nie wala wychodne, gdzie wieżowce śmigają do chmur, sto fajerek w mym sercu się pali na Chłodnej, taka wojsko-warszawska lamur. Gdy masz chłopie maniery i przy babce nie pękasz, a ta męska uroda także samo jest git, to się złamie dziewczyna jak ta moja Basieńka, no i będziesz szczęśliwy jak nikt. Dni nam lecą, że trudno je zliczyć, jak na filmie przepięknym lub śnie. Różą miłość zakwitła na tej Chłodnej ulicy, czy to Chłodna, czy ciepła, kto wie. Ja mam miłość gorącą na Chłodnej, do niej serce jak głupie się rwie. Choć to dzisiaj podobno niemodne, kto raz kochał, zrozumie i mnie. Tam, gdzie Andzia miewała wychodne, gdzie wieżowce śmigają do chmur, sto fajerek w mym sercu się pali na Chłodnej, taka wojsko-warszawska lamura.

To nieprawda, że znajdziemy swe marzenia wśród nieznanych, niewiadomych dróg. Każda wiosna, każda jesień nas odmienia, więc ci oddam, jeśli tylko będę mógł,

klucze chmur na niebie. Bo cóż wart jest cały świat, kiedy brak w nim ciebie. Bo cóż wart

gdybym się kiedyś urodzić miał znów, to tylko we Lwowie. Bo szkoda gadania, bo co chcesz to mów, ta nie ma jak mów.

Cyprian Kamil Norwid. Idee i prawda. Na wysokościach myślenia jest sfera, skąd widok stromy. Mąci się w głowie i na zawrót zbiera. W chmurach na gromy. Płakałbyś może, lecz łzę wiatr ociera pierw, nim błysnęła. Po cóż się wdzierać, gdzie światy są zera? Pył arcydzieła. Zły anioł jednak uniósł Ecce Homo na opok szczyty, gdzie stojąc jeden i patrzając stromo, człek gardzi byty. Jakoby wyrwał się z jawu kryjomo skrzydły nikłemi i mierzyć chciał się sam swoją widomą wagą na ziemi. I ściągałby go magnetyzm globowy w sfery dotkliwe, gdzie nie doświadcza nic zawrotów głowy, nic, co szczęśliwe. Aż wielki smętek lub kamień grobowy z tych sfer bezpiecznych wypchnie znów na szczyt myślenia budowy w obłęd dróg mlecznych. Bo w górze grób jest ideą człowieka, w dole grób ciału. I nieraz szczytne wczorajszego wieka dziś tycze kału. Prawda się razem dochodzi i czeka.

My stoczniowcy i portowcy dzisiaj tu zwyciężymy, przeżyjemy cały trud, by mieć jutro zapewnione, wolne związki utworzone i do pracy przystąpimy znów. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Nasze serca, nasze myśli wciąż tam są, kiedy grudzień przypomina się. Teraz wiemy, jak strajkować, jak z rządem pertraktować, by żądania nasze wypełniły się. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Nasze żony, nasze matki są wśród nas, całym sercem, całą duszą życzą nam, byśmy szybko to skończyli i do domów powrócili, ale muszą jeszcze wytrwać jakiś czas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa.

Janek Gałązka przyjechał z Dolnego Śląska nie po to, żeby zarobić, nie, ale po to, żeby lekramę zrobić. Ludzie, ludzie, do nas z rana! Dzieciaki, odejść tam, tragana! Widzę,

Zawijaj, franeczku, do przodu. Stuknij, paniusia, kogutka w ogonek, a wyskoci, no co, złoty pierścionek. No i komu, komu pójdę do domu? Czas tę piosenkę kończyć pomału, a w sens jej uwierz myśl ścisłą. Wiosną i latem jedz, pij i całuj, na wietrze, w słońcu, nad Wisłą.

Jest taka droga z róż i blawatów, która się wije przez siedem światów. Gdy minie siedem godzin podróży, to dojdziesz w końcu i do siedmiu dróżek. Tych siedem dróżek przez siedem zagonów, do siedmiu wiedzie cię srebrzystych dzwonów. Ich jasne dźwięki pod niebem ze złota budzą wśród ludzi miłość i czar. Więc co chwil siedem serc wiele się splata, a ślubny orszak

mną przez siódmą szybkę, to wtedy ujrzysz w pościeli z atlasu siedem różowych, maleńkich bobasów. Siedem wszystkiego jest w tym dziś.

0: Powiedzcie mi, panowie, co? Niech się raz nareszcie dowiem, co? Co właściwie jest za raj w USA?
1: I nie wiesz, co to jest za
0: USW, US, jak się żyje i co się je i co się pije?
1: Nie wiesz?
2: Ja wiem.
1: Kto on?
2: Nie on, lecz ja.
1: Ty?
2: No tak, ja.
1: Ale
2: po co? Po pierwsze.
1: Po drugie?
2: Wprost nie do wiary. Przecież ja nic wiem, czego wy chcecie ode mnie wziąć.
3: Obcy nieznani wtykają ci.
2: Co mi znowu wtykają takiego?
3: Garść dolary. New York City, pan Gierarda ci proponuje pół miliarda i a ty mówisz pół miliarda, o nie.
2: Co, ja mówię nie? Zwariowaliście?
1: Tak.
2: Nie, no.
1: Drożysz się.
3: Bo chcesz właśnie dwa.
2: I dają mi dwa?
3: Lagają ci.

0: Aluśno, maj boj.
1: Boj, Żeleński boj?
0: Nie boj, znaczy boj.
1: Żytnie.
2: No to boj.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. W dzikiej prerwie zbierasz grzyby.
1: Ja?
0: A miaka, że łowisz ryby.
1: Ja?
0: A w Hollywood 2000 masz ki.
1: No to co, że 2000?
2: A kobitki?
1: Nie bądź chytry.
2: Skąd ma miliony Marlen Dietrich? Trampy, trampy, tańczą, piją dziś.
3: Co krok wodociąg masz gratis.
1: Co za wygoda, tam się pewnie ludzie kąpią.
0: Też to pompujesz i cyk. Weekend zona, no i widzisz to i to.
1: Co?
0: Żywy kowboj z kowboją.
1: Co?
0: Na Mustanga grają furt Remy Bridge. I mówią ci ser.
1: Ser szwajcarski, ser z dziurkami?
0: Nie ser, znaczy pan, a pan to jak lord, to kminioner, lord.
1: No, no, no, no.

0: trzeba.
1: Gdzie?
0: Masz pod ręką drapać, nie bać.
1: Gdzie?
0: Na drapaczu drapać, tam możesz się.
1: Mój drapacz?
0: A co?
1: Ma pięter ze stopem, nie powiecie, ja już widzę.
0: To ty

0: Cześć.
1: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: Poszukuje się spikerki telewizyjnej. Radio londyńskie, które w najbliższym czasie rozpocząć ma codzienne nadawanie audycji dla aparatów telewizyjnych, jest teraz w nie lada kłopocie, gdyż chodzi o wybór odpowiednich spikerek telewizyjnych. 8 wakujących posad na spikerki dotychczas nie zostało jeszcze obsadzonych, ponieważ trudno jest znaleźć kandydatki, które by prócz ładnego głosu, doskonałej dykcji posiadały i twarz fotogeniczną. Tak jak w atelier filmowym, stacja telewizyjna szuka zupełnie specjalnego typu urody. Liczne próby, którym poddane były kandydatki na spikerki, wykazały, iż zwykły makijaż nie ma w dziedzinie telewizji żadnego zastosowania. Spikerka, której twarz zobaczymy w każdym aparacie telewizyjnym, musi być ucharakteryzowana przez specjalistów. Powieki malowane będzie miała na zielono, brwi i rzęsy na czarno, nos żółty, nozdrza czerwone, wargi brązowe i cała twarz upudrowana mocno pudrem koloru ekry. W studiu telewizyjnym taka potworna maska jest konieczna, ponieważ ona dopiero odpowiednio uplastyczni obraz. Odnowione twarze. 20 kobiet zgłosiło się przed miesiącem do biura pośrednictwa pracy w Londynie. Tam podano im adres miejsca, gdzie poszukiwane są kobiety do pracy. Zostały też tam natychmiast przyjęte z płacą 2 zł za godzinę. Ale była to najdziwniejsza praca, jaką kiedykolwiek zaofiarowywano. Płacono im za to, że pozwoliły się upiększyć. Pracodawcą był bowiem chirurg, który chciał wypróbować swoją nową metodę odmłodzenia twarzy. Każda z kobiet poddana została 16 albo 24 operacjom i gdy powróciły do biura pośrednictwa pracy, miały już zupełnie nowe twarze, młodsze, ładniejsze. Uszczęśliwione kobiety opowiedziały dziennikarzom, że teraz rozpoczyna się dla nich nowe życie. Jedna z nich znalazła natychmiast męża, inna została aktorką filmową, a wszystkie odświeżone mają poważne widoki na otrzymanie pracy.
1: Artykuły pochodzą z gazety Polska Zbrojna z 2 maja 1936 roku.
2: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co ona daremna pracą? Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to o trenu. Jako sceptik sybaryta, co wyraźnie po mnie znać, ja ubóstwiam jeść dosyta i 8 godzin spać. Więc nie pytam was, czy aby jakikolwiek sens to ma, że ktoś jest z głodu słaby, niewyspany tak jak ja. Ach, po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co ona daremna praca? Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to o trenu.

co? Po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pis. Na co? Na co? O, na daremna praco. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz, ty to ono tam, ty tam to ono.

Te nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud.

jasne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy,

lat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skraść.

jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie.

egoizm dziś władzę ma. Nieszczerość rządzi, a ludzkość błądzi, chłód w każdym kącie cicho łka. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból

Cyprian Kamil Norwid. Kółko. Jak niewiele jest ludzi i jak nie ma prawie pragnących się objawić. Przechodzą, przechodzą, odpychają się tańcząc sobą lub w zabawie poufnej. Kłamią płynnie, serdecznie się nie współcześni, nie bliscy, ani sobie znani, ręce i mając, śliniąc się szczelnym uściskiem. Głębia pomiędzy nimi wre i oceani, a na jej pianach oni. Bliscy czym? Nazwiskiem? Świat zaś mówi, to swoi, to kółko domowe, to nasi. Szczerzej niebo łączy lazurowe tysiąc ludów, co rżną się przez wieki, bo szczerzej z każdego, aby jeden wspólne niebo wierzy. Oni zaś tańczą, łonem zbliżeni do łona, polarnie nieświadomi siebie i osobni. Dość, że nad nimi jedna lampa zapalona i moda jedna, wszystkich wzajemnie podobni. To nasi mapę życia, gdyby kto z wysoka kreślił, jak mapę globu. Góry i pustynie przeniosłyby się w krótkie jedno mgnienie oka, ocean by zaś przepadł, gdzie łza drobna płynie.

Czy czarne oczy twe wciąż nade mną dawną mają moc? Każdej nocy widzę je, lśnią nade mną każdą ciemną noc. Dalej sen koluje niby ćma, wieki trudna noc bezsenna trwa. Żal znów mi serce mroczy, dal cala ma twe oczy, noc cala oczy twoje ma. Oczy czarne, rozwarte i ogromne, oczy czarne, uparte, nieprzytomne, oczy czarne, przymglone, najłaskawsze, szalone, już na zawsze stracone. Oczy twe nadaremnie się broni i w rozterce patrzą we mnie i płonie biedne serce. I miluje, i czeka, i caluje z daleka oczy.

Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radio Jutrzenka. Mówi Iraz zespołu Iraz Band. Przed wami nasza piosenka Na Barykady, związana z 70-leciem Armii Krajowej. Miłego słuchania i do zobaczenia na koncercie.

W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.

Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka. Teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Alfabet Piosenki Patriotycznej. Prezentujemy w niej zarówno te bardziej, jak i te mniej znane utwory podrywające do walki w obronie ojczyzny. Nie brakuje tu też miejsca na piosenki okupacyjne i pieśni dziękczynne. Hymn do miłości ojczyzny. Pieśń powstała w roku 1772. Jej tekst został napisany przez Ignacego Krasickiego i wchodził w skład 9 pieśni poematu Myszeida. Powstał po gorzkich doświadczeniach związanych z Konfederacją Barską i rozbiorem Polski. Dzięki swej podniosłej treści, ukazującej miłość do ojczyzny jako najważniejszą cnotę obywatelską, stał się hymnem szkoły rycerskiej, założonej w roku 1765 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Do dziś nie udało się jednak ustalić ani pierwotnej melodii utworu, ani jej twórcy. Muzyka, z jaką wiersz Krasickiego powiązany jest obecnie, powstała w roku 1831. Jej twórcą był zamieszkały w Paryżu polski kompozytor i pianista Wojciech Sowiński. Śpiewa chór w towarzystwie orkiestry reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.

Hymn na rocznicę 3 maja. Autorem słów, podobnie jak w przypadku hymnu miłości do ojczyzny, jest Ignacy Krasicki. Tekst powstał w roku 1792. Posłuchamy go w wykonaniu zespołu Mazowieckiego.

Jak długo w sercach naszych. Pieśń znana jest również pod tytułami Zwycięży orzeł biały i Jak długo. Powstała około roku 1921. Autorzy słów i muzyki pozostają nieznani. My posłuchamy tego utworu w wykonaniu warszawskiego chóru międzyuczelnianego.

0: Wysłuchali Państwo audycji Alfabet Piosenki Patriotycznej.
1: Radio Jutrzenka. Warszawa 99,5 FM.
2: 99,5 FM.

Tak próżno się gryźć, miłość zwiódł, serca nie warto był. Zerwę z nim,

obudził, bądź pan cicho, krzyczą ludzie, a Walenty jak zaklęty nic nie słyszy, uśmiechnięty gra i gra, tak hejże, hejże, ha! Aż wytrzymać z nim nie sposób, więc się sąsiad wziął na sposób, jak Walenty do pianina, to on w bęben bić zaczyna. Gra, gra, tak hejże, hejże, ha! Gość, co mieszkał wyżej troszkę, kupił w PDT harmoszkę, jak Walenty grać zaczyna, on harmonię ino, ino. Gra, i gra, tak hejże, hejże, ha! Koty, szczury, myszy białe od tej gry pouciekali. Ani diabel, ani święty nie pomoże, gdy Walenty gra i gra tak.

Maciej rzecze, szkoda nerwów tracić. Zrobię, że mu zajdzie w pięty. A tymczasem pan Walenty gra i gra, tak hejże, hejże, ha. W końcu znalazł Maciej sposób, poszedł, a z nim kilka osób. I Agnieszkę tak pospolu proszą porać, bo ten z dołu gra i gra, tak hejże, hejże, ha. Szybko zeszła do niej Agnieszka, ta co to najwyżej mieszka. Rzecze pięknie, proszę pana, czemu pan tak wstaje?

0: ponoć, aby mu przeszkodzić grać i grać tak hejże, hejże, ha!
1: Wszystko do mnie przemawiałeś, panie. Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie. Przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem. Pochwałą wreszcie, ach nie twoim kwiatem. I przez tę rozkosz, którą urąganie siódmego nieba tchnąć się zdaje latem. I przez najsłodszy z darów twych na ziemi, przez czułe oko, gdy je łza ociemi, przez całą dobroć twą w tym jednym oku, jak całe niebo odjaśnione w stoku. Przez całą ludzkość z jej starymi gmachy, łukami, które o kolumnach trwają, a zapomniane w proch włamując dachy, bujnymi znowa liśćmi zakwitają. Przez wszystko. Panie, ja nie miałem głosu do odpowiedzi godnej i milczałem. Błogosławionym zazdrościłem stosu i do boleści jak do matki drżałem. I jak z bliźnięciem zrosły w pół z zapałem na cztery strony świata mając ramię, gdy doskonałość twą obejmowałem, to jedno słowo wyjąknąwszy, kłamię. Do niemowlęctwa wracam. Jestem znamie. Sam głosu nie mam, panie. Dałeś słowo, lecz wypowiedzieć któż ustami zdoła? Przez ciebie prochów stałem się Jehową. Twojego w piersiach mam i czczę anioła. To rozwiąż jeszcze głosy.

Kto jest taki jak ty apetyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową rodę, karierę zrobić ty możesz.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji z kart historii, czyli informacji o ważnych i ciekawych rocznicach.
1: 6 maja 1921 roku urodził się Jan Bytnar, pseudonim Rudy, czarny Janek Krokodyl Jan Rudy. W wieku 12 lat wstąpił do 23 warszawskiej drużyny harcerskiej imienia Bolesława Chrobrego Pomarańczarnia Związku Harcerstwa Polskiego. W 1938 roku uzyskał najwyższy stopień młodzieżowy w harcerstwie, harcerza Rzeczpospolitej. Od początku II wojny światowej aktywnie uczestniczył w konspiracyjnych działaniach Szarych Szeregów. Najpierw zajmował się małym sabotażem, a później dywersją i akcjami zbrojnymi. Został aresztowany 23 marca 1943 roku. 3 dni później podczas akcji pod Arsenałem został odbity z przewożącej go więźniarki. Zmarł tydzień po akcji 30 marca 1943 roku w wyniku obrażeń powstałych na skutek brutalnych przesłuchań przez gestapo. Pośmiertnie został mianowany harcmistrzem, a następnie podporucznikiem i oznaczony Krzyżem Walecznych. W nocy z 5 na 6 maja 1942 roku zginął Eusebiusz Chuchracki, śląski duchowny katolicki, franciszkanin, męczennik Dachau. Urodził się 15 października 1885 roku. Ukończył szkołę powszechną w Katowicach. Naukę w gimnazjum musiał przerwać z uwagi na przynależność do tajnej polskiej organizacji młodzieżowej. Następnie przeniósł się do Wrocławia i zgłosił do furty klasztornej wrocławskich franciszkanów. Nowicjat rozpoczął 7 kwietnia 1906 roku, przyjmując imię Eusebiusz. Będąc w seminarium, ukończył studia filozoficzno-teologiczne. Wojna zastała go w klasztorze w miejskiej górce na Goruszkach koło Rawicza. W budynku najpierw internowano okolicznych księży, a następnie 2 kwietnia 1941 roku zlikwidowano klasztor i zorganizowano tam więzienie. Do obozu koncentracyjnego w Dachau ojciec Eusebiusz trafił wraz z innymi polskimi duchownymi 30 października 1941 roku. Ze względu na zły stan zdrowia został przeznaczony na zgładzenie. Zginął zagazowany w samochodzie wyposażonym w komorę gazową wraz z innymi chorymi i inwalidami.
0: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

Płacz, ja wrócę, scaluję twe łzy i uśmiech zobaczę w twych oczach. Uśmiechnij się, pomyśl, że życiem mem ty, że miłość nas znowu zjednoczy. Cichutko mówiłaś o szczęściu kochania, o wielkiej szalonej miłości, że miłość ci znowu.

0: Wykształcona pułkownikiem. Raz, dwa, trzy.
1: Gdy będzie chłopców kochała,
2: gdy będzie kochała.

czapkowali rozumem, a myśleli tyłkiem. I my na byle słowo, na tylne stajem łapki, w zawiei z gołą głową szukamy własnej czapki. W tym, co zostało z włości,

czy rwie się wstęp, czy w tłum, i umieć nie spaść, kiedy piersi pętro spiera, a spadłszy szepnąć jeszcze: Equus polonus sum. Amen.

Siekiera, motyka, bimber, szklanka, w nocy nalot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, gaz je prąd, kiedy oni pójdą stąd. Kolejka, tramwaj, ryksza, buda, każdy zwiewa, gdzie się uda. Bo po co nam siedzieć w cytadeli, albo w jakiej innej celi? Już nie ma my gdzie się skryć, chycyle nam i nie dają żyć. Po ulicach chodzą wciąż, patrzą kogo jeszcze wziąć. Ich kultura nie zabrania robić takie polowania. Siekiera, motyka, bimber, gaz, a żeby ich piorun trzas. Siekiera, motyka, piłka, deska, już ulica Skaryszewska. Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, masz górala i mnie puść. Siekiera, motyka, bimber, alasz, przegra wojnę, głupi malarz. Siekiera, motyka, gaz i prąd, już

Marian Kamil Norwid. Na zgon poezji. Ona umarła. Są już smutniejsze zgony? I jak pogrzebać tę śliczną osobę? Umarła ona na ciężką chorobę, która się zowie pieniądz i bruliony. Pamiętasz dobrze oną straszną dobę, gdy przed jej łożem stałem zamyślony, łzę mając wielką wokół. Co szukało? Czy to, co gaśnie, jest duch albo ciało? Ona zaś, mówię poezja, swe ramię blade ku oknu niosąc znak mi dała, bym światło przyćmił, bo uśmiechy kłamie, jakby jej w oczy wiosna urągała. Nie wiem, czy ranę dostrzegłem, czy znam ją pod lewej piersi cieniem, gdy zadrżała. O, byłem smętny, jak odtąd nie bywam, gdy mam już

Koniu się przechodząc płaskiem, nie jej jadebcą grób, lecz po tych dziele stąpam, co cmentarz wyrównali piaskiem. Aż się zamyślą myśli niszczyciele i grom zawołam, by uderzał z trzaskiem, wiedząc, iż ogień dla bezognia ludzi choćby w krzemieniach spał, w niebie się zbudzi.

Im więcej masz kosy, tym większy masz kram. Moc płatności tu i tam, jak podolać nie wiesz sam. Jak nie masz pieniędzy, to możesz być raz. Wychodzisz na ulicę goły, piszczesz w świat. Choć golo, lecz wesoło, wesoło wokoło. Muzyczki, skoczne dźwięki, przeboje, piosenki. Godzina za godziną, wesoło chwile płyną. Co krok, to dancing i

nie wiem, co kryzys, co plejta, co źle. Nic to nie obchodzi mnie, ja z wszystkiego sobie kpię. Skąd wziąć na pierwszego 100 złotych, to bit. Bo po co głowić się i tak nic z tego nic. Choć kolo, lecz wesoło, wesoło, wokoło. Muzyczki, skoczne dźwięki, przeboje, piosenki. Godzina za godziną, wesoło chwile płyną. Co krok to dancing, kino, publiczność.

mi i drugi raz bleknąć masz chęć. Trzeci uciek z forsą zięć, na wydaniu cór masz pięć. Interes od roku twój stoi jak drąg. Ty nic na to gwiszczesz, no i nie zalamujesz rąk. Choć golo, lecz wesoło, wesoło, wokoło. Muzyczki, skoczne dźwięki, przeboje, piosenki. Godzina za godziną, wesoło, chwile płyną. Co krok po dancing, kino, publiczność, szał.

choć golo, lecz wesoło. Hej, wokoło, muzyczki, skoczne dźwięki, przeboje, piosenki, godzina za godziną, wesoło chwile płyną, co krok to dancing kino, publiczność.

W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.

aż przyszła na mnie godzina, godzina wielka i jedyna, której przyszła z tobą miłość pierwszy raz.

paleszczą. Jak Wisła płynie, Wisła płynie.

lecz się skończył i diabeł z nim, a Wisła płynie, Wisła płynie.

prócz tych dwóch najprostszych słów, mili moi, wiz.

i będzie. I będzie płynąć.

0: Poszukuje się spikerki telewizyjnej. Radio londyńskie, które w najbliższym czasie rozpocząć ma codzienne nadawanie audycji dla aparatów telewizyjnych, jest teraz w nie lada kłopocie, gdyż chodzi o wybór odpowiednich spikerek telewizyjnych. 8 wakujących posad na spikerki dotychczas nie zostało jeszcze obsadzonych, ponieważ trudno jest znaleźć kandydatki, które by prócz ładnego głosu, doskonałej dykcji posiadały i twarz fotogeniczną. Tak jak w atelier filmowym, stacja telewizyjna szuka zupełnie specjalnego typu urody. Liczne próby, którym poddane były kandydatki na spikerki, wykazały, iż zwykły makijaż nie ma w dziedzinie telewizji żadnego zastosowania. Spikerka, której twarz zobaczymy w każdym aparacie telewizyjnym, musi być ucharakteryzowana przez specjalistów. Powieki malowane będzie miała na zielono, brwi i rzęsy na czarno, nos żółty, nozdrza czerwone, wargi brązowe i cała twarz upudrowana mocno pudrem koloru ekry. W studiu telewizyjnym taka potworna maska jest konieczna, ponieważ ona dopiero odpowiednio uplastyczni obraz. Odnowione twarze. 20 kobiet zgłosiło się przed miesiącem do biura pośrednictwa pracy w Londynie. Tam podano im adres miejsca, gdzie poszukiwane są kobiety do pracy. Zostały też tam natychmiast przyjęte z płacą 2 zł za godzinę. Ale była to najdziwniejsza praca, jaką kiedykolwiek zaofiarowywano. Płacono im za to, że pozwoliły się upiększyć. Pracodawcą był bowiem chirurg, który chciał wypróbować swoją nową metodę odmłodzenia twarzy. Każda z kobiet poddana została 16 albo 24 operacjom i gdy powróciły do biura pośrednictwa pracy, miały już zupełnie nowe twarze, młodsze, ładniejsze. Uszczęśliwione kobiety opowiedziały dziennikarzom, że teraz rozpoczyna się dla nich nowe życie. Jedna z nich znalazła natychmiast męża, inna została aktorką filmową, a wszystkie odświeżone mają poważne widoki na otrzymanie pracy.
1: Artykuły pochodzą z gazety Polska Zbrojna z 2 maja 1936 roku.
2: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

cześć. Lecz ja się już chyba nie zmienię. Wystarczy, że zmienia się świat. Piosenki i serca nie zmienię. Te same od iluś tam lat. Ja śpiewam wciąż tak jak czuję. O czymś

0: że jestem un peu démodé, że jestem un peu démodé.
1: Radio Jutrzenka, Warszawa 99,5 FM.

na próżno szukasz wciąż i snów, okrutnych rad zawiłych słów. Gdy miłość serca chcesz odegnać precz, na próżno chcesz

Oczy patrz blisko, kochaj się wszystko jedno w kim. Tęskni, jak umiesz, jak najgorszy.

teraz gdybyś to zrozumieć mógł, że serce twe to nie twój wróg, że jakieś racje w tym cierpieniu są. Na szczęście zawsze przyjdzie czas, lecz młody jesteś tylko raz.

kochaj, to wszystko bońca kochany. Oczy patrz blisko, kochaj się wszystko jedno w kim. Tęskni, jak umiesz, jak najgoręcej. Nic te mnie wskórasz więcej nie szkodzi. Nie o to chodzi. Kochaj, pod sama jest tajemnica. Nocą po mieście iść do księżyca, roniąc łzy. Ser

0: czy wieś polska może dziś odegrać znaczącą rolę polityczną? Pozostaje to pod znakiem zapytania z kilku powodów. Po pierwsze, 45 lat realnego socjalizmu, zamykania się w opłotkach, zrobiło swoje. Wieś zasklepiła się w biernym oporze przeciw kolektywizacji i upaństwawianiu. Solidarność przyniosła nadzieję. Wieś się ruszyła i stanęła razem z nią do walki. Dzisiaj jednak przeżywa rozczarowanie i zniechęcenie. Po prostu się wycofuje. Po drugie, nie ma jedności w chłopskim ruchu solidarnościowym. Jest on podzielony i żadne ugrupowanie nie ma silnego zaplecza w terenie. Po trzecie wreszcie, nie ma charyzmatycznego przywódcy, który tak jak Wincenty Witos lub Stanisław Mikołajczyk potrafiłby ruch ten zjednoczyć i stanąć na jego czele. Jednak wbrew temu pesymistycznemu obrazowi drzemią we wsi polskiej ogromne możliwości. Historia nasza zna fakty, które o tym świadczą. Jeden taki fakt chciałabym tu przypomnieć. Myślę o walce polskich chłopów w okresie agresji stalinowskiej w latach 1945-47. Walce o kształt ustrojowy, o demokrację i o suwerenność Polski. Jeszcze nigdy ich udział nie był tak powszechny i tak heroiczny. Na czele stanęło Polskie Stronnictwo Ludowe i Stanisław Mikołajczyk. Aby zdarzenia te przypomnieć, rozpoczynamy nadawanie obszernych fragmentów wspomnień Zygmunta Augustyńskiego w roku 1945-46 redaktora naczelnego Gazety Ludowej, organu ówczesnego PSL-u. Znajdował się on w samym centrum wydarzeń i jego wspomnienia oddają wiernie gorący klimat i dramatyzm tamtych dni. Posłuchajmy. Odcinek 23. Zdarzyło się, że wczesną wiosną wybitny działacz łódzki PPS, pan Henryk Wachowicz, mianowany został wiceministrem bezpieczeństwa publicznego. Otrąbiono to jako wielki sukces PPS i jako wielkie ustępstwo PPR. Istotnie zdawać się mogło, że wraz z panem Wachowiczem do rosyjskiej placówki w naszym kraju, jaką była bezpieka, wedrze się trochę polskiej atmosfery i polskiego powietrza, że złagodnieją metody działania tej straszliwej katowni naszego narodu. Złudzenia rozwiały się szybko. Wiceminister Wachowicz najpierw zapoznał się ze swoim resortem, a kiedy uznał, że już siedzi w siodle, rozkazał zwolnić z więzienia jakiegoś socjalistę z WRN, którego aresztowano pod zarzutem przechowywania broni. Więźnia zwolniono, ale wkrótce potem aresztowano go ponownie na rozkaz ministra bezpieczeństwa Radkiewicza. Wiceminister zwolnił, minister uwięził. Wachowicz obraził się i zrezygnował z urzędu. Rezygnacja została przyjęta. Nominacja pana Wachowicza dokonała się z hałasem, dymisja zaś cicho i skromnie, niejako w milczeniu. Prasa komunistyczna nie podała nawet wzmianki o tym zdarzeniu. Okienko, którym miało wpływać do bezpieczeństwa polskie powietrze, zostało uchylone wśród wrzawy, ale za to zamknięte po cichu. Twierdza rosyjska w Polsce wróciła do normy. Aleksander Lebiediew i pułkownik Smirnow byli zadowoleni. W polskim społeczeństwie zaroiło się od plotek, komentarzy, domysłów. Mówiono wiele w Warszawie i na prowincji o nieporozumieniach, niezgodzie i rozterkach pomiędzy PPS a PPR. Rzucano różne, nawet najbardziej dziwaczne horoskopy i przewidywania. Niektórzy widzieli już chwiejący się jednolity front robotniczy, kiwali i potrząsali głowami. Wszyscy oglądali się na Wachowicza. Pan Henryk Wachowicz okazał się istotnie człowiekiem ambitnym i śmiałym. Powróciwszy z Warszawy do Łodzi, nie założył rąk bezczynnie, ale stanął do walki z dyktaturą PPR. W sierpniu ukazały się w łódzkim organie PPS, Kurierze Popularnym, trzy listy otwarte Wachowicza do symbolicznego drogiego Edwarda z PPR. Wachowicz domaga się w nich partnerskiej równości, sprawiedliwego rozłożenia ciężarów i przywilejów pomiędzy partie wchodzące w skład jednolitego frontu, krytykował politykę dyskryminacji i podporządkowania, apelował o stworzenie odpowiedniej atmosfery dla współpracy na zasadzie równy z równymi, o rozsądną, mającą na celu dobro kraju, politykę gospodarczą. Wskazywał na bojową i chwalebną przeszłość Polskiej Partii Socjalistycznej, na wypróbowany patriotyzm, radykalizm społeczny, na uczciwość polityczną jej aktywistów i działaczy. Listy Wachowicza odbiły się w kraju szerokim echem, tym większym, że do dyskusji wmieszał się stary krakowski działacz lewicy socjalistycznej, dr Bolesław Drobner. Przysłowiowy kamyk rzucony przez działacza łódzkiego PPS do ogródka politycznego z napisem Jednolity Front Robotniczy podjęty został przez Drobnera, wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej PPS i prezesa Wojewódzkiej Organizacji PPS w Krakowie. Krakowski działacz socjalistyczny był tak bardzo poruszony politycznymi listami Wachowicza, że bodaj bezpośrednio po ich przeczytaniu wystosował do kochanego Henryka list otwarty, w którym solidaryzował się ze stanowiskiem Henryka Wachowicza. Chciałem naturalnie listy te przedrukować w Gazecie Ludowej w obszernym streszczeniu i spopularyzować w najszerszych kołach społeczeństwa jako przejaw samodzielnej myśli politycznej i jako próbę skierowania PPS na drogę uwolnienia się od supremacji komunistyczno-rosyjskiej. Ale cenzura była nieubłagana. Przez kilka dni z rzędu słałem do cenzury odnośne artykuły, lecz zawsze wracały one do redakcji skonfiskowane. Dopiero kiedy w Głosie Ludu Gomułka ogłosił artykuł polemizujący z Wachowiczem, mogła także i Gazeta Ludowa przystąpić do omawiania dyskusji PPS z PPR. Władysław Gomułka w swoim artykule surowo ocenił przyjacielskie listy byłego wiceministra Wachowicza, dopatrując się w jego wystąpieniu prywaty i urażonej ambicji osobistej oraz uznał je za wysoce szkodliwe dla jedności i dla kraju. Dyskusja wywołała w społeczeństwie wrażenie ogromne. Agentury rosyjskie w Polsce pospieszyły na ratowanie jedności frontu robotniczego i rozmaitymi środkami groźby i nacisku zmusiły PPS-owców do zaprzestania publicznej polemiki. Rada Naczelna PPS, która odbyła się 25 sierpnia, potępiła Wachowicza za podjęcie publicznej polemiki z komunistami, a w uchwalonej rezolucji możemy przeczytać: nie należy publicznie krytykować bratniej partii lub praktyki jednolitofrontowej w żadnym wypadku, bez uprzedniej próby ułożenia wewnętrznego danej sprawy we właściwych instancjach, z uwagi na szkody płynące z tych faktów dla obu partii. Wszelkie rachuby reakcji na rozbicie jednolitego frontu są, z uwagi na stanowisko naszej partii, pozbawione wszelkich podstaw. Wystąpienia i taktyka wszystkich komórek i poszczególnych działaczy partyjnych muszą jednak liczyć się z faktem, że spory pomiędzy PPS a PPR wyzyskiwane są przez rodzimą i międzynarodową reakcję. Wystąpienie Gomułki i rezolucja Rady Naczelnej PPS były dowodem, że za kulisami zgilotynowano już publiczną dyskusję PPS-PPR i że wola komunistyczno-rosyjska narzucona została przywódcom PPS. Wachowiczowi nie darowano jego inicjatywy, jego listów do drogiego Edwarda i jego sformułowań, chociaż były bardzo ostrożne. Represji policyjnych nie wypadało, a może i nie można było zastosować wobec Wachowicza, posłużono się więc ohydną bronią oszczerczej plotki. Oto w łódzkim Kurierze Popularnym ukazało się pod tytułem Oszczerstwo, przedrukowane przeze mnie w Gazecie Ludowej, następujące oświadczenie Wachowicza. Otrzymałem list od członka PPS oraz doszło i inną drogą do mojej wiadomości, że ktoś i gdzieś stara się dochodzić i ustalić, jakobym w czasie urzędowania w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego polecił przydzielić sobie młyn i willę. W pierwszej chwili informacje te szczerze mnie ubawiły. Pomyślałem, że towarzysze z PPS, działacze polityczni i szereg ludzi znających mnie osobiście, właśnie dlatego, że mnie znają, potraktują tę wersję jako podłość. Ale są również ludzie, którzy mnie osobiście nie znają. A w atmosferze dzisiejszych czasów, kiedy na porządku dziennym widzi się robienie fortun i tym podobne, mogą bezkrytycznie przyjąć te pogłoski i uważać mnie nie tylko za wyznawcę materializmu historycznego, lecz i za zwolennika zasady pamiętaj przede wszystkim o sobie. Proszę towarzyszy partyjnych i ludzi osobiście mnie znających, aby w przypadku zetknięcia się z kolporterami podobnej wersji reagowali w sposób, na jaki zasługują anonimowi oszczercy. Jakże to oszczerstwo cuchnie prostacką prowokacją bezpieki. Tylko głęboka pogarda może zrównoważyć ohydę tej oszczerczej plotki. Artykuł zaś Gomułki, utrzymany jak wszystkie enuncjacje tego komunisty w tonie rzekomej dobroduszności, pozostawić musi w umyśle wrażliwego czytelnika rozeznanie zakłamania, obłudy i fałszu, które tak bardzo są wspólne prowodyrom i agentom komunistycznym nie tylko w Polsce. Komuniści wszędzie chodzą tymi samymi drogami. Ówczesne kierownictwo PPS nie wytrzymało nacisku komunistyczno-rosyjskiego, za to w 2 lata później zapłaciło utratą egzystencji partii. A wtedy, w 1946 roku, przed wyborami do Sejmu, miała PPS szansę wyprostować grzbiet, uratować swoje istnienie, a może ocalić i coś więcej dla dobra kraju. Rola, jaką odegrała Gazeta Ludowa w polemice PPS-PPR, uznana została za próbę wbicia klina między bratnie partie. W kilka miesięcy potem, w śledztwie prowadzonym przez bezpiekę, wypominano mi ów klin.
1: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.
2: Papaszem Stasiek był w krąg, znał jego ulicę. W spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wrem.

go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym ha, ha, ha. W spelunkach tam, gdzie Granda wódkę piła i Stasiek pił, choć serce z bólu ha.

tchnął swoją Bogdankę, a nad jej trupem szeptał, cóż jam zrobił, cóż. Hanko, o tobie marzy wśród

w stronę światła, a ona wciąż cierpliwa, choć nigdy nie jest łatwa. Z miłością się budzę, zawsze w stronę światła, a ona wciąż cierpliwa, choć nigdy nie jest łatwa. Z miłością się zmawiam, nie ja pierwszy, bo miłość choć krucha, jednak zwycięży. Z miłością się zmawiam, jak pszczoła z miodem, i niosę bukiet wierszy, ja mały, śmieszny człowiek. Z miłością się zmawiam, jak pszczoła z miodem, i niosę bukiet wierszy.

przeciw śmierci i zawieram życiowy mój pakt o nieagresji. Krwią z serdecznego palca list piszę przeciw śmierci i zawieram życiowy mój pakt o nieagresji. Z miłością się zmawiam na złe i dobre. I choć wkoło śmierć inaczej nie mogłem, z miłością się zmawiam wciąż przeciw śmierci. Ja mały śmieszny człowiek z bukietem polnych wierszy. Z miłością się zmawiam wciąż przeciw śmierci. Ja mały śmieszny człowiek z bukietem polnych wierszy.

Na dębowym blacie obrana cytryna i suche pestki czereśni dookoła. Odeszli z damami o zatłoszczonych wargach do łożnic szerokich za ciężkie zasłony, gdzie biały pudel kraj krynoliny targa przez panią w rumieńcach za fotel rzuconej. A w stolicy koronacja się zaczyna i król światowy pokazuje szyk, ale z obecnych nie wie jeszcze nikt, że na tortach dał napis Wiwat Katarzyna. Ksiąg nie doczytali, nie skończyli pisać, drukując hymny, gorące epistoły. Jakby miały swoić pękniętych ścian rysy, gryzące pochwały, pochwalne krysmoły. Odeszli do zajęć sennych, długotrwałych nad biurka zamachowych.

pałacowych. Nie powymieszali wszystkich zdrajców stanu, ziemi pulbitewnych, powgniatane głowy. Odeszli w sukmanach, kurtach i opończach, podawnemu się męczyć nad nie swoją rolą. Ktoś powiedział, wiedziałem, że to się tak skończy, na żer wyszły obce wojskowe patrole. A król bez królestwa chodził na spacery, nie ze swojej kasy utrzymując dwór, i nie wiedział jeszcze niepotrzebny chór, jakie, kiedy i za co zalśnią mu ordery. Akt abdykacji imperatorowa i państwa ościenne przywrócą spokojność obywatelom naszym. Przeto z wolnej woli dziś rezygnujemy z pretensji do tronu i polskiej korony. Nieszczęśliwie zdarzona w kraju insurekcja pogrążyła go w chaos oraz stan zniszczenia. Wierzchowitość nasza na nic się nie przyda. Świadczymy z całą rzetelnością na

Maniusiu, oj, Maniusiu, ach, pasujesz do mnie, że aż strach, jak masło do chleba, jak gwiazdka do nieba. Maniusiu, cyk, Maniusiu, hop, Maniusiu, będę fajny chłop, więc daj szybko dziupa i luba moją bądź. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka. Kto by tam uwierzył wam, każdy chłop to taki sam.

Maniusiu, niech nie ścisną drzwi. Królewski dom urządzę ci. Na obiad banany, a w kuchni dywany. Maniusiu, jak mi serce dasz? Z królików i strój się dziewojo. Lecz moją luba bądź. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka. Kto by tam uwierzył wam? Każdy chłop to taki sam. Niby jedną lubi, a na drugą zerka. Mnie nie weź, nie na

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

les morts ont répondu oui. Alors l'autre d'une voix

Prezlarka z kochulanki z Lwowem jest w Persji. Zna magistrat ją i banki, ulicy dzieci.

śnieg, upady, lwowskie bawy, rynek, park. Pomalutku aż do skutku idzie park. Chodzę, proszę, głos podnoszę, ta ludzie, hej, do prycelków, bo już coraz ich mniej. Precle, precelki, same jajowe, lwowskie precelki, precle majowe. Preclarta z populanty ma to, by im jej świat, tak rzęsy jak firanki.

koszyczku to zawsze ty tak to. Ktoś patrząc na myliczko masz dla mnie jeszcze coś. Ja nie mam nic, niech skona.

lecz gdy go nie przekonam, ludzie, to ja.

0: Halo, halo, uwaga! Mówi rozgłośnia harcerska imienia Szarych Szeregów Jutrzenka. Słuchajcie nas na falach ultrakrótkich w paśmie 73 MHz. Halo, halo, uwaga! Mówi rozgłośnia harcerska imienia Szarych Szeregów Jutrzenka. Słuchajcie nas na falach ultrakrótkich w paśmie 73 MHz. Nadajemy trzecią audycję z cyklu Sprawa Polska w czasie II wojny światowej w świetle pamiętników. Za klęskę września czyni się odpowiedzialnymi ówczesne władze polskie. Potępia się je za niewłaściwą politykę, za zaniedbania, brak organizacji i nieprzygotowanie, za haniebną ucieczkę. Posłuchajmy jednak także argumentów z tej strony. Pisze Felicjan Sławoj Składkowski. Sytuacja ogólna Polski pogorszyła się gwałtownie z wejściem do wojny z nami Sowietów. Mamy przeciwko sobie obecnie nacierających koncentrycznie ze wszystkich stron Polski około 200 dywizji. W tych warunkach trudno zorganizować skuteczny i długotrwały opór. Skoro prowadzenie i wygranie wojny w Polsce jest już niemożliwe, należy ją prowadzić gdzie indziej. Aż do zwycięstwa. Jedyną więc decyzją możliwą dla dalszego prowadzenia wojny jest przejazd przez Rumunię, potem morzem i lądem do Francji, celem dalszego organizowania walki o całość Polski. Decyzja przykra i upokarzająca, ale jedyna umożliwiająca dalszą skuteczną walkę. Nie możemy sobie pozwolić na stoczenie bitwy lub potyczki i oddanie się do niewoli niemieckiej lub sowieckiej, gdyż jesteśmy przez obecność pana prezydenta Rzeczpospolitej, rządu i naczelnego dowództwa w krajach sprzymierzonych, atutem i znakiem ciągłości sprawy polskiej. Na ogół w 1939 roku żołnierze i oficerowie polscy bronili się wszelkimi sposobami przed dostaniem się do niewoli, ponieważ to oznaczało wyłączenie ich z czynnej walki z Niemcami. Uważali, że ich wysiłki powinny być nastawione na poszukiwanie możliwości dalszego udziału w wojnie. Jedni wybierali powrót do domu i konspirację, inni ciągnęli na zachód walczyć przy boku sojuszników. Jedni i drudzy byli potrzebni, jedni i drudzy oddawali życie za ojczyznę. W porównaniu z tym, co działo się we Francji, przegrana Polski była honorowa. Polska walczyła ponad miarę swoich możliwości, nadrabiając wszelkie braki męstwem i ofiarnością swoich żołnierzy. Jeszcze po ataku Armii Czerwonej na Polskę toczyły się walki z Niemcami. Dopiero 27 września skapitulowała Warszawa, 29 Modlin, 2 października Hel. W dniach od 2 do 5 października toczyła się bitwa pod Kockiem pod dowództwem generała Franciszka Kleberga. Ostatnia bitwa w tej wojnie, bitwa, która mogła być wygrana. Francja walczyć nie chciała. Tuż przed kapitulacją Francji odbyła się rozmowa ministra spraw zagranicznych rządu polskiego Augusta Zaleskiego z Paulem Reynaud, jeszcze premierem i ministrem spraw zagranicznych rządu francuskiego. Reynaud oświadczył, że decyzja podpisania zawieszenia broni jest kwestią godzin, ponieważ morale armii francuskiej jest złamane, a generał Weygand nie jest w stanie powstrzymać masowej ucieczki. Że Francja stoi wobec wypadku siły wyższej, ponieważ Niemcy są pod względem siły militarnej zbyt dobrze uzbrojeni i za silni. Mało tego, powstał we Francji rząd z marszałkiem Filipem Petenem na czele, rząd, który podjął współpracę z Niemcami, który zhańbił się kolaboracją. Kapitulacja Francji była ukoronowaniem zwycięstw niemieckich tego dramatycznego dla Europy roku 1940. Anglia stanęła przed pytaniem, co będzie dalej. Hitler ruszył na Rosję. Dlatego też w 1941 roku Związek Radziecki stał się nagle sprzymierzeńcem aliantów. Stalin wojny z Niemcami nie chciał, w każdym razie jeszcze nie teraz. I dziwna rzecz, ku zaniepokojeniu otoczenia nie dawał wiary doniesieniom sygnalizującym, jakie są prawdziwe zamiary i plany niemieckie. Zaatakowany musiał się bronić. Tym niemniej stworzyła się sytuacja, w której Rosja stawała się coraz ważniejszym, a Polska coraz bardziej kłopotliwym sojusznikiem aliantów. Stalin potrafił to wykorzystać i umiał konsekwentnie przeprowadzać swoje zamiary, nie przebierając w środkach, posługując się szantażem, podstępem, prowokacją i zbrodnią, zarówno w stosunkach międzynarodowych, jak i we własnym kraju. Nie darmo wśród ludu rosyjskiego szeptano, że w Rosji zamieszkał i rządzi szatan. Stalin zaiste miał szatańską inteligencję. W przeddzień rozpoczęcia ofensywy niemieckiej na ZSRR 20 czerwca 1941 roku wieczorem Winston Churchill wygłosił przez radio przemówienie, w którym m.in. można było usłyszeć: Oświadczam decyzję rządu Jego Królewskiej Mości. Damy naszą maksymalną pomoc Rosji i narodowi rosyjskiemu. Wezwiemy naszych przyjaciół i sprzymierzonych we wszystkich stronach świata, by zajęli podobne stanowisko. Zaofiarowaliśmy rządowi Rosji maksymalną pomoc techniczną, ekonomiczną i w ogóle wszelką pomoc, która może jej w czymkolwiek służyć. Cała ta obietnica została udzielona bezwarunkowo, bez zastrzeżeń, bez żądań jakiejkolwiek wzajemności. A 22 czerwca 1941 roku o świcie szerokim frontem ruszyła ofensywa niemiecka na Związek Sowiecki. Oświadczenie Churchilla wywołało konsternację i zdumienie w kołach politycznych. Komentowano: Churchill mówił niepotrzebnie, przemawiał za wcześnie, ton jego mowy nie odpowiada sytuacji. Anglia nie potrzebuje o nic Sowietów prosić, o nic u nich zabiegać. To Sowiety są w położeniu przymusowym. Oświadczenie Churchilla świadczy o tym, że tego męża stanu zawiodły nerwy. Sytuacja rzeczywiście była trudna. Rok 1940 przyniósł całą serię niemieckich zwycięstw. W ciągu 3 miesięcy Niemcy opanowali Danię, Norwegię, Holandię, Belgię, Luksemburg i doprowadzili do kapitulacji Francji. Włochy stanęły przy boku Niemiec, a Rosja skwapliwie im się wysługiwała. Hitler triumfował. Wielka Brytania, mimo że stanowiła potęgę w powietrzu i panowała na morzu, pozostała wówczas osamotniona, bez armii i bez przyjaciół w Europie, w obliczu bezpośredniego zagrożenia niemieckiego. Toteż rząd brytyjski za wszelką cenę poszukiwał dostatecznie silnego sojusznika, który by pomógł zrównoważyć potęgę niemiecką. Rosja ze swymi wielkimi, trudnymi do opanowania obszarami i ogromnym potencjałem ludzkim mogła to zadanie spełnić. Mimo tego jednostronną ofertę brytyjską trzeba nazwać lekkomyślną i co najmniej dziwną, ponieważ jest nie do pomyślenia, by Churchill nie wiedział o przygotowaniach niemieckich do wojny z Rosją. Poczynając od marca 1941 roku, napływały do rządu polskiego w Londynie informacje od krajowych organizacji podziemnych na temat koncentracji wojsk niemieckich dokonującej się na zachodniej granicy Rosji. Składając taką bezwarunkową ofertę, Churchill nie wykorzystał jedynej okazji, by uzależnić udzielaną pomoc od anulowania przez Sowiety postanowień układu rosyjsko-niemieckiego z 1939 roku. A okazja była wyjątkowa. Jak pisze Władysław Pobuk-Malinowski, Niemcy, stosując zasady wojny błyskawicznej, rozbijali i niszczyli siły sowieckie, posuwając się z szybkością 30 km dziennie. Oddając Niemcom w tak krótkim czasie obszary tak olbrzymie, armia radziecka traciła zawrotne ilości ludzi i sprzętu. Straty te wynikały tylko częściowo z nieprzygotowania do wojny i nieudolności dowództwa sowieckiego. W stopniu nie mniejszym z powszechnie panującej wśród żołnierzy radzieckich niechęci do walki i jej skutku – masowego poddawania się do niewoli. Ludność sowiecka, wrogo usposobiona do ustroju sowieckiego, wyczekiwała nadejścia Niemców jak wybawienia z piekła. Liczne były wypadki witania wkraczających Niemców solą i chlebem. W wielu okręgach na Ukrainie, Krymie, nad Donem, na Kaukazie z chwilą przyjścia Niemców tworzyły się samorzutnie oddziały do walki z Rosją sowiecką. Nastroje te uległy zmianie, gdy okazało się, że Niemcy, zachowując kołchozy, stosują metody barbarzyńskich gwałtów i okrucieństw. Mimo tego, gdy w 1943 roku rozpoczął się odwrót Niemców z Rosji, setki tysięcy ludności sowieckiej uchodziło z dobytkiem, z kobietami i dziećmi na zachód, w lęku przed powrotem czerwonych oswobodzicieli. Utworzyły się też za zgodą Niemców liczne formacje wojskowe złożone z obywateli sowieckich różnych narodowości. Powstała wielka armia antysowiecka generała Własowa. Ilość obywateli sowieckich w formacjach rwących się do walki z Rosją sowiecką obliczano w 1943 roku na milion, a w roku 1944 na około 1,5 miliona osób. Nieobliczalna oferta Churchilla odwróciła rolę. Stalin w lot pojął, że choć stoi nad brzegiem przepaści, to jednak wcale nie musi być petentem kłaniającym się i potulnym. Że przeciwnie, wobec widocznego w Anglii lęku o jego stosunek do Hitlera, może stawiać twarde warunki, może wymagać i żądać, nawet uprawiać szantaż. A więc wymagał i żądał. W ten sposób już wtedy sprawa Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej została przesądzona. Rząd brytyjski poświęcił Polskę mimo deklaracji, że nie uzna legalności rosyjskiej okupacji z 1939 roku i że uważa za swój obowiązek poparcie interesów swego pierwszego sojusznika. Zresztą Polska była nie tylko pierwszym, ale i jedynym sojusznikiem, który pozostał wierny w krytycznej sytuacji w czerwcu 1940 roku, kiedy Hitler stał się panem prawie całej Europy. Na wieść o kapitulacji Francji i postanowieniu wojskowych władz francuskich, aby polskie siły zbrojne kapitulowały razem z wojskami francuskimi, Polacy zareagowali natychmiast. Generał Sikorski już 18 czerwca przybył do Londynu, a następnego dnia odwiedził premiera rządu brytyjskiego w jego urzędowej rezydencji. Odbyło się niecodzienne spotkanie warte przypomnienia. Edward Raczyński, ówczesny ambasador Polski w Londynie, wspomina. Premier brytyjski powitał gościa u progu długim uściskiem ręki. Na zapytanie Churchilla, jakie są życzenia polskie, generał Sikorski odpowiedział, że na razie chciałby zwrócić się do Churchilla z jednym jedynym oświadczeniem i z jednym jedynym pytaniem. Żołnierz polski będzie walczył dalej nieustępliwie. Rząd polski jest zdecydowany dochować do końca wierności sprawie, której służy, i dotrzymać sojuszu. Atoli generał Sikorski chciałby od premiera Anglii usłyszeć zapewnienie, że on sam, a wraz z nimi Wielka Brytania, odrzucą także wszelką myśl o kulawym kompromisie, a tym bardziej myśl o kapitulacji przed siłą niemiecką. Była to niezapomniana scena w tak dramatycznej dla Wielkiej Brytanii chwili. Szef rządu jedynego pozostałego przy niej sojusznika i naczelny wódz jedynej pozostałej sojuszniczej armii przybywa do Anglii z takim oto prostym oświadczeniem i prostym pytaniem, podczas gdy do wybrzeży Francji ściągają grupami, karnie spełniając rozkazy dowództwa, tysiące polskich żołnierzy w oczekiwaniu transportu na wyspę. Churchill był wyraźnie wzruszony i gorąco zapewnił, że jego rząd prowadzić będzie wojnę aż do zwycięstwa. Polacy przypieczętowali ten sojusz własną krwią w bitwie o Anglię i na innych frontach II wojny światowej, łącznie z podziemnym frontem w Polsce. Niestety nie wywalczyli niepodległości swego kraju. Na zakończenie posłuchajmy wiersza Seweryna Goszczyńskiego, napisanego przy granicy pruskiej w 1831 roku. Wyjście z Polski. Wysoko, pod niebem, żurawie leciały. Wysoko leciały, a lecąc, śpiewały. Polami, lasami, wojacy szli w tłumach, bez pieśni, bez grania, w milczących szli dumach. Ich dumy posępne, ich lica w kurzawie. A dokąd, wojacy? Pytają żurawie. Wasz pochód jak pogrzeb, choć bronią błyskacie, choć broń wam przygrywa, wy w oczach łzy macie. Choć broń nam przygrywa, nam śpiewać niesporo, bo Niemcy dziś jeszcze, dziś nam ją zabiorą. My z dłońmi gołymi pójdziemy w świat dalej i chleba u obcych będziemy żebrali, gorzkiego, drogiego i droższej ojczyzny będziemy żebrali za sławę i blizny. Żurawie, co w nasze lecicie krainy, zalećcie po drodze do naszej rodziny. Na skrzydła, na szybkie, żołnierskie łzy weźcie i matkom, i żonom, i siostrom je nieście. Niech matki wymodlą, wypłaczą niech żony, by Bóg dał nam rychło powrócić w te strony. Na tym audycję kończymy. Do usłyszenia. Słuchajcie nas na falach ultrakrótkich w paśmie 73 MHz. Wyemitowano 31 stycznia 1985 roku.
1: Państwo audycji z archiwum Radia Jutrzenka.

ciemna dziś noc. Świszczą kule po stepie i znów za depeszą depesze przez mrok. Wiatr po drutach przesyła. Wiem, że tę noc znowu spędzisz do świtu bez snu przy łóżeczku dziecinnym i znów w oczach łzy, moja miła. Jakże bym chciał, gdy tak płaczesz, całować te łzy.

0: Dziękuję bardzo. To była piosenka Marka Bernsa, Ciemna noc.
1: Radio Jutrzenka, Warszawa 99,5 FM.

0: Wszędzie braci hulaj, grudek kliparów, posali katulaj, tnimy jak nasz Lwów. Szpanuj, graby, kryj pazury, trzymaj fason swój jak szpic.
1: Drogie lwowskie tają i śpiewaj,
2: Lwów nasz, Lwów, a reszta nic.
3: Kochaj braci fajnie.

W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.

0: Dużo kobiet dobrych jest i dużo złych. Bardzo trudno jednak wybrać spośród nich taką, co zupełnie jest bez wad. Szukasz, aż znajdujesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest, serce ma. Wtedy ją uwielbiasz ponad świat. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Będę zawsze wierny jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez.
1: Na pewno?
0: Będę zawsze wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach.
1: To za mam.
0: Rzucę jej pod nogi cały świat.
1: To za dużo.
0: Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kraj. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Tak jak w niebie będzie jej.
2: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.

0: zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji z kart historii, czyli informacji o ważnych i ciekawych rocznicach.
1: 6 maja 1921 roku urodził się Jan Bytnar, pseudonim Rudy, czarny Janek Krokodyl Jan Rudy. W wieku 12 lat wstąpił do 23 warszawskiej drużyny harcerskiej imienia Bolesława Chrobrego Pomarańczarnia Związku Harcerstwa Polskiego. W 1938 roku uzyskał najwyższy stopień młodzieżowy w harcerstwie, harcerza Rzeczpospolitej. Od początku II wojny światowej aktywnie uczestniczył w konspiracyjnych działaniach Szarych Szeregów. Najpierw zajmował się małym sabotażem, a później dywersją i akcjami zbrojnymi. Został aresztowany 23 marca 1943 roku. 3 dni później podczas akcji pod Arsenałem został odbity z przewożącej go więźniarki. Zmarł tydzień po akcji 30 marca 1943 roku w wyniku obrażeń powstałych na skutek brutalnych przesłuchań przez gestapo. Pośmiertnie został mianowany harcmistrzem, a następnie podporucznikiem i oznaczony Krzyżem Walecznych. W nocy z 5 na 6 maja 1942 roku zginął Eusebiusz Chuchracki, śląski duchowny katolicki, franciszkanin, męczennik Dachau. Urodził się 15 października 1885 roku. Ukończył szkołę powszechną w Katowicach. Naukę w gimnazjum musiał przerwać z uwagi na przynależność do tajnej polskiej organizacji młodzieżowej. Następnie przeniósł się do Wrocławia i zgłosił do furty klasztornej wrocławskich franciszkanów. Nowicjat rozpoczął 7 kwietnia 1906 roku, przyjmując imię Eusebiusz. Będąc w seminarium, ukończył studia filozoficzno-teologiczne. Wojna zastała go w klasztorze w Miejskiej Górce na Goruszkach koło Rawicza. W budynku najpierw internowano okolicznych księży, a następnie 2 kwietnia 1941 roku zlikwidowano klasztor i zorganizowano tam więzienie. Do obozu koncentracyjnego w Dachau ojciec Eusebiusz trafił wraz z innymi polskimi duchownymi 30 października 1941 roku. Ze względu na zły stan zdrowia został przeznaczony na zgładzenie. Zginął zagazowany w samochodzie wyposażonym w komorę gazową wraz z innymi chorymi i inwalidami.
0: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

0: starych płyt gramofonowych, jedną najpiękniejszą znam.
1: Ja śpiewam piosenki brzmią cudze dźwięki,
0: a ja sobie gram na gramofonie trali tra la la la.
2: Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń.
0: Po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co? O, nadaremna pracą. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest. Do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam. Ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to o trenu. Jako sceptyk sybaryta, co wyraźnie po mnie znać, ja ubóstwiam jeść dosyta i 8 godzin spać. Więc nie pytam was, czy aby jakikolwiek sens to ma, że ktoś jest z głodu słaby, niewyspany tak jak ja. Ach, po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co? O, nadaremna praco. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest. Do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam. Ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to entre nous.

co? Po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, nic. Na co? Na co? O, nadaremna praco. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz, tu to ono tam, ty tam to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa ciu ciu babka.

pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.

0: Jesienią 1942 roku z przekształcenia utworzonych dwa lata wcześniej kobiecych patroli minerskich powstał DYSK, Jednostka Dywersji i Sabotażu Kobiet. Oddział ten wsławił się takimi akcjami jak zniszczenie torów kolejowych pod Radomiem w nocy z 16 na 17 listopada 1942 roku, czy wysadzenie we współdziałaniem z oddziałem KDW mostu na Krzewie pod Łukowem. W czasie Powstania Warszawskiego DYSK walczył w zgrupowaniu Radosław. Przygotował m.in. sygnalizację świetlną dla alianckich samolotów. Pełnił również funkcje łącznościowe, sanitarne, gospodarcze i obserwacyjne. W czasie walk zginęło 11 członkiń oddziału, a 9 zostało rannych. Ach, te dziewczęta, DYSK we wspomnieniach i relacjach, to książka napisana przez jedną z uczestniczek tamtych wydarzeń, panią Jadwigę Podrygało. W jutrzence prezentujemy Państwu tę pozycję od początku do końca w odcinkach. Czyta pani Joanna Drożyńska.
1: Powstanie. Wola. Koniec lipca był słoneczny i upalny. Przez Warszawę naród panów uciekał pospiesznie przed nacierającą Armią Czerwoną. Na chodnikach podnieceni warszawiacy przyglądali się widocznej klęsce okupanta. Przez megafony rozmieszczone na latarniach ulicznych 27 lipca Niemcy ogłaszali zarządzenie gubernatora Fischera, żądające stawienia się 100 tysięcy mężczyzn i kobiet w wieku od 16 do 65 lat z łopatami w 6 wyznaczonych punktach do kopania okopów na przedmieściach Pragi. Następnego dnia, około południa, okazało się, że ludność stolicy nie stawiła się na roboty. Po prawie 5 latach okupacji Warszawa czekała z niecierpliwością na sygnał do walki. W oddziałach Armii Krajowej w stolicy zarządzone zostało 27 lipca ostre pogotowie, a następnie zmienione na zwykłe. Dowództwo Armii Podziemnej czekało na wiadomość z Londynu o wyrażeniu zgody na akcję zbrojną. 28 lipca nadeszła depesza

z Londynu o uchwale rządu, postanawiającej, że termin i rozmiary powstania ma ustalić pełnomocnik rządu, Sobul, Jan Stanisław Jankowski. Rozpoznania linii frontu wskazywały, że przednie oddziały Armii Czerwonej nacierają na przedmieścia praskie. 30 lipca w niedzielę radiostacja imienia Tadeusza Kościuszki czterokrotnie wzywała ludność Warszawy do podjęcia działań zbrojnych. Związek Radziecki był jednym z państw wchodzących w skład koalicji antyhitlerowskiej. Zgrupowane oddziały na kwaterach niecierpliwie czekały na sygnał wybuchu powstania. Żołnierze AK chcieli wyzwolić miasto własnymi rękoma. 31 lipca po południu na odprawie komendy głównej podjęto decyzję zatwierdzoną przez pełnomocnika rządu Sobola o rozpoczęciu działań wojennych w Warszawie w dniu 1 sierpnia o godzinie 17. Pułkownik Antoni Chruściel, monter, komendant Okręgu Warszawskiego, dostaje rozkaz podjęcia walki zbrojnej. W związku z tym wysyła rozkaz. Alarm. Do rąk własnych komendantów obwodów i kierowników wydziałów okręgu. 31 lipca, godzina 18. Nakazuję W. 1 sierpnia, godzina 17. Adres okręgu Jasna 22, mieszkania 20. Czynny od godziny W. Otrzymanie rozkazu natychmiast kwitować. Ze względu na godzinę policyjną łączniczki nie do wszystkich komendantów dotarły tego wieczoru. Następnego dnia rano zawiadomiły pozostałych. W punkcie kontaktowym dysku w sklepie norymbersko-galanteryjnym przy ulicy Chorzej 9 po otrzymaniu rozkazu montera od Zofii przekazywałam wiadomość przybywającym łączniczkom poszczególnych sekcji o stawieniu się oddziału o godzinie 16 w fabryce Telefunken przy ulicy Mireckiego na Woli. Hasłem było Dobrody, kryptonim brygady, w skład której wchodziły oddziały dyspozycyjne KEDYW-u, w tym i dysk, a odzew Byczo jest. Tu była koncentracja całego zgrupowania Radosław. Miałam stawić się na Mireckiego dopiero po wydaniu ostatniej paczki z bronią ze schowka pod wystawą. Byłam zmartwiona. Transport broni, zapowiedziany poprzedniego dnia z ulicy Bugaj, nie dotarł na Chorzą. Ostatnią paczkę broni zabrali chłopcy na punkt koncentracyjny batalionu Oaza na Sadybie. Z nimi poszli dwaj moi bracia, Lubek Lubomir Tomaszewski i na ochotnika najmłodszy, Jurek. Miał niespełna 16 lat. Był skrzypkiem, uczniem profesora Hermana. Na miesiąc przed powstaniem grał utwory Wieniawskiego na konspiracyjnym koncercie w salonie doktorowej kijewskiej w Alejach Ujazdowskich. Chcieliśmy, aby najmłodszy brat został z rodzicami w Śródmieściu. Uparł się. Część jego grupy zawiszaków wpadła, z pozostałymi stracił kontakt, ale chciał walczyć. Matka ze łzami w oczach, znacząc krzyż na czole, powiedziała: idź, jesteś Polakiem. W Oazie był łącznikiem. Otrzymał pseudonim Jurosław. Zginął w przeddzień kapitulacji Mokotowa 26-44 roku, blisko włazu kanałowego na ulicy Bałuckiego, róg Szustra. Miał zanieść kanałami meldunek do dowódcy powstania w Śródmieściu. Pożegnawszy się z rodzicami, zabrałam ze sobą worek plecak uszyty z lnianego płótna oraz zgodnie z instrukcją żywność na 3 dni i kilka potrzebnych rzeczy osobistych. Na ulicach panował wzmożony ruch. Ludzie z plecakami lub małymi walizeczkami spieszyli w różne strony chodnikami i środkiem jezdni. Tramwaje były przepełnione. Musiałam na wolę iść pieszo. Gdy zbliżałam się do ulicy Marszałkowskiej, niedaleko Królewskiej, usłyszałam strzały i wybuchy granatów. Ulice pustoszały.
Walka w tym rejonie zaczęła się przed godziną W. Nie było możliwe iść dalej. Zrozpaczona wróciłam. Na miejsce koncentracji w fabryce Telefunken nie wszystkie dziewczęta z dysku dotarły. W różnych dzielnicach powstanie zaczęło się wcześniej, uniemożliwiając tym stawienie się wielu osobom o wyznaczonej godzinie w miejscach zbiórek oddziałów, a także dostarczenie im broni pobranej z magazynów. Z przybyłych dziewcząt komendantka dysku Wanda Gertz zorganizowała dwie drużyny. Pierwszą miała dowodzić Staszka, Jadwiga Mora-Mieszkowska, drugą Magda, Helena Ujazdowska-Konopacka. Do Telefunkena zgłosiła się grupa tzw. starszych pań, towarzyszek Leny z I wojny światowej, uczestniczek walk o niepodległość z POW. Zaprzysiężone w dysku w kwietniu 1942 roku podlegały jej bezpośrednio. Ona sama dawała im zlecenia prac konspiracyjnych. W miejscu koncentracji Brody 53 przydzielono im pracę kancelaryjną. Pisały niezmordowanie na kilku maszynach biurowych. Drużyny czekały w pogotowiu na broń. Po otrzymaniu jej miały dołączyć do oddziałów męskich i razem z nimi walczyć. A broni wciąż było za mało. Janka przypomniała, że na złotej, w skrytce oddziału, jest kilka pistoletów z amunicją, dwa granaty i część butelek zapalających z benzyną. Po otrzymaniu zezwolenia na ulicę Złotą poszedł patrol w składzie Ewa jako dowódca oraz Monika, Iza i Renia. Przemykając się przez tereny niczyje lub objęte walką, przyniosły wszystko na kwaterę. Lena oddała jeden pistolet Ewie, ponieważ był jej własnością, a resztę starszym paniom, peowiaczkom. Granaty i butelki przekazała kapitanowi Janowi. Dziewczęta były rozgoryczone. Czy po to były jedną z najbardziej bojowych organizacji kobiecych? Czy po to miały ukończoną podchorążówkę, były wyszkolone teoretycznie i praktycznie do zadań liniowych i miały wiele akcji dywersyjnych na swoim koncie, by teraz siedzieć bezczynnie, gdy przez lata okupacji marzyło się o walce? Gdy tak zniecierpliwione czekały na skierowanie ich do prac pomocniczych, nastąpił atak Niemców na fabrykę. Tak wspomina to Czarna Bohdana Kraszewska-Domańska. Wybuchło nagle. Ogłuszający huk, walące się cegły, kurz. Do sali wpada Lena, krzycząc. Wszystkie na korytarz, natychmiast. I równoczesne wołanie przebiegającego porucznika. Po diabła tu te baby. Granaty, gdzie są granaty? Minął go chłopak z dwoma granatami w ręku. W chwilę potem rozległ się huk na podwórzu i krzyk. Trafił! I od razu – piasek, dajcie piasek, gasić. Tak zdobyto pierwszy czołg. A te baby po chwilowej bezczynności i pełnych goryczy rozmyślaniach zostawały przydzielone nie tylko do różnych prac pomocniczych, ale i organizowania sygnałów świetlnych potrzebnych do przyjmowania zrzutów alianckich z tak potrzebną bronią dla walczących powstańców na cmentarzach ewangelickim, żydowskim, powązkowskim i na boisku Skry. Mela Melania Wojciechowska-Aniołowska pisze w swojej relacji. Za murem fabrycznym znajdowało się sportowe boisko Skry, zamienione w czasie okupacji na cmentarz żydowski, który przylegał do Kirkutu. Był to teren rozległy i zupełnie odkryty, bardzo dogodny do przyjmowania zrzutów. Gdy Londyn zapowiedział zrzuty broni, na boisku rozkładano duże prostokąty z dykty, pomalowane na biało dla łatwiejszego odcinania się od tła ziemi, a w nocy zapalano krzyż z lamp kreślarskich, ułożonych pomiędzy grobami. Przydały się teraz umiejętności spod chorążówki, bo do nas należało rozpoznanie samolotów i sygnalizacja. Długie były godziny, gdy leżąc wśród mogił, pełne naprężenia, aby nie zmrużyć oka,
Wsłuchiwałyśmy się, czy z charakterystycznym brzękiem nie nadlatują liberatory. Janka Janina Stępińska wspomina. Słyszałyśmy, jak samolot krążył nad nami, ale niebo zasnute było całkowicie chmurami. Siąpił gęsty, drobny deszczyk. Nasze światła były zupełnie niewidoczne dla lotnika. Samolot po pewnym czasie oddalił się ku naszej rozpaczy.

zresztą dlaczego dziś? Może kiedyś, innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem.

razie dzisiaj jeszcze nie. Nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem. W każdym razie dzisiaj nie. Podatek jeden, podatek drugi, pożyczka owszem, dobra myśl. Rachunek weksel, w ogóle długi, dobrze, dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze. W każdym razie dzisiaj jeszcze nie, nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem. W każdym razie dzisiaj nie.

może w maju, może w grudniu zresztą, kto to wie? Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja

Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka. Teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Alfabet Piosenki Patriotycznej. Prezentujemy w niej zarówno te bardziej, jak i te mniej znane utwory podrywające do walki w obronie ojczyzny. Nie brakuje tu też miejsca na piosenki okupacyjne i pieśni dziękczynne. Konstytucja. To pieśń upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 maja. Śpiewa zespół Filharmonii imienia Traugutta.

Maj. Śpiewka akademicka. Pieśń ta była śpiewana pod zaborami w okresie przedpowstaniowym. Wiersz Stanisława Doliwy-Starzeńskiego pierwszy raz został opublikowany w roku 1830. Z czasem melodia zyskała większą popularność z tekstem Witaj Majowa Jutrzenko, napisanym 23 kwietnia 1831 roku. Śpiewa Filharmonia imienia Traugutta.

na dzień 3 maja. Utwór ukazał się w roku 1806. Autorem słów jest Franciszek Karpiński. Tekst śpiewany jest na nutę piosenki Patrzcie, bogacze świata. My posłuchamy go w wykonaniu zespołu Filharmonii imienia Traugutta.

0: Wysłuchali Państwo audycji Alfabet Piosenki Patriotycznej.
1: Radio Jutrzenka. Warszawa 99,5 FM. 99,5 FM.
2: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

cala wprost z Paryża, przepiękna w każdym calu, powabna wonna chyża, ale nie to przebiło do głębi serce moje. Więc co, więc cóż to było, paryskie modne stroje, sukienka modna, szyk upięta, każdego wszak zachwyca. A dala myśl mi moda święta, co kryje jej spódnica. A więc jedwabne haleczki, szeleczki, guzeczki, sisiutki, malutkie, zgrabiutkie, milutkie, koszulki wycięte, gorsety, wsisięte, koronki, batysty, dekolci, przejrzysty, ażury, stożeczki, tazimki, sameczki, śmileczki, główki, kapinki, sznurówki, apteczki, koniki, zaczaski, haciki, kokarki, zawiązki, agrafki, podwiązki.

inny. Już moja paryżanka, ze mną to nie są drwiny, do swego szła mieszkanka, a gdy już szumi w głowie, uderzam na Bałkany. Niechaj się tam wysłowie, gdy myślą jam pijany, lecz darmo szarpie rwę na sztuki, rozrywam nitki białe. Czort bierz tu wyższej trza nauki, na drodze skamieniałe. Jedwabne haleczki, śreczki, muzeczki, ściutkie, malutkie, zgrabinkie, bielutkie, żulki, wycięte, gorsety, ściśnięte, koronki, batysty, dekolci, księżycy, ażury, stożeczki, tasiemki, staweczki, szpileczki, główki, haftiki, sznurówki, hafteczki, koniki, zatrzaski, haciki, kokardki, zawiązki, agrafki, podwiązki, malutkie węzełki i większe supełki. Jednym słowem śliczna sieć geograficzna. Aż wreszcie zrozpaczony uciekam, gdzie pieprz rośnie, wzrok błędny, krok szalony, pierś dyszy mi radośnie, dziś jestem uleczony, czas wszystkiego i rany nie nęcą mnie salony, zdrów jestem i wyspany, lecz czasem nocą w los się jeży, nagle coś pierś przytłoczy, krzyk jakiś straszny z gardła bierzy, bo stają mi przed oczy. Jedwabne haleczki, śleczki, muzeczki, siciutkie, malutkie, zgranutkie, bielutkie, koszulki, wycięte, gorsety, wyściśnięte, koronki, batysty, dekolci, przeżyty, ażury, stążeczki, tasiemki, staweczki, szpileczki, główki, hafciki, sznurówki. O wielcy modniarze, gdy moda wam każe kłaść tyle zwiklania w kobiece ubrania, gdy damom dajecie sposoby splątania, szepnijcie mężczyznom,

0: Poszukuje się spikerki telewizyjnej. Radio londyńskie, które w najbliższym czasie rozpocząć ma codzienne nadawanie audycji dla aparatów telewizyjnych, jest teraz w nie lada kłopocie, gdyż chodzi o wybór odpowiednich spikerek telewizyjnych. 8 wakujących posad na spikerki dotychczas nie zostało jeszcze obsadzonych, ponieważ trudno jest znaleźć kandydatki, które by prócz ładnego głosu, doskonałej dykcji posiadały i twarz fotogeniczną. Tak jak w atelier filmowym, stacja telewizyjna szuka zupełnie specjalnego typu urody. Liczne próby, którym poddane były kandydatki na spikerki, wykazały, iż zwykły makijaż nie ma w dziedzinie telewizji żadnego zastosowania. Spikerka, której twarz zobaczymy w każdym aparacie telewizyjnym, musi być ucharakteryzowana przez specjalistów. Powieki malowane będzie miała na zielono, brwi i rzęsy na czarno, nos żółty, nozdrza czerwone, wargi brązowe i cała twarz upudrowana mocno pudrem koloru ekry. W studiu telewizyjnym taka potworna maska jest konieczna, ponieważ ona dopiero odpowiednio uplastyczni obraz. Odnowione twarze. 20 kobiet zgłosiło się przed miesiącem do biura pośrednictwa pracy w Londynie. Tam podano im adres miejsca, gdzie poszukiwane są kobiety do pracy. Zostały też tam natychmiast przyjęte z płacą 2 zł za godzinę. Ale była to najdziwniejsza praca, jaką kiedykolwiek zaofiarowywano. Płacono im za to, że pozwoliły się upiększyć. Pracodawcą był bowiem chirurg, który chciał wypróbować swoją nową metodę odmłodzenia twarzy. Każda z kobiet poddana została 16 albo 24 operacjom i gdy powróciły do biura pośrednictwa pracy, miały już zupełnie nowe twarze, młodsze, ładniejsze. Uszczęśliwione kobiety opowiedziały dziennikarzom, że teraz rozpoczyna się dla nich nowe życie. Jedna z nich znalazła natychmiast męża, inna została aktorką filmową, a wszystkie odświeżone mają poważne widoki na otrzymanie pracy.
1: Artykuły pochodzą z gazety Polska Zbrojna z 2 maja 1936 roku.
2: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

0: pokój i dobro. Dzisiejszy gość już tutaj siedzi, jest nim nawrócony raper Łukasz Bęś, znany jako Bęsiu. Zanim jednak zaczniemy rozmowę, zaczniemy się przepytywać, Łukasz zapowie pierwszą piosenkę.
1: Witam was wszystkich serdecznie. Pierwszy utwór z mojej ostatniej płyty, Antidotum, tytułowy utwór Antidotum.

0: piosenka była dobrym streszczeniem fragmentu twojego życia. Jak spędzałeś swój wolny czas przed 2006 rokiem?
1: Były to melanże, były to imprezy. Byłem bardzo pogubionym człowiekiem, który w sumie nie mógł znaleźć sensu życia. Jako dzieciak imprezowałem, bawiłem się i myślałem, że świat należy do mnie. I że mogę robić ze swoim życiem, co tylko chcę, raniąc innych i patrząc tylko i wyłącznie na siebie. Raniłem swoją rodzinę tym, że sam siebie niszczyłem, bo narkotyki wtedy były dla mnie ważne, imprezy były wtedy dla mnie ważne, kumple byli dla mnie wtedy ważniejsi niż własna matka, własny ojciec. I tak naprawdę byłem bardzo smutnym człowiekiem. Bo tak naprawdę próbowałem tych wszystkich używek tylko po to, żeby jakoś rozjaśnić sobie na chwilę świat, a tak naprawdę on się stawał coraz bardziej ciemniejszy.
0: Czyli w kilku słowach, jakim byłeś wtedy człowiekiem?
1: Byłem człowiekiem bardzo smutnym, bardzo nieszczęśliwym. Gościem, który mu się wydawało, że naprawdę jakieś takie prowizoryczne używki czy imprezy przyniosą mu jakąś radość, szczęście. To było wszystko chwilowe. To było wszystko na kilka dni. To było wszystko chwilowe. To było wszystko

0: pewnym momencie wiem, że powiedziałeś, ale wszystko zaczęło wymykać się spod kontroli między 16 a 17 rokiem życia. Co zaczęło ci się wymykać spod kontroli?
1: Zaczęło się wymykać spod kontroli i mi, i moim kumplom to, że zrobiliśmy trochę o krok za daleko, dlatego że w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy imprezować, bawić się, kupowaliśmy garściami narkotyki, ale w pewnym momencie, kiedy nie było hajsu, to kumple zaczęli robić głupoty, zaczęli kraść, żeby mieć na trawę, żeby mieć na jakąś kreskę. Zaczęli brać w krechę. Ja zacząłem brać z nimi i wydawało mi się, że to jest właściwe. I
0: co to znaczy brać w krechę, że tak
1: sprecyzujmy tę terminologię? To znaczy brać w kredyt. To znaczy nie masz pieniędzy, przychodzisz do kogoś i chcesz bez pieniędzy, a oddasz dwa miesiące tak. później lub tydzień później.
0: Czyli popadaliście w coraz większe długi.
1: Może ja nie. Byli kumple, którzy popadali. Miałem kumpla, który wpadł w długi. Wydawało mu się, że może postawić wszystkim i nie poniesie konsekwencji. Po jakimś czasie, kiedy miał 1000 złotych długu, nie miał skąd oddać. Minął miesiąc, minął drugi, poniósł konsekwencje, został pobity w lesie, wylądował w szpitalu. I tak naprawdę to mi coraz bardziej pokazywało, że tak naprawdę życie można stracić w sekundę. Moi kolejni kumple zaczęli lądować w więzieniu za głupoty. Bo ukradł komuś rower, bo chciał mu się ćpać. Wylądował na 3 lata w więzieniu, wrócił z więzienia, poszedł na kolejne 3 i tak się cały czas to toczyło. Moi kolejni kumple zaczęli odpadać, gdzieś tam nasz kolega popełnił samobójstwo, kolejny spadł z okna pod wpływem narkotyków i kurczę, ja tak naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. Kiedy miałem 14 lat, to mi się wydawało, że ja będę też grał w piłę, może będę się rozwijał jakoś. Nie? W momencie, w którym zaczęliśmy się bujać z kumplami, naszym światem były narkotyki, melanże, imprezy i zabawa.
0: I mniej więcej w tym czasie twoja mama wybrała się do Medjugorje. Po co tam pojechała?
1: To było nieco wcześniej, ale ona się wybrała do Medjugorje po to, żeby się pomodlić za swoją mamę. Dlatego, że moja babcia dostawała 8 miesięcy życia od lekarzy i moja mama się przestraszyła, bo nie mogła znaleźć wyjścia, lekarze rozkładali ręce. I w tym momencie moja mama została namówiona przez koleżankę, jedź do Medjugorje, wiesz, w Bośni i Hercegowinie, wiesz, pomodlisz się, może coś się zmieni, wiesz. No moja mama pojechała do Medjugorje, kiedy wróciła, moja babcia żyła jeszcze 8 lat i moja mama się nawróciła. Jak moja mama się nawróciła, to zaczęła mówić mi o Bogu, w ogóle zmieniła całkowicie swoje życie, też rzuciła papierosy, zupełnie była inną osobą, zupełnie inaczej mówiła, zupełnie z innej perspektywy patrzyła i to było dla mnie bardzo dziwne. No i w tym czasie, kiedy ja imprezowałem, się bawiłem, mama mnie zachęciła na pielgrzymkę do Medjugorje. W 2006 roku mnie zapisała, twierdząc, że zobaczę Adriatyk, wyspy, palmy, poleżę sobie na plaży, będzie elegancko, wsiadam do autokaru, a tam babcie. Ej, no o co chodzi ty? Wsiadam do autokaru, jakaś babcia mi daje różańczyk, chodź się pomodlimy, może różańczyk, nie? Ja mówię, kurczę, ja jadę na palmy, jadę poleżeć sobie na plaży, wygrzać się, wiesz, pośpiewać Coco Jumbo, nie wiem, poimprezować, pobawić się, jaki różańczyk. No i coś, pojawiłem się na Festiwalu Młodych w Medjugorje, który się odbywa co roku od 1 do 6 sierpnia i zobaczyłem 60 tysięcy ludzi z całego świata, którzy modlą się razem, którzy nie wstydzą się Boga, nie wstydzą się wiary. Było tam 500 księży z całego świata i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie.
0: Jak się w tym wszystkim czułeś?
1: Na początku bardzo źle. Bardzo źle. Popatrzyłem na tych ludzi i mówię, to nie jest mój świat. Kurczę, chciałbym kogoś poznać, że tak powiem, ze swojego świata. I szukałem tych ludzi, ale nikogo nie mogłem znaleźć. Te dziewczyny, jedna ładniejsza od drugiej. Mówię, może jakąś dziewczynę znajdę, patrzę, ale one wszystkie z różańcami w rękach. Mówię, co to, zakon jakiś, o co tu chodzi? No i pytałem mamę o ten Adriatyk, no to tylko mi powtarzała, że będzie. No to kurczę, wiesz, to był dla mnie inny świat, bo ci ludzie naprawdę nie wstydzili się wiary. Oni się modlili, śpiewali razem do nocy, wychwalali Boga, wychwalali to, co w nich życiu zrobił. To byli ludzie z całego świata, naprawdę. I stwierdziłem, że no to są wariaci, ale no są niesamowicie odważni. I tak naprawdę no na początku mi to bardzo nie odpowiadało. Później się to przełamało.
0: Do końca czułeś się taki wyautowany tam, czy w pewnym momencie coś może się zmieniło?
1: Coś się zmieniło, coś pękło, dlatego że kiedy patrzyłem na tych ludzi, widziałem, że oni mają coś, czego ja nie mam. Widziałem, że oni zupełnie inaczej się zachowują, zupełnie inaczej funkcjonują. Widziałem, że czuję się jak czarna owca pośród białych i w ogóle nie pasuję do tego grona, ale trochę im zazdrościłem. Trochę im zazdrościłem takiej wolności, radości. Pomyślałem sobie, kurczę, no ja nie wiem, coś mnie od nich różni. No i właśnie była tam codziennie

0: Msza Święta, podczas festiwalu po mszy świętej jest adoracja na placu, gdzie jest mnóstwo ludzi, no i mama mnie zachęciła na tą adorację, chodź się pomodlimy. To poszedłem z nią na tą adorację, no i na tej adoracji klęknąłem i zacząłem się zastanawiać, czy Bóg istnieje. Jeśli istnieje, to niech mi jakoś pokaże kolana, niech mnie przestaną boleć, albo nie wiem, no niech ci ludzie, niech to się szybciej skończy, może nie wiedziałem, no kurczę, no denerwowałem się w tym miejscu i wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga, powiedziałem, Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę, ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu, nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. W tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy, to było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie, ja, naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy, jest, ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje, skuliłem głowę, czułem, że pęka we mnie coś. Ja nigdy taki nie byłem, jak ja melanżowałem z kumplami, udawaliśmy cwaniaków, udawaliśmy gangsterów, chodziliśmy przez miasto w kilkanaście osób i wydawało nam się, że jesteśmy nie wiadomo kim, zabiliśmy swoje sumienie. A ja wiem, że w tym momencie Jezus nie powiedział, o cześć, gwiazdkę ci zrzucę z nieba, albo wiesz, kolana cię przestaną boleć, tylko po prostu wziął kilofa, rozwalił moje serce i powiedział, po prostu jesteś małym człowiekiem, ale jesteś też moim dzieckiem i ja wierzę w to, że Jezus miał plan w tym momencie właśnie to zrobić. Rozwalił moje serce całkowicie i naprawdę pękłem tam. Pękło we mnie wszystko. Pękło we mnie po prostu, pękło we mnie cała ta ciemna strona, która gdzieś tam we mnie była, pod którą chowałem prawdziwego siebie. Po prostu tą skorupę rozwalił Jezus kilofem i powiedział, teraz jesteś wolny. No i później poszedłem do spowiedzi, wiesz, ale do spowiedzi, no idź do spowiedzi po 6 latach, nagle jak się nigdy nie spowiadasz, co masz powiedzieć księdzu? Wiesz, do kościoła nie chodziłem, czy co? Wiesz, jak ja nie chodziłem do kościoła, więc poszedłem i mówię, no dobra, pójdę, ale mama mówi, no idź, też mnie namawiała, żebym poszedł. No i poszedłem do tej spowiedzi, przede mną była dziewczyna, no i poszedłem do tego księdza i mówię, no co ja mam mu powiedzieć? Jak ja zawsze się spowiadałem, to mówiłem 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do siebie, do swojego życia, nie? No tam, tak samo do niego podszedłem, 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do swojego życia. I on tak siedział i tak się patrzył na mnie z takim politowaniem, mówi, gościu, skąd ty się zerwałeś? Weź chodź tu, siadaj, pogadamy, wyglądasz na spoko gościa, nie? Skąd jesteś? Ty, zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem rozmawiać z księdzem jak z normalnym człowiekiem, zacząłem w ogóle nie patrzeć na niego przez pryzmat że ma na sobie sutannę, tylko tego, że rozmawiam z normalnym człowiekiem i rozmawialiśmy 1,5 godziny i po 1,5 godziny kiedy ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ja odszedłem od barierki, podszedłem od księdza, podszedłem do barierki i wiedziałem, że się czuję jak 60 tysięcy ludzi.
1: To było niesamowite. Skończyło się wyautowanie.
0: To bardzo się skończyło. To skończyło się wyautowanie. To dopiero było wyautowanie mnie ze starego świata do nowego. Dlatego, że ja przeżyłem szok. Bo jak ten ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy, ja sam poczułem, jakby zeszło ze mnie 30 kilo. Jakbym był po prostu wolnym człowiekiem. Jakby po prostu nie miał wnętrzności. To było dziwne. Ale poczułem naprawdę wielki pokój. Podszedłem do barierki i mówię, kurczę, to jest to. To jest to. Czuję szczęście, czuję radość. Przyszedł mnie dreszcz. Mówię, czuję się jak ci ludzie. I pomyślałem sobie, kurczę, niech to trwa. Ale zaraz myśl, stary, jak trwa? Przecież stary, no wrócisz do Polski, dobra, tu są wierzący ludzie, modlą się z tobą i tak dalej, ale wrócisz do Polski i co powiesz swoim kolegom? I co powiesz swoim kolegom, że co, że jesteś wierzący, że chcesz zmienić swoje życie? I na drugi dzień na konferencji usłyszałem słowa Jezusa, który kiedyś powiedział, jeśli się ktoś mnie zawstydzi, tego ja się zawstydzę przed swoim ojcem. Myślałem sobie, czy, o co chodzi? Jak zawstydzę przed swoim ojcem? Zaraz. Jeśli Bóg stworzył świat, Jezus przyszedł na świat i umarł za moje grzechy, żeby dać mi życie wieczne, to ja chcę to życie wieczne mieć. I tak w chwilę sobie pomyślałem, moi koledzy umierają. Jeden wrzucił sobie kwasa, spadł z okna, drugi popełnił samobójstwo. Nie wiem, jak długo będę żył, jak długo będę tutaj na świecie. Życie jest kruche. I powiedziałem, jeśli Bóg chce mieć dla mnie życie wieczne, dać mi życie wieczne, to ja chcę je. Wchodzę w to. Biblia mówi, że będzie tam uczta, że będziemy się radować. I to będzie wieczność, to będzie coś niesamowitego. Pomyślałem sobie, wchodzę w to. I pamiętam, wróciłem do Polski umocniony, zacząłem się modlić i cały czas myślałem o tym niebie. Cały czas myślałem o tym, że tak naprawdę to jest tylko droga, przejście po to, żeby właśnie po śmierci uwielbiać Boga. I to było szalone, bo kumple chcieli imprezować, bawić się. Siema Bęsiu, chodź na browarek, chodź, tutaj jest, wiesz, jest dobre ćpanie, robimy imprezę. Stary, wiesz, no jest melanż, nie?
1: To teraz z czego posłuchamy, bo to muzycznie wypadałoby zamknąć ten etap twojego życia jakoś?
0: Dobrze, jeszcze dokończę szybciutko. I powiem szczerze, że w momencie, w którym zacząłem chodzić do kościoła, zupełnie moje życie zaczęło się zmieniać i umacniać. I dlatego chciałbym nawiązać do utworu Wiara, bo wiem, że dostałem bardzo mocną wiarę w Medjugorje i wiele rzeczy zaczęło, zaraz do tego dojdziemy.

0: W 2008 roku nagrałeś swój pierwszy album Ostatnie Słowo Należy do Boga. Nigdy wcześniej nie zajmowałeś się rapem, z tego co wiem. Skąd myśl, żeby zacząć tworzyć taką właśnie muzykę?
1: Kiedy wróciłem z Medjugorje i zacząłem chodzić do tego kościoła, zacząłem się modlić, moje życie coraz bardziej się zaczęło zmieniać, to wiedziałem, że chcę dać coś swoim kumplom, swoim przyjaciołom, chcę dać im to, chcę przekazać im to, co czuję, to jak kiedyś wyglądało moje życie, ale nie tylko swoim kumplom, chcę przekazać to po prostu ludziom, dlatego że ja naprawdę odczułem to w bardzo mocny sposób i naprawdę szczerze chciałem to przekazać wszystkim, jak wyglądało kiedyś moje życie, że byłem nieszczęśliwym człowiekiem, a jak wygląda teraz, że po prostu zupełnie się zmieniło, że jestem radosnym człowiekiem, że mogę mieć rodzinę, że to jest wyjście z ciemności do światła i naprawdę życie może się zmienić. I zacząłem rapować, dlatego że zawsze słuchałem rapu. Płyty, które dzisiaj są klasykami, fruwały w moich uszach non-stop. I po prostu spróbowałem swoich sił. I po prostu zacząłem rapować, zrobiłem sobie studio. Nagrałem pierwszą płytę, Ostatnie Słowo Należy do Boga. No i później zaczęły się kolejne kontakty, kolejne koncerty. Później dołączyłem do zespołu Rymcerze. Poznałem ich na festiwalu na Śląsku Dolnym i następnie byliśmy, że tak powiem, nagraliśmy razem płytę. No, to wszystko się samo tak rozwijało. Wierzę, że Bóg to wszystko tak poprowadził aż do dzisiejszego dnia. Wierzę, że to jest wszystko wielkie prowadzenie, bo nigdy w życiu nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie.
0: No więc wracasz z Medjugorje do Jeleniej Góry. Jak na twoje nawrócenie reagują koledzy?
1: No oni są zaskoczeni, wiesz, no ja chodzę do kościoła codziennie, nawet ksiądz, wikary, który był u mnie w parafii, no to wiesz, no to ja przychodziłem w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, babcie się łapały za torebki, bo myślały, co to za gość koło nas stoi. Ksiądz po mszy do mnie przychodzi i mówi, co ty tu robisz? Cztery babcie i ty, co ty tu robisz? Bęsiu jestem. I wiesz, kiedy ja szedłem do kościoła, wiesz, kumple podjeżdżali samochodem, chodź na melanż. Nie, no wiesz, nie idę, idę do kościoła. No chodź na melanż, idę do kościoła. No to weź księdza i siostrę zakonną, ale chodź na melanż, nie? I wiesz, taka była akcja. Po prostu, wiesz, chodź na melanż. I ja po prostu ciągle się sprzeciwiałem. Gdybym raz uległ, możliwe, żebym uległ już całkowicie. Wiem, że po prostu to też była dzięki mojej siostrze, mojemu bratu, dzięki moim przyjaciołom, mojej rodzinie udało mi się z tego wszystkiego wyjść. I oni byli zaskoczeni, wiadomo, były śmiechy, dlatego że ja zerwałem z tym wszystkim, byłem nazywany papieżem, ale ja twardo mówiłem, chcecie, mówcie mi, ja Paweł III, proste, mogę być dla was, nie wiem, bratem Hiacyndym, nie ma problemu, możecie mi kupić sutannę na urodziny, nie ma problemu, ja po prostu zmieniam swoje życie i wierzę, że Bóg je będzie prowadził. I oni się przyglądali, ale po 7 latach, kiedy ich spotykam, podchodzi kumpel i mówi, Bęsiu, dobrze zrobiłeś. Ja mówię, ty mi mówisz, że ja dobrze zrobiłem? Stary, jak powiedziałem, że Bóg zmienia moje życie, to leżałeś na ziemi, waliłeś rękami i nogami i mówiłeś, do zakonu go, w bagażniki do zakonu, nie? Ty mi teraz mówisz, że dobrze, że ja zmieniłem swoje życie? Mówi, tak, bardzo dobrze, dlatego że wie, że nasi koledzy są dzisiaj w więzieniach, niektórzy nie żyją, niektórzy marnują swoje życie, mając 35 lat, mieszkałem z mamą i grałem w PlayStation, albo nie mają pracy i nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. I wie dobrze, że po prostu naprawdę można się odbić i można zmienić swoje życie, więc jest starszy też o 7 lat i wie, że tak naprawdę kolega za nas życia nie przeżyje, koleżanka za nas życia nie przeżyje i tak naprawdę ja miałem wybór. Moja mama ciągle martwiła się o mnie, a ja z zamkniętymi oczami przechodziłem koło niej i szedłem do kumpli. Dla mnie byli ważniejsi kumple niż moja rodzina, moi przyjaciele, prawdziwi, którzy chcieli dla mnie dobrze. Jak mi się otworzyły oczy, to zobaczyłem, kto tak naprawdę najbardziej się o mnie martwi i komu naprawdę zależy na moim życiu.
0: Jakie przesłanie chcesz zawrzeć na swoich płytach? Już kilka ich wydałeś. Jaki to przekaz, który niesiesz do ludzi?
1: No jest to przekaz o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Po prostu dzisiaj jest bardzo łatwo wpaść w pułapkę i robić wszystko to, co koledzy. Dzisiaj w szkołach dzieciaki idą do swoich rówieśników i robią to, co oni. Możesz trafić do grupy ludzi, którzy się uczą i idą w tym kierunku, coś chcą osiągnąć, ale możesz trafić do grupy ludzi, którzy ćpają, imprezują i jeśli do niej trafisz, to będziesz robił to, co one. Jeśli trafisz, wiesz, we wrony, będziesz krakał takie one. Tak się mówi, tak? Więc jeśli chodzi o to, no to czasem właśnie towarzystwo może nas sprowadzić w dobrą albo w złą stronę. stronę, sami o tym decydujemy, ale moje płyty będą mówić o tym, żeby nie zmarnować swojego życia, będą pokazywały świat, który widzę, ale będą mówiły też o Jezusie, który zmienił moje życie, o tym, który daje nadzieję, o tym, którego wierzę, każdy spotka, wierzę w to mocno, że każdy go spotka po śmierci i po prostu wierzę w to mocno, że jeszcze wielu ludzi może zostać przez niego przemienionych i po prostu to jest moje przesłanie.
0: Utwór Nie opuszcza ich został nawet nazwany rapem zaangażowanym społecznie. Czy planujesz więcej takich piosenek i teledysków?
1: Myślę, że tak. Jak najbardziej. To jest bardzo ważne przesłanie. Ja zostałem ojcem chrzestnym dwójki dzieci, które nie mają ojców. I wierzę mocno, że wielu ojców będzie się budzić po tym utworze, po tym teledysku, ale wielu ojców będzie miało świadomość tego, że bycie ojcem to nie jest tylko przychodzenie do domu, wrzucanie pieniążków na stół i rób to, co chce ta, tylko to jest odpowiedzialność, to jest wychowanie, to jest to, żeby szczerze prowadzić rodzinę od początku do końca i nie zostawiać ich. Każde dziecko jest bardzo cenne, jest bardzo wpatrzone zarówno w matkę, jak i ojca i to jest bardzo istotne, żeby być z nimi do końca i żeby to dziecko naprawdę się mogło wtedy rozwijać, więc prawidłowo, więc tutaj zachęcam tym utworem wszystkich ojców do powrotu, ale i motywuję tych, którzy są, oraz samego siebie. Ja jestem tylko człowiekiem, też motywuję tym utworem siebie. Kiedy słucham tego utworu, wiem, że ja też muszę być silny, muszę być dobrym ojcem i chcę być dobrym ojcem. I to jest przesłanie tego utworu. Nie opuszczaj ich.
0: Wspominałeś już trochę wcześniej o rymcerzach. Razem z DJ-em Jonasem tworzysz właśnie duet o takiej nazwie. Jeździcie po warszawskich szkołach z programem, który nazywa się Nie zmarnuj swojego życia.
1: Dokładnie tak.
0: Na czym polega ten program i o czym chcecie mówić młodym ludziom?
1: Razem z Apostolskim Ruchem Wiary ruszyliśmy do warszawskich szkół, żeby mówić młodym o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Zależy nam na tym, żeby dzieciaki się zmieniały, żeby wyprzedzić ich ręce sięgające po narkotyki.
0: No i jak te dzieciaki reagują na was?
1: Reagują bardzo pozytywnie. Na początku, kiedy nie wiedzą, kto do nich przyjdzie, mogą mieć różne przemyślenia. Naprawdę są bardzo pozytywnie nastawione, są bardzo naprawdę otwarte. Przychodzą do nas po tym programie, chcą z nami mieć kontakt, chcą z nami uczestniczyć na koncertach, w warsztatach. My też chcemy mieć z nimi kontakt. To jest fantastyczne. Do mnie do gimnazjum nikt nie przyszedł i nie powiedział mi nie ćpaj. Wierzę, że ja razem z Jonasem, pozdro ziomuś, możemy naprawdę wiele dobrego zrobić dla młodzieży warszawskiej i nie tylko.
0: No to może teraz właśnie posłuchajmy tej wspomnianej piosenki nazywanej rapem zaangażowanym społecznie, nie opuszczę ich.
1: Dokładnie tak. Może

0: Gdzie poza szkołami można usłyszeć Ciebie na żywo?
1: Jesteśmy na festiwalach, jesteśmy na różnego rodzaju koncertach. Myślę, że trasę koncertową na pewno będziemy mieli w tym roku. Mieliśmy ostatnio bardzo duże przeżycie, dlatego że polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych z Jonasem. Byliśmy w listopadzie w USA, w Miami, w Los Angeles i w Chicago. I naprawdę mieliśmy tam bardzo dobry czas. Opowiadaliśmy o programie Nie zmarnuj swojego życia. Mogliśmy dzielić się świadectwami. Poznaliśmy mnóstwo wspaniałych ludzi. Serdecznie dziękuję tutaj wszystkim księżom, którzy nas zaprosili. Wszystkim ludziom, którzy naprawdę okazali nam tam wielkie serce. To był niezapomniany czas i wierzę, że tam jeszcze wrócimy. I powiem tak, no to wszystko, co Bóg robi, nawet z tymi koncertami, z tymi wyjazdami, to jest coś niesamowitego. Ja nigdy nie przypuszczałem, że będę mógł jeździć po Polsce nawet, a dzisiaj przyszło mi nawet latać po świecie. I to jest piękne prowadzenie Boże. Uważam, że po prostu każdy koncert jest wyjątkowy, każde miejsce. Dziękuję dotychczasowym organizatorom koncertów, którzy naprawdę włożyli dużo sił. Ja, że tak powiem, na bieżąco będę umieszczał informacje o koncertach na Facebooku, na stronie internetowej www.bensiu.pl, rymcerze.pl. Zapewne będziecie widzieli, gdzie można nas złapać na bieżąco. Wcześniej będziemy dawali informacje o tych koncertach.
0: No właśnie, być może jest więcej takich osób jak ty, które chciałyby poprzez muzykę mówić o Jezusie, ale może się wstydzą. Co powinny zrobić, jak odrzucić wstyd i jakiś taki lęk przed wyśmianiem?
1: Ja myślę, że właśnie najważniejsze jest to, żeby mieć również wspólnotę ludzi, w której się będzie trwało i która będzie motywowała. Ja trafiłem do Odnowy w Duchu Świętym w 2006 roku, zacząłem się z nimi modlić. Wspólny język, wspólni ludzie, wspólne motywacje, wspólne wyjazdy coraz bardziej motywowało mnie do tego, że nie jestem sam. I nie tylko ja wierzę w Boga w tym swoim mieście, bo niektórzy mogą tak myśleć, tylko ja wierzę w Boga na tym świecie, po prostu, nie? Nie, pójdź do wspólnoty, zobacz tych ludzi, pomódl się z nimi, zobacz, jak można naprawdę żyć z wiarą i ilu ludzi wierzy tak naprawdę i można naprawdę razem się trzymać i to dodaje siły. To trzymanie się razem bardzo dodaje siły i to właśnie przełamywanie wstydu też jest bardzo istotne, bo tak naprawdę wtedy jesteśmy sobą. I tak naprawdę każdy w jakikolwiek sposób może, że tak powiem, przekazywać swoją wiarę, przekazywać to, jak się tutaj, jak żyje, jak chce ewangelizować, jak chce to pokazywać. Może na wszelkie sposoby. Ja rapuję, a ktoś może malować, ktoś może pokazywać to w jeszcze inny sposób, ktoś może nakręcić film. Ktoś może po prostu kogoś spotkać na ulicy i powiedzieć, wiesz co, nie chcę jointów. Kiedyś miałem taką sytuację. Poszedł do mnie gościu, byłem ubrany na hip-hopowo. Mówi, ej stary, wiesz, stary, widzę, że jesteś z pokoziomkiem, ej stary, wiesz, bo ja tu przyjechałem z Koszalina, ej stary, weź załatw jointy, stary, wiesz, widzę, że znasz tu kilku dealerów, ej stary, weź, dawaj coś zajaramy. Ej stary, nie palę jointów już 6 lat. Ej stary, jak nie palisz? No bo wiesz, i zacząłem mówić mu o tym, że Jezus zmienił moje życie, o tym, że Jego też może zmienić, o tym, że wiesz, że w ogóle no to wszystko w ten świat, w którym kiedyś się bujałem, tylko mnie wrzucą na dno. Gość tak przez chwilę pomyślał i mówi, kurczę, wiesz, coś w tym jest, co mówisz, wiesz? I tak się zmieszał i mówię, ja mówię, nie szukaj już nikogo innego, wiesz co? W tym mieście nie ma dealerów. I wiesz, i się zawinął, ale tak naprawdę nawet tak przekazujmy wiarę. Każdym słowem, nie musimy nagrywać wielkich płyt. To jest moja misja, oczywiście, ale tak naprawdę całe nasze życie powinno być przekazywane im wiary. Każda nasza sekunda, gdziekolwiek jesteśmy.
0: Czyli wspólnota umacnia. A co jeszcze daje ci wspólnota Odnowy w Duchu Świętym?
1: No tą pewność, że idę w dobrym kierunku również. Modlimy się razem, idziemy i aktualnie mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy po prostu naprawdę idą ze mną ramię w ramię i wspierają mnie bardzo. Z całego serca im dziękuję tutaj. Naprawdę daje mi to taką siłę do tego, że wstaję i wiem, że po prostu mam wokół siebie ludzi, którzy są moimi prawdziwymi przyjaciółmi, którzy mnie nie zawiodą, kiedy jest potrzeba. Naprawdę dziękuję tutaj wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że też tu jestem, bo przeprowadziłem się z całą rodziną dla programu Nie zmarnuj swojego życia i zadbali o to tacy ludzie jak Jacek Wajk i Ania Weigl i wspólnota Hefsiban. To jest niesamowite. Moim zdaniem takie serce ludzi, taka otwartość jest rzadko spotykana. Jestem im niesamowicie wdzięczny za to.
0: A co powiedziałbyś osobom, które są odpowiednikami 14-letniego Łukasza Bęsia i myślą, że najważniejsza w życiu jest zabawa?
1: Pamiętajcie o tym, że życie jest jedno, że życie należy tak naprawdę do was, ale również do Boga i tak naprawdę nie zasmucajcie swoich rodziców, nie zasmucajcie swoich bliskich. Ja pamiętam, że jak byłem mały, miałem 11, 12, 13, 14 lat, to była siara słuchać mamy, taty, o, bo mi mama coś mówi, bo mi tata coś mówi. Po latach, kiedy mam 20 parę lat, mówię, kurde, ale mieli rację. Ci mieli rację, tamci mieli rację. Nasi bliscy mają rację, dlatego że są starsi od nas i najbardziej się o nas troszczą. Moi kumple przychodzili i mówili, chodź ćpaj i tak dalej. Chodź imprezuj, baw się i tak dalej. Ja nie widziałem swojej matki, która po prostu chciała dla mnie jak najlepiej. A była tak blisko i tak bardzo chciała tego. Dlatego że po prostu czasem nie widzimy swoich najbliższych. A ważne jest to, że żeby po prostu pamiętać, że nie musisz być jak ktoś. Bądź sobą, nie musisz być jak ktoś, nie musisz iść do tej grupy, żeby być zaakceptowanym, żeby być lubianym, to ja sobie zajaram, czy sobie zaćpam, czy sobie nachleję się, bo mnie wtedy będą lubić, bo wtedy sobie będę miał przyjaciół. Naprawdę, w momencie mojego nawrócenia, mojej przemiany, wszyscy starzy przyjaciele odeszli, ale przyszli nowi i tak naprawdę prawdziwi, którzy sprawili, że moje życie się zupełnie inaczej wygląda dzisiaj, więc szukajcie sobie takich kumpli, takich koleżanek, którzy będą wnosili coś do waszego życia. Oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkich moich kumpli, których dotychczas spotkałem na swojej drodze. Każdy z nich wniósł co innego. Wierzę, że każdy z was, każdy młody człowiek, który teraz słucha tej audycji, naprawdę z całego serca was zapraszam. Wybierajcie Boga w swoim życiu, módlcie się i naprawdę idźcie do przodu i róbcie to, co kochacie, bo to jest najważniejsze.
0: Zmierzamy powoli ku końcowi. Wypada podsumować jakoś i zapytać ciebie na koniec, jakie są twoje plany muzyczne na przyszłość?
1: Moje plany muzyczne? Pracuję aktualnie nad płytą, która powoli staje się, powoli jakoś tam powstaje. Myślę, że ukaże się w tym roku, ale zanim ta płyta, to podejrzewam, że jeśli DJ Jonas się zepnie, bo wierzę, że się zepnie, mój dobry ziomuś, to zrobi bity, dokończy bity na Rymcerzy, na najnowszą płytę Bóg Ponad Hajs, która się kończy. Już mamy kilka tekstów i wejdziemy z nią do studia i nagramy ją i skończymy ją w tym roku. Także najnowsza płyta Rymcerzy, Bóg Ponad Hajs oraz płyta Bęsia jeszcze w tym roku. Będzie mnóstwo teledysków oraz będą teledyski z USA. W USA nakręciliśmy w Miami jeden teledysk, w Los Angeles drugi teledysk. Te rzeczy też wyjdą w tym roku, także myślę, że bądźcie czujni, wchodźcie na Facebooka, Facebook łamany na Besiu777, Besiu7, Facebook łamany na Rymcerze, tam zobaczycie nasze klipy, na YouTube'a, jesteśmy tam, jesteśmy z wami, wspieramy się, zapraszamy was do tego, żebyście byli z nami w kontakcie.
0: Jeśli ktoś chciałby zaprosić Rymcerzy na przykład do szkoły, zakładu poprawczego, czy może karnego, to do kogo powinien się zwrócić? Może gdzie w internecie szukać kontaktu z wami?
1: Jeśli chodzi o program Nie Zmarnuj Swojego Życia, to zapraszamy serdecznie z całego serca wszystkich dyrektorów szkół warszawskich. www.rymcerze.pl. Wchodźcie, ściągajcie formularz, zapraszajcie nas do szkół, przyjedziemy do waszej szkoły, podziałamy dla waszej młodzieży, z wielką przyjemnością tam przyjedziemy. Naprawdę zachęcamy wszystkich. Wierzymy, że będziemy mogli być w jak największej ilości szkół warszawskich. Program jest bezpłatny, ale cały czas szukamy darczyńców i sponsorów. Także serdecznie was zapraszamy i wierzymy, że będziemy mogli się spotkać w waszej szkole.
0: Gościem audycji dzisiejszej Bliżej Nieba był Bęsiu, czyli Łukasz Bęś. Powiedz jeszcze, Łukasz, czego posłuchamy na koniec?
1: Na koniec posłuchamy utworu Błyszcząca Ziemia. Jest to utwór z mojego ostatniego albumu Antidotum. Myślę, że możemy ruszać. Pozdrówki.
2: Pierwszy list Jana 2:15. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi.

0: No to fragmencik będzie brzmiał, a my już chcemy zupełnie zakończyć audycję. Jak powiedziałem, gościem był Bęsiu, który jeszcze ma kilka słów do swojej rodziny.
1: Z całego serca dziękuję swojej kochanej żonie Eli, swoim dzieciakom. Bardzo was kocham i bardzo wam dziękuję za wsparcie. Naprawdę mam wspaniałą rodzinę, którą serdecznie pozdrawiam i kocham.
0: Dziękujemy, dobrej nocy.

czas do wojska wrócić, ale Felusiowi szal koneczko wyrzucić. I nie tak koleżyków jak swojej kochanki, u której przebywał wieczory i ranki. Wreszcie go schwytali grudnia 13 i go zawieźli do biura śledczego. A z biura śledczego wypuścić nie

lecz weluśnie gapa i już nóż otwiera. Przybił czaj kosykiego na fuksa naciera. Ledwie wyskoczył za bramę ratusza, wsiada do drożyki na Warszawę rusza. A w tej drożyce miał czasu trochę.

kolera. Połóż się w feluś, boś ty jest pijany. Połóż się w feluś, boś ty niewyspany. Ta da da da da da da da da da da da da da da da da. Kładzie się feluś do snu kamiennego, a kuchanka jego

W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.

0: witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy też o super temacie. Porozmawiamy o czymś, co dotyczy niemal każdego z nas. Porozmawiamy o braku energii. Dlaczego na przykład, kiedy budzimy się, jesteśmy zmęczeni, mimo że śpimy tam te 7-8 godzin, dlaczego w ciągu dnia wielu z nas ma takie spadki siły, problemy z koncentracją i poczucie takiego wyczerpania? I teraz, czy to jest kwestia stylu życia? Czy może coś jest głębszego, coś się dzieje głębszego w naszym organizmie? A na te pytania tutaj mamy najlepszą osobę, która może nam w tym pomóc. I moim i waszym gościem jest dr Magdalena Galus z Chicago. Magdaleno, witam cię, witam.
1: Witam dla wszystkich. Nie, dobry wieczór już w Polsce przede wszystkim, a tutaj już jest też po dzień dobry. Dobra, ale ja od razu tak na początek, bo chciałam się wytłumaczyć, bo już pisałam do ciebie, że się spóźnię. To jestem nie do końca tak jeszcze psychicznie przygotowana do tego, że mamy o tak poważnych rzeczach rozmawiać jak niedobory energii. Ale dojdziemy do tego. Ja mam zazwyczaj nadmiar energii, więc dojdziemy do tego. Ja zresztą kilka pytań sobie wypisałam. To wczoraj czy przedwczoraj sobie tak usiadłam na chwilę i poszukałam pod tymi twoimi na YouTube filmami wideo niektóre pytania, które sobie spisałam spod poprzednich filmów. Dosłownie kilka, tego nie będzie dużo. Mianowicie chodzi o to, że my wszyscy, no i jesteśmy zaprogramowani. Wszyscy mamy różne wbite elementy podawane przez różne środowiska, okoliczności naszego życia, przez naszych rodziców, naszych dziadków. I powiem szczerze, że to, co dzisiaj też chcę mówić, to między innymi, zresztą chyba za każdym razem tak trochę łamiemy pewne informacje, które są mocno ugruntowane nawet w środowisku lekarzy, a my to odwracamy do góry nogami niejednokrotnie, bo słuchajcie, to jest czas, który no jedni nazywają oświecenia, obudzenia, a ja mówię przeprogramowania. My musimy naprawdę wywalić te wszystkie programy z siebie, bo jest taka masa rzeczy, która jest mnóstwo zakłamań i w kwestii nawet takiej jak fizjologia, jak odżywianie, to znaczy to jest mój temat, tak? To powiem wam szczerze, że ja się codziennie tego, co uczę się, bo ja cały czas naprawdę czytam sporo i cały czas się próbuję dowiadywać kolejnych i kolejnych rzeczy. I ja ze swoim zasobem wiedzy, swojej wiedzy, która była zawsze antysystemowa, również jestem ciągle zaskakiwana. Naprawdę, bo okazuje się, że nawet myśląc o sobie, że ja już mam tą wiedzę lepszą, większą, bo tak dużo wkładam w to siłę, energii, żeby tą wiedzę poszerzać i poszerzać, bach, czytam kolejne jakieś badanie, bach, czytam jakąś kolejną książkę i wszystko jest na odwrót. I zaczynam, i muszę to sama poprzez swoje umiejętności intelektualne, muszę to układać w logiczny sens, żeby móc to przeprogramować, żeby móc to przyswoić, bo jest to prawdą. I najgorsze to jest takie coś. Powiedziałeś na przykład o dzisiejszym święcie, o dzisiejszym święcie, że może nie jest takie święte. Otóż najgorsze jest, może nie najgorsze, ale problemem jest w niewiedzy jest to, że my nie wiemy, czego nie wiemy. I w momencie, kiedy się natykamy wreszcie na jakąś informację, która jest zupełnie spoza naszego zakresu nawet nastawienia, bo nie wiedzieliśmy, że tego nie wiemy i zaczyna do nas docierać jakaś taka informacja, to ją po prostu odruchowo, tak jest w ogóle nasz mózg skonstruowany, że my bardzo często odruchowo odrzucamy. Odruchowo nie chcemy tego ująć, mówimy, o, to są oszołomy jakieś, które takie opowiadają rzeczy, foliarze i cała masa innych epitetów ląduje na takie osoby, które wchodzą z jakąś nową informacją albo starą informacją, która w ogóle nie była w naszym programie i w świadomości, w związku z tym my zaczynamy to odrzucać. I słuchajcie, i na tym właśnie ja w ogóle zaczęłam bazować. Zaczęłam rozumieć, dlaczego, staram się rozumieć, dlaczego dzisiejsza medycyna jest tak zimna i tak krzywdząca w stosunku do was, pacjentów. Bo słuchajcie, lekarze również nie wiedzą, czego nie wiedzą. Oni mają swój program i medycyna generalnie jest w programie pod tytułem Based Evidence Medicine, czyli nauka w oparciu o naukę, w oparciu o fakty potwierdzone naukowo. I teraz to jest w ogóle zaprzeczenie samej nauki, kompletne, dlatego że nauka rozwija się cały czas w czasie. W związku z tym, jeżeli spotykamy się z tym, że cokolwiek ktoś ma nowy pomysł, nowe spojrzenie albo stare tylko odkrywa, a to jest nie w badaniach naukowych potwierdzone, no to jest to od razu odrzucane. A przecież nauka na tym polega, że wkraczamy krokiem w następne możliwości, sprawdzamy następne możliwości. Właśnie jeżeli coś nam się w tej głowie naszej nie chce pomieścić, to wypadałoby zacząć to sprawdzić, poanalizować, może poszukać z innej strony. W naszym wszechświecie jest tak zwane, są wszystkie możliwości i wszechświat cały czas się rozwija, cały czas się coraz większy robi, więc i wszystkie możliwości również są coraz większe.
0: Magda, co słuchaj, to...
1: Ale
0: Magda, to przejdźmy do tego najważniejszego pytania od dzisiaj. Dlaczego dzisiaj tak wiele osób odczuwa ciągłe zmęczenie, kurczę, mimo że teoretycznie mamy coraz lepiej w życiu, lepsze warunki, kanalizacja, tu lepsze apartamenty, prawda, wszystko lepsze, nie?
1: Dokładnie. Troszeczkę zaczęłam mówić o mojej opinii, dlaczego tak jest, ale wróćmy do tego, że jestem jednak lekarzem, chociaż już coraz mniej się wpisuję w ten sam program lekarza takiego, jak widzicie w przychodniach, no to nie, ja jestem troszeczkę innym lekarzem, nawet śmiem o sobie mało pokornie mówić, że ja jestem lepszym lekarzem, bo ja jestem naprawdę lekarzem, w tym sensie, że zajmuję się całościowo pacjentem, a nie jego guzem, jego sercem, jego okiem czy jego skórą, tylko po prostu całościowo jego życiem. I tu jest rzeczywiście dosyć dla mnie istotny element, że zawsze to wiąże z jego psychiką, z jego historią, z jego emocjami, z jego nastawieniem również życiowym właśnie w kwestii wiary. Uwierz mi, że ja się pytam na przykład osób, czy są wierzące i nie chodzi mi o to, czy chodzą do kościoła, czy nie, tylko czy mają w sobie ten aspekt wiary, po prostu wiary, bo nie bez powodu od wieków było mówione o tym, że wiara czyni cuda, że to wiara cię uleczyła, tak? Bo wiara jest właśnie tym elementem zaufania w to, co się nie wie. Już pomijam to, co powszechnie się mówi o wierze w Boga, tak? Ale mówię o takim położeniu zaufania, ale też poprzez własne nastawienie z wiarą, czyli jak jeszcze nie wiem czegoś, jak jeszcze czegoś nie rozumiem, to przynajmniej, i dlatego chyba mam takie sukcesy, bo przynajmniej zaufają, że to, co im przekazuję, moi pacjenci, to że to rzeczywiście zapracuje, a przez to, że oni zaufali i naprawdę w to uwierzyli, bo ja bardzo staram się tłumaczyć wszystko tak w sposób, no prawie prostacki bym wręcz powiedziała, no prosty jest lepszym słowem, czyli staram się proste przykłady, żeby uruchomić wyobraźnię pacjenta, klienta, żeby mógł zrozumieć, w czym leży jakiś problem i że dlaczego polecane przeze mnie narzędzia mają przez niego wykorzystane, mają szansę zadziałać, bo właśnie rozbudzam wiarę, dlatego osoby, które generalnie się same przedstawiają jako wierzące, to ja już wiem, że przynajmniej można do nich w jakimś aspekcie takim wewnętrznym dotrzeć z tłumaczeniem, które teraz zaczynam, dlaczego jesteśmy zmęczeni. Więc odpowiedz mi na taką jedną rzecz. Jaki jest program najbardziej popularny, powód, dla którego się zgłosiłeś do lekarza, że jesteś ciągle zmęczony, przewlekle zmęczony? Co robi lekarz?
0: Odpocznij. Koniec. Nie wiem, Magda.
1: Okej, to pomogę. Ja kiedyś usłyszałam, sama jak poszłam do lekarza, mając 33 lata, Poszłam do lekarki i jak właśnie powiedziałam, że nic mi się nie chce, że jestem zmęczona, że jestem w stanie depresyjnym, nawet mi się śmiać nie chce za bardzo. Miałam naprawdę taki bardzo potężny dół. No to ona mi powiedziała, że no wie pani, to już tak będzie, to już będzie coraz gorsze.
0: Aha, bo starość, no tak.
1: No i uwaga, tak, 33 lata miałam i uwaga, dzięki temu poszłam na studia medyczne, także to na mnie zadziałało jak płachta na byka. Ja powiedziałam, że o nie, to jest po prostu nie do przyjęcia, żeby kobiecie w 33 roku życia powiedzieć takie zdanie, że to już będzie tylko gorzej. Ale teraz jestem wdzięczna tej lekarce, że ona mi tak powiedziała. Notabene z nią mam cały czas kontakt. Bardzo jestem jej wdzięczna, bo może ona mnie znała wcześniej, więc może ona wiedziała, w co uderzyć, bo naprawdę uruchomiła we mnie taką moc do tego, że ja się do dzisiaj nie mogę zatrzymać. Ale teraz wracając do tej samej sytuacji. Generalnie lekarze wtedy no, na przykład proponują zrobienie badań i najczęstszą przyczyną wskazywaną to zmęczenia, przewlekłego zmęczenia, to jest anemia. Czyli pokazują, że nie mamy wystarczającej ilości krwinek czerwonych, które powinny transportować tlen, który tlen jest niezbędny do produkcji energii w komórkach, no i dlatego my nie mamy energii. No i uwaga, z jakiego powodu jest anemia? No teraz powiedz mi, jak, no to musisz wiedzieć, z jakiego

0: Natomiast no jest coraz gorzej, bo kiedyś jeszcze przynajmniej lekarze sprawdzali poziom żelaza, ferrytyny. Przy anemii po prostu jeszcze sprawdzano poziom żelaza, ferrytyny, sprawdzano też wielkość krwinki czerwonej. To wszystko może tam wskazać właśnie na niedobory żelaza. W tej chwili wyobraź sobie, że patrzą już tylko po prostu na przykład na ferrytynę. Jak ferrytyna jest nisko, nawet nie sprawdzają w ogóle poziomu żelaza. Tylko ferrytyna jest nisko, nawet nie jest jeszcze specjalnie anemia, ale mówi pacjentka na przykład, że ona jest ciągle zmęczona. Patrzą, no tak, ferrytyna jest nisko, a włosy pani nie wypadają? No wypadają. No to znaczy, że jest to niedobór żelaza i wrzucają na suplementację żelazem, która jest, i powtarzam to, mam nadzieję, że to zostanie wyraźnie usłyszane, jest bardzo toksyczna. Bardzo toksyczna. Żelazo suplementowane to jest trucizna. To jest prowokacja do stresu oksydacyjnego, tak? Czyli do prowokowania stanów zapalnych i zwiększania właśnie stanów zapalnych, które mogą doprowadzić do wszystkich chorób przewlekłych, łącznie ze zmęczeniem, łącznie z cukrzycą, z nowotworami, z chorobami serca, z chorobami naczyń, właśnie podawanie żelaza, które bardzo często jest podawane właśnie jako rozwiązanie tego, z czym się zgłaszamy. Jak są choroby kardiologiczne, sprawdzana jest krew, tylko już ferrytyna jest niżej, nawet nie sprawdzają żelaza, podawane żelazo, a można zasuplementować żelazo. I ta suplementacja żelazem jest, słuchajcie, a u kobiet, no to suplementacja żelazem jest po prostu na porządku dziennym. I teraz sama, jak powiedziałam, instynktownie zawsze jakoś byłam tak przeciwna tej suplementacji żelazem, nigdy się na to nie zgadzałam, ani u siebie, ani u swoich dzieci. Ja sama w ciąży, gdy byłam w pierwszej ciąży, miałam bardzo głęboką anemię, a wiedziałam, że nie straciłam jakoś gdzieś krwi, więc ten organizm powinien sobie poradzić i po prostu piłam tylko wodę mineralną, absolutnie nie wzięłam żelaza, mimo że nawet proponował mi lekarz podanie dożylnie tego żelaza. W każdym razie ostatnio, słuchajcie, znalazłam dowody, które, żeby było ciekawiej, istnieją na tym świecie właściwie już od dowody w sensie naukowe, tak? Czyli badania naukowe, które pokazują, dlaczego to i to jest problemem. Ale zanim powiem o tych dowodach, to słuchajcie, jest takie pytanie, takie zastanawiające. Żelazo jest pierwiastkiem, który jest najbogatszy na tej planecie, a właściwie 35% Ziemi stanowi żelazo. Więc jak to jest możliwe, żeby w ogóle mieć niedobory żelaza? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nikt z nas nie ma niedoborów żelaza. Istnieją sytuacje, kiedy jest nagłe na przykład wykrwawienie, tak? Jest jakiś wypadek i jest bardzo duży ubytek krwi. Wtedy może wszystkie magazyny żelaza, które mamy w organizmie, wtedy też zostaną zużyte. To jest chwilowe. Jeśli, jak się leczy wtedy? No przecież nie podając żelazo, tylko jeżeli ktoś się wykrwawił, to mu się podaje krew, a nie żelazo. Bo organizm sam w końcu to z powrotem odbuduje. Więc już to jest jedną z takich zastanawiających rzeczy. I przeskakując do tego, dlaczego jesteśmy zanemizowani, i mówimy o tym, że jest to niedobór żelaza, to trzeba taką korektę wprowadzić. To nigdy nie jest niedobór żelaza, tylko to jest zła gospodarka żelazem. I żelazo w naszym organizmie jest 10-krotnie wyżej w tkankach niż w krwi. Więc jeżeli my mamy nawet niskie poziomy żelaza w krwi, to nie znaczy, że nie mamy żelaza. Musielibyśmy zrobić pobór tkankowy, żeby ocenić faktycznie niedobory żelaza, których nie ma. Dlatego, że jeżeli jesteśmy zbudowani z ciała tej planety, to uwaga, mamy zawsze żelazo. To nie jest pierwiastek, który byłby minerał, który byłby kiedykolwiek w niedoborach w naszym organizmie. Natomiast żelazo, jak się zachowuje, słuchajcie, na zewnątrz, w środowisku dookoła nas. Co się dzieje z żelazem? Żelazo i obecność tlenu. Co się dzieje?
1: Pala się. Utlenia się.
0: Nie, no nie spala się, no, co ty, rdzewieje, no coś ty.
1: No rdzewieje, czyli utlenia się, nie?
0: Rdzewieje, tak? Czyli żelazo jest bardzo reaktywnym...

0: minerałem pod wpływem tlenu, który jest właściwie tlen jest najbardziej reaktywnym pierwiastkiem po fluorze na tej planecie, który jest naprawdę niebezpieczny. I tlen z żelazem powoduje rdzewienie, tak? W naszym organizmie ładnie się to nazywa stres oksydacyjny. I czego my mamy cały czas odpowiedni zasób? Tlenu, bo dopóki oddychamy, to ten tlen jest cały czas w naszym organizmie, tak? Tak samo żelazo, którego jest mnóstwo w naszym organizmie, nigdy nie ma niedoborów. Tlen i żelazo w naszym organizmie, jeśli nie jest kontrolowane, to zaczynają się problemy i dochodzi do tej dysregulacji żelaza, które w efekcie, już to bardzo skrótowo mówię, w efekcie doprowadza do obrazu anemii. Ale co dysponuje tym, żeby nie dochodziło do tego zaburzenia w kontakcie tlenu i żelaza? Bo zobaczcie, nawet w krwince czerwonej w środku jest jon żelaza i ta krwinka czerwona przenosi tlen. Więc zobaczcie, jak musi być to kontrolowane, żeby nie dochodziło do tej reakcji, jaką jest ten stres oksydacyjny, czyli takiego rdzewienia wewnątrz naszego organizmu. Otóż za to wszystko, za kontrolę tego odpowiada inny minerał, który właśnie jest w deficycie bardzo poważnym i który jest odpowiedzialny tak naprawdę za nasze poczucie zmęczenia. I jest to
1: magnez.
0: Magnez też, ale w pierwszej kolejności ten kontroler. A ty kiedyś powiedziałeś na naszym programie. Powiem ci, o czym mówiliśmy, o mitochondriach.
1: To miedź?
0: Tak jest,
1: miedź.
0: Miedź, dokładnie. I uwaga, ja dopiero poskładałam całkiem niedawno. I też nie sama z siebie, ja naprawdę nie jestem oświecona tak, że coś na mnie spływa, mam jakieś informacje, nie wiadomo skąd przypływające, od wielkich mistrzów, czy skądinąd. Nie, ja po prostu czytam, sprawdzam, analizuję i powiem ci, że ty jak wtedy powiedziałeś o tej miedzi, jak mówiliśmy o mitochondriach, ja tylko wiedziałam o tym, że miedź jest w mitochondriach, że właśnie tam jest umiejscowiona, notabene właśnie magnez również, że tam jest umiejscowiona miedź i się zastanawiałam, nawet tak przemilczałam trochę, bo wiedziałam, że miedź jest ważna, ale szczerze mówiąc nie do końca. Także miałam ten niedobór tych informacji i dopiero mnie te informacje, przez to, że ty mnie zainspirowałeś, że powiedziałeś coś, co ja nie wiedziałam, co za bardzo odpowiedzieć, to uwaga, ja musiałam w to pójść, tak? Mnie to od razu zawsze, wiesz, podkręci. I pokażę wam teraz książkę, która specjalnie sobie ją tutaj wyjęłam, żeby właśnie pokazać, bo ta książka jest no, odwróceniem totalnie mojej wiedzy medycznej i jest odwróceniem logicznym, uzasadnionym, udokumentowanym i badaniami, i przemianami biochemicznymi. To jest książka taka,
1: Cure Copper. Kto to napisał?
0: I teraz Cure, C-U.
1: Marley Robinson. O, no tak, tak, tak, tak. No,
0: tak, o, przepraszam. Więc C-U to jest w pierwiastkowym układzie Mendelejewa, tak, to jest miedź. A cure, słowo po polsku, oznacza wylecz, tak, lecz. Your fatigue, czyli wylecz swoje zmęczenie. I to jest właśnie niesamowite, jak w tej książce jest to wszystko wytłumaczone, że sam właśnie na to zwrócił uwagę, że sam miał swoje problemy z barkiem, ale jako lekarz, że w ogóle tam ktoś mu podpowiedział, może byś się zwrócił do chiropraktora, bo to jest możliwe do ustawienia, do zrobienia. I on to wyśmiewał, to odrzucał. I taka książka, między innymi, ona mnie właśnie przestawiła, bo miedź jest odpowiedzią i do anemii, i do właśnie zmęczenia. Dlatego, że żeby to wszystko w ogóle funkcjonowało, no to, co niejednokrotnie żeśmy mówili, potrzebne jest naładowanie tej bateryjki. Bateryjki, jaką są nasze mitochondria. Już zrobiłeś program bardzo fajny o błękicie metylenowym, ale to nie jest coś, co jest dla nas na stałe. To nie jest naturalna żywność, naturalny pierwiastek, coś, co występuje. Więc błękit metylenowy, nic więcej na razie nie powiem, bo ja tam mam pytania, na które będę chciała odpowiedzieć, to jeszcze wrócę do tego błękitu metylenowego. Ale wracając do samych mitochondriów, bo to w nich powstaje energia, tak? To one tworzą energię. To słuchajcie, żeby tak w skrócie, nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście, jak wygląda to mitochondrium. Możecie sobie nawet w tej chwili włączyć jakikolwiek obrazek, rysunek, zwykły, prosty rysunek, że jest to takie owalne, jajowate coś z tworzonką, to podobne jest do bakterii, zresztą ewolucyjnie najprawdopodobniej to była niezależnie żyjąca jakaś istota typu bakteria. No właśnie, i zobaczcie, więc w środku jest jak gdyby przestrzeń, a w środku, to ja to nazwałam, że to jest jak basen. Zresztą to jest pomysł właśnie z tej książki, że on to mówi. Tam w środku jest basen. I słuchajcie, w środku tego basenu przebywają dwa minerały, które są niezbędne do tego, żeby zachodziło tak zwane oddychanie tlenowe, czyli ten łańcuch elektronów, który zachodzi na tych wewnętrznych takich grzebieniach, to się nazywa, tak? Czyli na tych wewnętrznych pofałdowaniach, tam zachodzi produkcja energii. Ta produkcja energii jest oparta o, powiedzmy, cztery stacje i piąta jest wyjściowa. Elektrony przelatują sobie przez te cztery stacje, protony wodorowe są tam przekazywane i na końcu do piątej stacji, gdzie Bach jest tak zwany ATPaza, czyli ostatni enzym, który wypuszcza energię, jaką jest ATP, no i wodę, żeby była jasność. To są dwa takie produkty końcowe. Energia i woda. I teraz uwaga, w tym basenie, że tak powiem, są te dwa minerały, bez których w ogóle to nie zajdzie. To jest magnez i miedź.
1: Miedź, tak.
0: I teraz, żeby w ogóle ten proces się zaczął, tak, czyli tego przerzutu, całe uruchomienie tego procesu, to stoi na straży kluczyk odpalający ten silnik i jest to miedź. Bez miedzi nie ruszy ta elektrownia. Natomiast na końcu, żeby wypadła ta energia, tak, to tak naprawdę my mówimy ATP, ale to powinno być w całości w połączeniu magnez. Magnez jest konieczny, żeby to ATP w ogóle wyszło. Czyli takie są wręcz opisy, że magnez, kreska ATP, czyli ATP, adenozynotrójfosforan, czyli to jest ten związek energetyczny, natomiast on bez magnezu też się nie wydostanie. Więc teraz, jeżeli nie ma miedzi albo nie ma magnezu, jedno i drugie jest niezbędne do tego, żeby w ogóle cały ten proces zachodził. On oczywiście ma tam jeszcze pozostałe elementy, między innymi to, co powiedziałeś o błękicie metylenowym, że w którym miejscu, że wyłapuje, że czasami te elektrony gdzieś tam odskoczą, uciekną i mogą stanowić problem, jak wielki. To zaraz wam powiem, ale to właśnie między innymi antyoksydanty, między innymi taki jak błękit metylenowy potrafią wyłapać te elektrony i przywrócić je z powrotem do tej linii produkcyjnej, także pilnują jak gdyby porządku. Ja nawet jak przedstawiałam na swoim wykładzie o mitochondriach, to właśnie metylen blue, to ja powiedziałam, że to taki jest szef pilnujący porządku w tej elektrowni, tak? Kapo takie chodzące i pilnujące, co gdzieś tam ucieka. A jak ważne jest to, żeby nie uciekało, słuchajcie, to tak na marginesie tylko, to wam powiem, że każdy uczy się już od podstawówki, czym jest bomba atomowa, tak? Bomba neutronowa. To jest bardzo duże zagrożenie, dlatego że to jest jak reakcja łańcuchowa. Jak gdzieś ucieknie taki właśnie elektron, taki neutron, taki proton i tak dalej, to może naprawdę zrobić reakcją łańcuchową straszliwe uszkodzenia. I tak się właśnie dzieje. I uwaga, to co pilnuje, żeby do tych uszkodzeń nie dochodziło, czyli naprawia też te uszkodzenia, to również jest cała masa różnych enzymów w organizmie, które znowuż są pilnowane, odpalane przez miedź. Znowuż ta miedź. Więc słuchajcie, tu deficyty miedzi mamy, jak idziecie do lekarza ze zmęczeniem i on mówi, o, bo tutaj jest anemia, to uwaga, to znaczy, że nie żelazo wam brakuje, tylko miedzi, która to wszystko uruchomi. Więc jest to bardzo ważna informacja, moim zdaniem dzisiaj najważniejsza, miedź trzeba mieć. Poza tym magnez oczywiście, ale o magnezie my żeśmy już dawno mówili i faktycznie jest tak, że te dwa pierwiastki mamy w deficytach i obydwa są trudne w suplementacji i obydwa, dlaczego w ogóle są w deficytach? Nasi przodkowie nie mieli tych deficytów, ale my mamy deficyty tych pierwiastków przede wszystkim dlatego, że została wyjałowiona ziemia uprawna. Bardzo jesteśmy ustawieni na dietę, która jest w oparciu o węglowodany przede wszystkim zbożowe, czyli te wszystkie ziarna, słuchajcie, one są fortified, to się nazywa chyba, tak? Czyli one są uzdatniane. I właśnie czym są uzdatniane? No właśnie dodawane jest tam żelazo. I przeładowanie tym żelazem, które jest charakterystyczne dla osób, które spożywają dużo produktów zbożowych, a zobaczcie, jak wygląda nasze życie. Płatki, kanapki, makarony, pizze, płatki, kanapki, makarony, pizze, bułki i tak dalej. To jest 80% ludzi właśnie tak się odżywia, przynajmniej w tym cywilizowanym tutaj świecie. No a tam w tej chwili, przynajmniej w Stanach, to jest naprawdę każde zboże, każde ziarna są w jakiś sposób one uzdatniane i dokładane jest to między innymi to żelazo i cała masa innych rzeczy, ale właśnie tutaj jak gdyby się do tego żelaza zwraca. Więc po prostu miedź została wyparta. Poza tym gleby są nawożone jedynie tam azotami, potasem, tak, sodem, nie wiem, tam jest kilka, dosłownie kilka, tak, tych takich minerałów, którymi się nawozi gleby, natomiast o miedzi to w ogóle zapomniano. No ale poza tym miedź jest dostępna, słuchajcie, z czegoś, co przede wszystkim, największe źródło miedzi, to jest coś, co ludzie dzisiaj to mówią, nie będziemy tego jeść, to są organy zwierzęce. Najwięcej miedzi jest w wątróbce i dlatego ja to bardzo lansuję, właściwie wszyscy moi pacjenci wychodzą ode mnie z jakimiś tam kapsułkowanymi organami, bo właściwie do każdego innego, oprócz samej czystej wątroby na przykład, bo też mamy w kapsułkach, to oczywiście jak są jakieś inne, czy to jelita, żołądek, serca, nerki, to zawsze jest to w kompozycji również i tak z wątrobą. A dlaczego wątroba? Zwróćcie uwagę, że jak ktoś ma niedobory żelaza, tak, zdiagnozowane przez dzisiejszego systemowego lekarza na podstawie anemii, a właściwie to tylko na przykład niedoboru niskiego poziomu ferrytyny, no to właśnie mówi się dobrze jak naturalnie, to wątróbka. Słuchajcie, wątróbka ma dwa razy więcej miedzi niż żelaza. I dlatego wątróbka pomaga na anemię, dlatego że właśnie dostarcza tej miedzi, której brakuje, a nie chodzi o to żelazo. Także to jest naprawdę bardzo istotne, żeby to rozumieć. Co więcej, jeśli już tak się rozgadałam, to pozwól, że jeszcze tylko jedną rzecz powiem. W momencie, kiedy mamy niedobór miedzi i o tym nie wiemy, no bo nie wiemy o tym, czego nie wiemy, i zaczynamy suplementować żelazo, albo jakkolwiek staramy się odżywiać tak, żeby zwiększyć ilość żelaza, nie myśląc o tym, czyli na przykład wegetarianie, jakieś takie formy, które są czy suplementacyjne, czy są z roślin, z niektórych, jakie rośliny, poczekaj, szpinak, tak mówił papaj, ze szpinaku, że żelazo. Otóż zdajcie sobie sprawę z tego, jaka jest droga, żeby to żelazo, jeśli już, żeby ono w ogóle weszło nam do krwiobiegu. Otóż w momencie, kiedy połkniemy coś takiego i wędruje sobie to przez żołądek, potem do jelita, gdzie powinno być absorbowane, no i jest. Jest absorbowane do komórek jelita, do komórek ścian jelita, czyli do enterocytów, tak? To są komórki, które pochłaniają ze światła jelita różne substancje, w środku się w tych komórkach te substancje ulegają, jak gdyby stoją i czekają na wywóz do krwi, tak? No więc uwaga, żelazo, które się znajdzie w enterocytach, czyli w tych komórkach jelita, ono musi czekać jak na stacji, na stacji kolejowej, na pociąg, który ją wywiezie, jak stacja zostanie otwarta i tą stacją, tą bramą otwierającą do krwi są tak zwane ferropory, no takie ferroportale, ferroportin, no po, nie wiem jak po angielsku, nie, zapomniałam jak to po polsku, ale to są takie portale na żelazo i uwaga, czym one są zarządzane? Miedzią. A więc uwaga, znowuż, jeżeli jest niedobór miedzi, no to nie wyjedzie to żelazo z tych enterocytów do krwi. I zaczyna się składać właśnie w tych enterocytach. Co tam się będzie działo? Tam stanowi pożywkę dla różnych pasożytów, patogenów, bakterii, grzybów i tak dalej, które uwielbiają z tego korzystać. O, oczywiście, w związku z tym zaczyna się rozwijać tam stan zapalny. Jak się rozwija stan zapalny, czyli stres oksydacyjny, o którym dzisiaj już powiedziałam, no to zaczyna się nakręcać cały problem niedoboru też energii, bo jeżeli jest stan zapalny, no to organizm jakąkolwiek energię gdzieś jeszcze zrobił, to musi ją przekierować na to miejsce, które jest w stanie wojennym. Tam trzeba dostarczyć energię. No to czy w tym momencie będziemy mogli zdrowo sobie myśleć, że będziemy mogli się radośnie gdzieś bawić, gdzie my nie mamy energii, bo wszystko idzie na stan zapalny w jelitach. I o tym stanie zapalnym w jelitach to w ogóle będziemy, myślę, musieli zrobić jakiś program, bo to jest po prostu mega, żeby zrozumieć, co się dzieje w naszych jelitach, jakie to ma niesamowite znaczenie dla całego naszego organizmu, naszego myślenia, naszych kontaktów towarzyskich, naszych efektów zawodowych, czy w pracy, czy w szkole. To właściwie to, co się dzieje w jelitach i uwaga, pierwszym zadaniem może być to, żebyśmy odłożyli po prostu to żelazo, a zastosowali miedź, a najlepiej, żeby to były zastosowane suplementy organiczne, czyli organy, tak, żeby to były po prostu naturalne, tak jak spożywcze. Jeżeli ktoś je miedź, przepraszam, wątróbkę, no to ja bardzo gratuluję, to właśnie o to chodzi, tak? Najlepiej, żeby ktoś po prostu zaczął się odżywiać tymi pokarmami, które dostarczają naturalnie takiej miedzi między innymi. No, ale jeszcze oprócz tego tak szybciutko jeszcze powiem, zawsze się tam rozgadam, bo mi tak wiecie, przychodzi cała masa tych rzeczy, tych informacji, ja bym bardzo chciała to wszystko wam przekazywać. I czasami zdaję sobie sprawę z tego, że mogę nawet trochę się rozpędzić i zagubić, ale to, żeby mieć w ogóle mogła też pracować, to potrzebuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o te enterocyty, to potrzebuje, słuchajcie, witaminy A. Witaminy A prawidłowej, takiej jaka jest zwierzęca, czyli retinolu, nie beta-karotenu, tylko retinolu. Beta-karoten będzie dobry, to co ludzie tam z marchewki, z dyni, z żółtych różnych i pomarańczowych warzyw mamy, będzie dobry, jeżeli wasz organizm jest w stanie go przerabiać na retinol, bo to retinol jest nam potrzebny, czyli witamina A od zwierzęca, tak? No i uwaga, witamina A naturalnie występująca w przyrodzie występuje w największej ilości gdzie? W wątróbce. Koincydencja, że i miedź, i witamina A występuje właśnie w wątróbce, w wątrobie po prostu. No i uwaga, jeszcze przy tych procesach energetycznych, przy których mówiłam, no cały ten łańcuch zachodzący w mitochondriach, niezbędne są witaminy z grupy B, tak? Więc gdzie jest największy zasób witamin z grupy B, tych, które są potrzebne właśnie przy pracy mitochondriów? W wątrobie. Koincydencja. No tak. Także wiem, że zabrzmię teraz prawdopodobnie bardzo nie wegańsko, ale wątróbkę trzeba jeść, naprawdę.
1: Magda, to ja kiedyś właśnie, już nie pamiętam ileś tam miesięcy czy nawet lat do tyłu, mówiłem o tej miedzi, bo ja coś mądra, przetłumaczyłem filmy jeszcze kiedyś, jak nie było AI, to trzeba było się męczyć nad tymi filmami, właśnie tego Marley Robinsona o miedzi. Tutaj można się do niego zapisać i on wysyła co miesiąc taki e-mail z nowymi informacjami i tutaj ma bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo wiedzy. Nie?
0: No właśnie, mnie fascynują takie możliwości, że naprawdę tutaj się spotkałam w Stanach dużo większym dostępem do osób, które swobodnie, w wolny sposób wyrażają swoją wiedzę, informują o niej, wiedzieć, ale w Polsce jest to tak blokowane i jednocześnie to jest blokowane przez samych ludzi na zasadzie, że o, następny jakiś oszołom coś tam opowiada i bardzo są krytykowani ludzie. Tutaj może to dotyczy Amerykanów, że oni po prostu się nie przejmują tam krytyką i jadą dalej swoje i idą po swoje. Oni jak wiedzą, to oni idą do przodu, ich tam krytyka i jakaś takie nienawistne hasła specjalnie nie ruszają. Ja staram się też taka być. Również i to mi się podoba właśnie w Amerykanach, których tu poznałam przynajmniej wielu lekarzy i nie tylko lekarzy, bo to naprawdę nie trzeba mieć dyplomu lekarza, żeby dysponować czymś do przekazania.
1: Wiedzą, no. Marley jest biologiem, on jest biologiem.
0: Aha, biologiem. Biologiem. Mhm.
1: No słuchaj, a właśnie ja może tylko dodam, bo dużo ludzi też to pomija, bo tak jak to Marley mówi, to jest od niego, to nie moja żadna wiedza, że przy tym wszystkim właśnie trzeba dbać o to, żeby nie było nadmiaru cynku, bo cynk blokuje mięśnie.
0: No,
1: nie? I to trzeba też powiedzieć, że bo niektórzy ludzie jak tam są chorzy czy coś, to jest takie przekonanie, że czym więcej cynku wezmę, tym szybciej się wyleczę. To było podczas covidiozy. Ludzie brali ten cynk jak na potęgę. Ma to swoje znaczenie, ale nadmiar cynku na pewno blokuje miedź. Trzeba uważać. Cynku nie można mieć za dużo, ani za mało. Nie? Musi być to ten odpowiedni rozmiar.
0: Dokładnie, ale w ogóle, wiesz, jeżeli chodzi o suplementację, to i pozwolę jeszcze takie coś dodać, że w ogóle nie powinniśmy przesadzać z niczym. To nawet dotyczy witaminy D, witaminy C. Powinniśmy naprawdę mocno starać się o to, żeby to było tylko na zasadzie naturalnej, odżywczej, a to jak się odżywiamy, nawet w jakich godzinach, ma, słuchajcie, znaczenie, jak nasz organizm z tego skorzysta. I co z tego pożywienia na przykład będzie czerpał. To jest niesamowicie istotne i ja bardzo chętnie o tym też mówię. Chociaż zazwyczaj to wzbudza bardzo dużo krytyki, bo na przykład właśnie za każdym razem zaznaczam, że słuchajcie, na przykład na śniadanie, którego w ogóle nie lubię, tego określenia śniadanie, bo to takie wprowadzenie, że coś musi być rano zjedzone. Tymczasem fizjologicznie absolutnie nie powinniśmy jeść rano, no chyba, że wstajecie głodni. Jeżeli wstajecie głodni, no to jasne, że tak. Ale generalnie powinno być jedzone przede wszystkim białkowo, tłuszczowo, węglowodany zero, dosłownie zero na śniadanie. Jeżeli, już nie mówię, żeby każdy przeszedł na jakąś dietę ketogenną, czy tam carnivore, czy tam tłuszczową, po prostu jakkolwiek by ją byśmy nie nazwali, ale jeżeli normalnie spożywacie tam swojej roboty chlebek, jak to mi mówią tutaj pacjentki, one mają tylko swojej roboty, swojego wypieku chleb, no cudownie, ale nie jedzcie go rano, nie jedzcie go na śniadanie, dlatego że my naturalnie, fizjologicznie to, co potrzebujemy na cały dzień, to są białka i tłuszcze i one razem ze sobą w kompozycji są dobrze wtedy trawione, a jak są dobrze trawione, dobrze pracuje żołądek, dobrze pracuje pęcherzyk żółciowy, dobrze pracuje trzustka i to wszystko wysycone jest enzymami i wtedy w tym jelicie cienkim naprawdę są absorbowane substancje odżywcze, które są nam potrzebne do tego, żeby później przełożyć to między innymi na taką pracę mitochondriów, tak, żeby produkować energię. Natomiast jeżeli już jecie węglowodany, to zjedzcie je na wieczorny posiłek, na ten ostatni, że tak określę, tylko też, żeby on nie był raczej później niż o godzinie 6:00. To zjedzcie sobie wtedy ten swój chleb, czy nawet zupę z ziemniakami, tak? Ale nie łączcie wtedy właśnie, nie łączcie z mięsem, nie, dlatego że to mięso zostanie w tym żołądku i będzie wam zalegać wieczorem, jak idziecie spać, kiedy żołądek powinien być absolutnie pusty, a jeżeli tak nie będzie, to uwaga, to wasz sen nie będzie prawidłowy, no i okaże się, że w wstajecie niewypoczęci, bo po prostu sen wasz nie był wystarczający, bo był zaburzony trawieniem w żołądku i miętoleniem jeszcze tego mięsa. Co więcej, to mięso przykładowe przejdzie w końcu przemielone przez ten żołądek dalej do jelit i w tych jelitach będzie przesuwane ruchami robaczkowymi, że w końcu się dostępne stanie tylko dla patogenów, dla bakterii, które będą fermentować, które będą procesy nazywane gnilnymi dosłownie na tym mięsie, bo mięso nigdy tam nie powinno trafić, mięso powinno być strawione w żołądku, tak? Więc zobaczcie, to wszystko potem nakręca, zobaczcie jak dużo, ile aspektów, już tyle możemy tutaj ruszyć, bo to doprowadza do problemów z trawieniem, które doprowadzają do problemów z złą absorpcją substancji odżywczych, które doprowadzają do tego, że jesteśmy przewlekle zmęczeni, które doprowadzają, że nie mamy odpowiednich substancji, więc zaczyna być kreowany stres oksydacyjny, czyli stan zapalny. Stan zapalny powoduje, że zaczynamy być zmęczeni, że a za tym wszystkim zaczynają się dołączać różne choroby, a jeszcze jak trafimy, o, ciśnienie zaczyna iść do góry, no bo przecież organizm zaczyna być w stresie, zaczyna być w emergency, nie wie o co chodzi, no więc zwiększa szybkość przepływu krwi, żeby dostarczyć szybciej te substancje, których jest mniej, no to chociaż żeby to dostarczyć szybciej, to dostajemy leki, które powodują następne problemy chorobowe i zobaczcie, kręci się coraz bardziej się to błędne koło zaczyna bujać, a wystarczy po prostu pomyśleć o tym, żeby wieczorem nie zjadać ciężkiego mięsa, tylko żeby zjeść z jajkami, z mięsem i z masłem wszystko to rano, na śniadanie, żeby mieć na śniadanie, na ten pierwszy posiłek, no, żeby mieć właśnie energię na cały dzień i żeby to zostało wypłukane, wytrawione i żeby wieczorem, jak idziemy do łóżka spać, to żeby mieć absolutnie pusty żołądek. No. No
1: super, super. Tak, żeby zakończyć ten... To omawianie miedzi, to ja kiedyś chyba właśnie w którymś dawno, dawno temu w programie porównywałem miedź do kabla wysokiego napięcia, takiego w systemie energetycznym, a człowieka miastem. Wyobraźmy sobie, że człowiek to jest takie miasto, a kabel wysokiego napięcia to jest miedź, która rozprowadza prąd po całym mieście. I teraz wyobraźcie sobie, jak to wszystko jest w dobrej stanie jakości, ta miedź dobrze przewodzi, energia płynie, to wszystko swobodnie sobie płynie, no to wszystko sprawnie działa, tam światła się świecą, nasze domy mają prąd, wszystko jest stabilne, ale teraz gdzieś tam, jak ten kabel się uszkodzi, to zobaczcie, co się dzieje w takim mieście. Miasto zaczyna działać słabo, niestabilnie, brakuje mu mocy, nie ma, niektóre ulice są ciemne, zaraz jacyś kryminaliści wychodzą tam i działają, prawda? Nie mamy jakiejś pompy, nie przepompowują wody i brakuje wody i tak dalej. To samo jest z miedzią w naszym organizmie. Bez niej właśnie mitochondria nie potrafią efektywnie przekazywać energii i tu jest ten główny klucz, tak jak powiedziałaś, nie? Do tej naszej, no tego naszego braku energii albo takich skoków energii, kiedy mamy jej za mało, albo po prostu odczuwamy non-stop
0: takie zmęczenie. A wymagania są, do pracy trzeba iść, tak? I znowuż nakręcamy, czyli zaczynamy korzystać jak gdyby z takich zapasów. I to powoduje kolejny stres, dlatego że to jest też stres. Zobaczymy, do wielu rzeczy używamy tego określenia stres. Ale generalnie to jest coś, na co nasz organizm będzie działał w trybie awaryjnym. Więc my będziemy w stanie pójść, nawet jeżeli te mitochondria nie mają odpowiednio miedzi, nie mają odpowiednio magnezu, uwaga, one coś tam zrobią. Będziemy tak długo ciągnąć, dopóki nie dostaniemy diagnozy o niewydolność serca, dopóki nie dostaniemy diagnozy nowotworowej, bo uważajcie, ja mówię zupełnie poważnie, to się naprawdę nazywa nawet medycyna mitochondrialna, uszkodzenia mitochondriów, niewydolność mitochondriów, problemy z mitochondriami w komórkach zaczynają kreować, tak jak bomba atomowa, zaczynają rozwalać taką komórkę, te komórki zaczynają mieć uszkodzenia coraz większe i muszą mutować, żeby się uratować, bo one chcą żyć, one mimo wszystko chcą żyć, tylko bez już prawidłowo pracujących mitochondrów. I tak się nazywa komórka nowotworowa. Komórki nowotworowe to są takie, które nie mają prawidłowo pracujących mitochondrów. To jest też kwestia bardzo ważna, żebyście sobie zdali z tego sprawę, bo powszechny program jest, że no, nowotwory to jest kwestia genetyczna, tak? No i są to zmiany w genach, ale nie dlatego, że jest to choroba genetyczna. To nie. To jest na zasadzie zrobionego doświadczenia, które moim zdaniem bardzo pięknie to tłumaczę. Doświadczenie zrobione przez Thomasa Seyfried, dobrze chyba czytam to nazwisko. W każdym razie nie sądzę, że jest książka jego po polsku, już nie będę na nią się powoływała, ale chodzi o to, że wszelkie nowotwory to są choroby metaboliczne i właśnie dotyczy pracy mitochondrów. On zrobił proste doświadczenie. Słuchajcie, wziął z komórki nowotworowe jądro komórkowe, tak? Czyli takie, które ma uszkodzone geny, które jest nowotworowe. I wziął to jądro z tej komórki i wszczepił do zdrowej komórki, która ma zdrowe mitochondria. Wyjął stamtąd zdrowe jądro i wszczepił chore jądro, czyli z genami chorymi, nowotworowymi. I nic się z tą komórką nie stało. Ona nie stała się nowotworowa. Wyobrażacie sobie? Teraz uwaga, nie koniec doświadczenia. On zrobił też w drugą stronę, że do komórki, która była nowotworowa, wyjął stamtąd to nowotworowe jądro komórkowe i wsadził jądro zdrowe, ze zdrowymi genami, ze zdrowej komórki, włożył do komórki, która była nowotworowa, czyli miała właśnie uszkodzone mitochondria. I natychmiast to jądro stało się również nowotworowe. Zostało uszkodzone i cała komórka była dalej nowotworowa. To jest doświadczenie, za które moim zdaniem powinien dostać Nagrodę Nobla, ale nadal do lekarzy to w ogóle nie dociera. A jest to bardzo powszechne, to doświadczenie możecie nawet na YouTube możecie sobie wbić, bo jest tak powszechne, tak dostępne są te informacje. Możecie wygooglować, nawet AI wam powie o tym. Więc to jest po prostu niesamowite, że mimo, że ta wiadomość jest, to jest oczywista, że to nie genetyka, nie geny są problemem w nowotworach, tylko właśnie uszkodzone mitochondria, bo one jak są uszkodzone, one sieją tymi elektronami i tymi wolnymi rodnikami i to uszkadza wewnątrz komórkę. I to jest prawidłowym wytwarzaniem energii dla samej tej komórki, jak i w ogóle dla całego organizmu. Więc dlatego mówię, jeżeli ktoś jest przewlekle zmęczony, to naprawdę niech się zacznie zastanawiać nad sobą samym, dlatego że jeżeli będzie i tak wyciągał swoje ciało wręcz, bo to tak nieraz wygląda, że mi tak pacjenci mówią, że ja najpierw muszę dowlec się do kuchni, żeby tą kawę sobie zrobić, bo ta kawa tylko mi pozwoli, że pojadę do tej pracy. I to jest wtedy takie oszustwo i cały czas naciąganie tego organizmu, że w pewnym momencie obudzisz się z diagnozą nowotworową. I wtedy nowotwór będzie czymś złym? Nie. Ten nowotwór będzie naprawdę ostatnim krzykiem twojego organizmu, że możesz coś jeszcze zrobić, bo jeszcze żyjesz. I ja to tak właściwie, bo ja mam sporo pacjentów nowotworowych i naprawdę staram się wzbudzić w nich wdzięczność za nowotwór. Naprawdę, to jest jedna z moich linii leczniczych, żeby byli wdzięczni za swój nowotwór, dlatego że ten nowotwór jest błaganiem ich organizmu o to, żebyście się zajęli mną, moim organizmem, tak? Żebyście zaczęli myśleć o sobie właśnie w tym aspekcie fizjologii, odżywiania prawidłowego życia, wyjścia na słońce, życia, po prostu życia, tak? I dopóki tej wdzięczności nie poczujecie, że przyszło coś, co was zatrzymało i teraz możecie zacząć naprawdę żyć, bo przed nowotworem, no niemalże w większości przypadków, przed nowotworem nie żyliście. Nie, że nowotwór, który się pojawił, był waszym alarmem, był waszym zatrzymaniem i jeżeli zmienicie wszystko w swoim życiu, to nic nie musi wracać. Bez przesady, ale te osoby są w takim strachu, że czasami nawet zmieniają swoje życie tak, jak powinno być, że prowadzą w taki zdrowy sposób, ale cały czas z tym lękiem, z tym strachem, cały czas nie żyjąc. W związku z tym faktycznie u nich coś wraca. Naprawdę aż mi przykro, bo ja nawet mam obraz tego na oddziale onkologicznym, jak te dzieci, dzieciaki są w ogóle niesamowite na oddziale onkologicznym. One są tak mądre i tak dojrzałe, że ci rodzice to w ogóle mogą się schować. I wyobraźcie sobie, i to nawet nas na studentów tego uczono, że cukier jest problemem. W momencie, kiedy jest nowotwór, cukier jest problemem. To jest odżywka dla nowotworu. To a propos tych mitochondrów tego i tak dalej, nie teraz będę o tym mówiła. A co jest na oddziałach onkologicznych i co przynoszą rodzice dla swoich ukochanych dzieci chorych? Słodycze. Jedzenie jest tragiczne. Tragiczne. A dlaczego?
1: Kolorowane teraz... galaretki. Kur.
0: Tak. Kolorowane galaretki, ale słodycze wszelakie i słuchajcie, i jak się zapytamy, bo naprawdę lekarze o tym wiedzą i my się uczymy o tym, że dla nowotworu dieta glukozowa, cukrowa jest po prostu odżywką, jest paliwem. To wiecie, co jest za odpowiedź? Te dzieci mogą nie mieć żadnej innej radości w życiu. To dajemy im, bo przecież nie wiadomo, co z nimi będzie. No niech mają tą radość w życiu. Ja mówię, to się w głowie nie mieści. I te dzieci czasami jak wyjdą z nowotworu, bo mają potencjał młodego organizmu, jest niebywały i wyjdą z tego nowotworu i uwaga, rodzice zostają z tym, że oni są straumatyzowani chorobą swojego dziecka, w związku z tym dają wszystko temu dziecku, żeby było szczęśliwsze, żeby było mniejsze. A oczywiście, że cukier uzależnia, tak? I te dzieci po prostu potem mają ten smak na cukier, na słodycze i same tego ciągną i nie jedzą porządnie, nie dostają prawidłowych posiłków, tylko rozumiecie, jak tacy rodzice bardzo często, może wśród was są tacy, którzy... Wtedy zaczynają myśleć, okej, to ja będę ich odżywiał dobrze, że zrobię im soczek. W domu soczek warzywno-owocowy, taki dobry, zdrowy, z marchewką, a potem no, zjedz ten obiadek, to dostaniesz deser, no bo to wszystko dla tego dziecka, żeby było szczęśliwe. No nie jest to dobry kierunek, po prostu, bo to dziecko już miało doświadczenie w swoim organizmie nowotworowe, więc to nie chodzi o to, że zostają komórki macierzyste, tylko zostaje doświadczenie nowotworowe i ten organizm, jeżeli jest wprowadzany w nienaturalne tory, jakim są na przykład węglowodany nagminnie podawane, to uwaga, no niestety, ale to wróci. Wróci w tej czy w innej formie, ale wróci. No dobra. To ja najpierw, bo wspomniałam o tym błękicie metylenowym, to najpierw króciutkie takie pytanie. Od Wiktoriana, nie wiem, czy to dziewczyna, czy chłop, w każdym razie Wiktoriana. Czy osoba dializowana może przyjmować metylen blue? Posłuchajcie, nie ma absolutnie żadnego przeciwwskazania do tego, żeby akurat metylen blue przyjmować, kiedy jest się osobą dializowaną, ale zwróci to uwagę na pewno w stacji dializ, bo będzie to prawdopodobnie w jakiś sposób widoczne. Tak? Natomiast osoba dializowana ma przede wszystkim zalecenia dietetyczne przede wszystkim dotyczące potasu i żeby jak najmniej pić, tak, no tam są ograniczenia, no to metylen blue w żadnym z tych miejsc nie ma jakiegoś specjalnie znaczenia, on tutaj nic nie robi, natomiast osoby dializowane bardzo często już mają problem z krwinkami czerwonymi i mogą być osłabione te krwinki czerwone. I to wtedy daje takie podobieństwo do pewnego przeciwwskazania przed metylen blue, jaką jest choroba związana z enzymem dehydrogenazą glukozową, glukozo-6-fosforanową, tak? To jest takie badanie, które się z krwi robi i pokazuje się, jeżeli ktoś ma niedobór tego enzymu, to jego krwinki czerwone są dużo bardziej delikatne, tak w skrócie mówiąc, i łatwiej dostać tak zwanej hemolizy, tak? Nie wydaje mi się, żeby akurat przy osobie dializowanej miało to jakieś tam specjalne znaczenie. Ale kochani, przede wszystkim to dializy, może inaczej, przede wszystkim to metylen blue przyjmujemy doustnie i przyjmujemy w maleńkich ilościach w stosunku do tego, co może być właśnie zaszkodzeniem, jeżeli chodzi o krwinki czerwone. Bo metylen blue przyjmuje się też dożylnie, i jest podawane dożylnie. I to są wtedy inne wartości, tak, inne ilości. I to taki może być rzeczywiście przeciwwskazaniem przy dializowaniu albo przy tej chorobie, o której wspomniałam, z niedoboru tego G6PD, tak, czyli tego enzymu dehydrogenazy. Ale poza tym to akurat Polaków to raczej nie dotyczy, dlatego że jest to choroba charakterystyczna dla krajów śródziemnomorskich i wśród Polaków nawet nie występuje. Powiem wam więcej, nawet jak byłam w Polsce jeszcze, no to tam 10 lat temu, to nawet nie robiono badania na to. To jest taki skrót. D6PD, tak? D6PD. I w tej chwili chyba już można w Polsce zrobić. Tutaj się robi powszechnie to badanie, ale w Polsce w ogóle nawet nie robiono tego badania, bo nie spotykano, żeby ktoś miał w Polsce taki niedobór. Także jeszcze raz, wracając skrótem do Wiktoriany, tak, osoba dializowana w mojej opinii jak najbardziej może sobie dodawać kilka kropelek do spożywanych tam napojów. Okej? Okay? Coś do tego chcesz dodać?
1: No ja może tylko tyle powiem, że to Methylene Blue nie bierze się non-stop jak jakieś tam lekarstwo, nie?
0: Nie.
1: Po prostu jak się czuję zmęczony, czy po prostu chcę mieć więcej energii, ja czuję, że mi coś tam spadło, no to biorę rano na czczo przed pracą. Mhm. Jeden dzień, dwa, trzy, jak czwarty, jak nie zapomnę. I to wszystko. I potem przerywam na jakiś czas, nie? Więc to nie jest tak, że to jest, nie wiem, jakiś taki suplement, że musimy non-stop go brać, bo jak nie, no to coś tam się stanie, nie? Także...
0: No to mówiąc o dawkach, to następne pytanie czytam. Elżbieta Durczyk, 81-25. Jakie dawki K2 MK7 przyjmować i jak długo? No i nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć.
1: No to kurczę.
0: Trochę przeczytałam też to. Pani Elżbieto, no przyjmować to jest witamina rozpuszczalna w tłuszczach. Więc może powiem inaczej. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach naprawdę nie będą nawet specjalnie potrzebne do suplementacji, jeżeli będziemy jeść tłuszcze, będziemy mieć zdrowy pęcherzyk żółciowy i wątrobę, będziemy normalnie się odżywiać, to tak naprawdę nasze bakterie jelitowe prawidłowo produkują witaminę K2, MK7. To jest w ogóle witamina ciemności, witamina z fermentacji i nasze jelita, właściwie to nasze bakterie jelitowe, jak najbardziej produkują tą witaminę. Dlatego niespecjalnie zaleca się suplementację tej witaminy osobom zdrowym albo osobom, które dzieciom, tak? I tak samo nasi przodkowie, babcie różne i tak dalej, naprawdę nie znały nawet takiej witaminy i nikt jej nie specjalnie stosował. Ale po prostu zmiany środowiskowe, zmiany cywilizacyjne i zmiany właśnie odżywiania doprowadziły do tego, że zaczynamy mieć zapotrzebowanie na tą witaminę K2 i jeżeli ktoś by się pyta, ile stosować i tak dalej, najczęściej się mówi przy witaminie D3, tak? Ale chodzi o to, że ta witamina ma swoje zadanie, które polega na przede wszystkim na przekierowywaniu wapnia z tkanek miękkich, z krwiobiegu do kośćca, tak? To znaczy nie ona to robi, no wszystko w naszym organizmie jest uzależnione od bardzo wielu procesów, enzymów, które na siebie nawzajem oddziaływują, kontrolowane są przez minerały, przez witaminy, koenzymy i tak dalej, więc to jest bardzo skomplikowane, ale jakbym miała wytłumaczyć, kto ma w ogóle brać witaminę K2, MK7, to wszelkie osoby, które zaczęły większą suplementację witaminy D3, ja mówiłam w poprzednim odcinku, dlaczego przy D3. Na pewno dlatego, że jeżeli mają jakieś zwapnienia, czyli mężczyźni z problemem z prostatą, kobiety z problemami z piersiami, tak? Jeżeli jakikolwiek się zaczynają zwapnienia, bo to jest też w ogóle proces przewlekłego stanu zapalnego, to jak najbardziej tą witaminę K2 warto by było suplementować, żeby wspomóc ten organizm w odwapnianiu po prostu. Ale to nie wystarczy witamina K2, żeby była jasność. I wtedy jak długo chcecie, to są witaminy, więc no nie jest to jakimś tam dużym problemem.
1: Czy to, ty chyba, ty mówiłaś tam wiele programów do tyłu, że, bo to chyba chodzi o to, jak brać tą witaminę w tabletkach, nie? Więc ty, to chyba ty mówiłeś, nie. Że jest taka proporcja, nie? Na 500, na 5000 jednostek D3 bierze się chyba 100 mikrogramów K2, coś takiego, nie? Czyli...
0: Tak, ja powiedziałam o tym, ale to nie to, że ja tak stosuję. Nie, nie, nie. Ja po prostu taki jest podawane, że na 500, na 5000 jednostek witaminy D3 100 mikrogramów K2-MK7. Ale ja tylko to inni mówią, ja po prostu to przytoczyłam. Natomiast ja tak nie uważam, jeżeli bym miała problemy ze zwapnieniami jakimiś w piersiach czy miażdżycą, to na pewno bym brała minimum 200-400 nawet mikrogramów dziennie, niezależnie od tego, ile witaminy D3 biorę.
1: Ale tu mogę dopowiedzieć, bo zapomniałem o tym powiedzieć w programie o woreczku żółciowym, że właśnie, kiedy mamy prawidłowo działający woreczek żółciowy i powstaje witamina K2 podczas fermentacji w jelitach, to ta żółć wytryskiwana w dużej ilości trawi odpowiednio tłuszcz i to bezpośrednio właśnie przechodzi do jelita cienkiego i tam, kiedy jest ta witamina K2, ona się wspaniale rozpuszcza. Kiedy nie mamy woreczka żółciowego, no to dokładnie. Ta żółć się sączy i tak naprawdę wchłanianie wszelkiego rodzaju witamin czy cokolwiek, co potrzebuje tłuszczu do rozpuszczenia, jest już zaburzone. Nie? Dlatego,
0: bardzo zaburzone, tak, dokładnie. Tak. Więc takie osoby na pewno powinny w najlepszej możliwej formie przyjmować wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. No i wiele innych. Sole żółciowe można przyjmować, tą tutkę można przyjmować, to zawsze coś, co będzie pomagało troszeczkę. Ale wiesz co, jak już uderzyłeś temat tego pęcherzyka żółciowego, ja muszę coś powiedzieć. A propos, też widziałam, tylko nie pamiętam pod jakim programem jedna z, i czy u ciebie, czy u siebie, jedna z słuchaczek zwróciła uwagę na to, że słucha mnie i mówiłam coś właśnie o pęcherzyku żółciowym, i o tym, że to żołądek wydziela cholecystokininę, która stymuluje, bo cholecystokinina, czyli żółcio, choleo to jest żółć, tak, cysto to jest pęcherzyk, kinina to jest nakaz skurczu. Więc, że tą choleocystokininę, czyli ten hormon nakazujący do pęcherzyka żółciowego, żeby się obkurczał, że wydziela żołądek, że ja tak powiedziałam i faktycznie ja tak mówię. Ale to nie jest prawda i ona ma rację. Fajnie, że zwróciła na to uwagę, więc ja teraz chcę sprostowanie zrobić. Otóż ja w wielu sytuacjach używam bardzo, bardzo dużych uproszczeń, ponieważ ja tak z tyłu głowy mam całe te wszystkie mechanizmy, jak one są skomplikowane i jak one są ze sobą nawzajem powiązane. I jeżeli chcę przekazać do kogoś pewną wiedzę, to sama ją ograniczam, żeby po prostu sedno trafiło. I pani ma rację, nie pamiętam imienia, pani ma rację, że choleocystokinina wydzielana jest przez komórki w dwunastnicy, tak? Czyli tam, gdzie już, czyli następny fragment za żołądkiem. Tyle, że te komórki wydzielają poziom tej choleocystokininy, czyli jak gdyby siłę rozkazu do pęcherzyka żółciowego, uzależnioną od tego, jaki kwas jest w żołądku. Więc mnie po prostu bardziej chodziło o to, że to musi być odpowiednio zakwaszony sam żołądek, żeby choleocystokinina była odpowiednim szturchnięciem w pęcherzyk żółciowy. Więc tylko taki skrót, że dlatego powiedziałam, może użyłam, że produkowana jest w żołądku, ale to chodzi mi o to, że to musi być odpowiednio zakwaszony żołądek żółciowy, żołądek, by choleocystokinina była wystarczająco silnie wpływająca na pęcherzyk żółciowy. I dlatego dzisiaj mamy do czynienia bardzo często z osobami, które nawet mając pęcherzyk żółciowy, mają tak zwany leniwy pęcherzyk żółciowy i on się nie obkurcza porządnie, ponieważ nie ma tej stymulacji, która płynie od żołądka przez ten, z powodu tego kwasu, bo mamy w ogóle słabe zakwaszenie żołądka. A jeżeli jeszcze cały czas jesteśmy na dietach takich delikatnych, żeby nie było tłuszczu, żeby nie było mięsa, żeby nie było białek, tylko właśnie wszystko roślinne, wegetariańskie i tak dalej, takie delikatne, to po prostu nasze zakwaszenie żołądka jest faktycznie coraz słabsze, więc komórki dwunastnicy, śluzowe komórki dwunastnicy nie wydzielają takiego odpowiedniego poziomu holeocystokininy, no i pęcherzyk żółciowy też się wtedy nieodpowiednio mocno obkurcza. Tak, czyli nie ma tego porządnego wyrzutu z koncentrowanej żółci, jak naturalnie powinno być.
1: Tak a propos właśnie tych delikatnych diet, to teraz na tym spotkaniu tam tu w New Jersey, na tym festiwalu, miałem okazję spotkać się z wieloma ludźmi, no takimi znajomymi, których nie widziałem od lat, albo rzadko ich widuję, którzy właśnie wiele lat temu no, odskoczyli na te diety różnego rodzaju, o których mówimy, no i większość z nich już wróciła. I jedna nawet mi się przyznała, że właśnie ma anemię, ale już je tatara i tak dalej, nie? Więc no to nie chodzi o to, żeby kogoś namawiać na jakieś tam diety, nie, tylko prawidłowe jedzenie, prawidłowe odżywianie, jak gdyby my mamy chyba, Magda, wpisane genetycznie w nas i nasz organizm wie, co tak naprawdę my potrzebujemy. Jeżeli idziemy przeciwko temu, to prędzej czy później dostaniemy po głowie. Tak jak ja tu już mówiłem wiele razy, w zależności od tego, gdzie się urodziliśmy, jaka jest nasza genetyka, jeżeli urodziliśmy się na północy, gdzie nasi przodkowie od tysięcy lat no, nie mogli hodować truskawek gdzieś tam, nie wiem, w Norwegii północnej czy w Islandii, a polowali na foki czy tam na łososie, na jakieś ryby i to było ich główne źródło witaminy D3 i teraz przeniesiemy się na równik, gdzie no, urodzili się ludzie od tysięcy lat, jedli przede wszystkim rośliny i brali witaminę D3 ze słońca, no to teraz ich przekręcić, a tutaj tak się robi, jak ktoś emigruje na przykład do Kanady, z Afryki, czy do północnych Stanów Zjednoczonych, to automatycznie będzie miał niedobory witaminy D3, bo ich skóra tak nie będzie produkowała takiej ilości, bo jest za mało słońca, ale też przestawianie się na inne jedzenie też zrobi chaos w ich organizmie, dlatego między innymi w różnego rodzaju statystykach, dlaczego czarnoskórzy padają nam tutaj na serce, nie? Na układy krążenia. Między innymi dlatego, że środowisko, w którym funkcjonują, no to nie jest żadna jakaś tam rasistowska teoria, tylko normalna statystyka, że większość ludzi, która ma czarną skórę, zapada na problemy z sercem, bo nie wytwarza dużej ilości witaminy D3, a nie pobiera z pokarmu tego, co trzeba, no bo na przykład oni są nadal przyzwyczajeni do diety tej swojej bardzo mocno roślinnej. Natomiast my, kiedy przerzucamy się, nagle nasi przodkowie jedli wszystko, prawda? Od ryb po jakieś tam dziczyzny, nie jedli za dużo ziemniaki, czy tam to dopiero niedawno wprowadzono dla nas, prawda? Z Ameryki. I w momencie, kiedy przejdziemy na dietę wegetariańską, to jest szok dla naszego organizmu i są ludzie, którzy mogą przeżyć, nie? I funkcjonują dobrze, ale większość, jak obserwuję moich na przykład znajomych, to coś z nimi jest nie tak, nie? Coś z nimi i większość z nich wraca po jakimś czasie. Ja to samo miałem, nie? To samo. Przez 10 lat też tak miałem, ale...
0: Ja też, wróciłem, ja też. Ja też, no ja trochę krócej, ja może parę miesięcy, ale jak najbardziej też byłam na takiej diecie wręcz wegańskiej. Mnie też to ruszyło, wiesz, w jakiś sposób też to dotknęło. Miałam tam 30 może... O, wiesz co, to było przed tym 33 rokiem życia, co się taka zmęczona znalazłam u lekarza. No dobrze, ale bardziej bym była za tym, żebyśmy... Ja wiem, że są osoby, które żyją na roślinach, że tak powiem, i twierdzą, że one się czują bardzo dobrze i od lat. I ja też to szanuję, dlatego że każdy z nas jest inny i jak najbardziej akceptuję to, jeżeli to jest taki twój wybór i dobrze się na tym czujesz, to rób tak, to nie ma problemu, ja nie widzę żadnego problemu, to jest twój wybór i ja to szanuję, bo tym bardziej, że oczywiście, jak to już na początku powiedziałam, ja wierzę w to, jak dzisiaj opowiadałam o tym Indianinie, że można pić, palić i dożyć super lat, rozumiesz, i być w pełni sprawnym, bo my nie jesteśmy tylko samym ciałem, my mamy też swoje wybory umysłowe, może kierowani jesteśmy jakimś duchem naszym. To już jest kwestia tego, jak to tam to, w to wierzę. Ja jestem przekonana, że każdy z nas może przeżyć, jeżeli będzie miał taki wybór. Natomiast nienawidzę wręcz atakowania i poniżania tylko dlatego, że ja na przykład odżywiam się inaczej. A z tym niestety się muszę stykać niejednokrotnie i to, szczerze mówiąc, jest trochę nie fair, dlatego że ja nikogo nie atakuję, kto

0: Jak byliśmy przy tym woreczku, to zawsze ucieka mi to pytanie. Popatrz, ktoś ma kamienie w woreczku i ten woreczek jeszcze nadaje się do użytkowania, nie rozwalał się tam, nie rozerwał. Czemu podczas operacji, przecież takie mają w tej chwili narzędzia chirurgiczne, bardzo precyzyjne, nie mogą naciąć delikatnie tego woreczka i wyciągnąć te kamienie i zaszyć ten woreczek, żeby on sobie tam był, nie? To go natychmiast wycinają. Czy to jest droga na skrót, czy też po prostu technicznie jest to niemożliwe, czy woreczek się nie zagoi? Nie, jaka jest tutaj logika? Okay. Bo dla mnie to po prostu, jeżeli robią jakieś tam operacje delikatne, ortroskopowe, czy tam gdzieś w kolanie naprawiają mikroskopijne jakieś naderwania ścięgna, to dlaczego nie można wyciągnąć na przykład kamieni z woreczka żółciowego?
1: Pytanie i odpowiedź już sam zawarłeś, a tak naprawdę to w życiu zawsze mamy wybór między tym, co dobre, a tym, co łatwe. Dużo łatwiej jest usunąć, zwłaszcza jeżeli każdy chirurg zaprogramowany jest na to, że woreczek jest zupełnie niepotrzebnym elementem. Więc dużo prościej w ogóle nie zawracać sobie głowy w skomplikowane jakieś operacje usuwania z pęcherzyka. Nie sądzę, że w ogóle jest coś takiego robione, chyba nigdzie, ale to nie znaczy, że nie mogłoby być robione. Nie jestem chirurgiem, nie wiem, czy mogłoby być to zrobione, natomiast właśnie na tym polega nauka, że się robi te kroki kolejne i powinni się znaleźć tacy chirurdzy otwarci, którzy raczej by zaproponowali właśnie tego typu działania. Myślę, że może też chodzić o to, że się boją, że to dużo bardziej będzie skomplikowane, nie w sensie technicznym w ogóle zrobienie czegoś takiego jak wyjęcie kamyka i zaszycie pęcherzyka, tylko być może mowa jest o tym, jak to potem będzie funkcjonowało, że ten pęcherzyk jest naprawdę dość mocno funkcjonującym, pulsującym, pracującym organem, więc może o to chodzi, nie wiem, trudno mi powiedzieć, naprawdę, ale raczej uważam, że jest to po prostu łatwy wybór i nie bez powodu od wieków to przesadziłam, ale od dawna się mówi o tym, że pęcherzyk to jest po prostu jakiś błąd anatomiczny, zupełnie niepotrzebny, bez pęcherzyka można żyć, w ogóle zwróć uwagę, że to są takie hasła i dużo gorsze jest to, że często też młodym osobom wręcz już jest proponowane, pozbądź się tego pęcherzyka, bo prędzej czy później będziesz miał problem, bo tam już jest jakiś kamień, czyli nie jest patrzenie, nie zwracanie właściwie uwagi na to, dlaczego ten kamień powstał, że to już jest wskazówka na to, że są jakieś zaburzenia i to naprawdę w wielu aspektach i że trzeba by było to potraktować jako oznakę, że trzeba coś poszukać, trzeba coś zacząć działać z przewodem pokarmowym, z bakteriami jelitowymi, z gospodarką cholesterolową, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Lepiej, łatwiej jest usunąć i mamy po sprawie. A jeszcze następna rzecz, no jeżeli już dochodzi do stanu zapalnego, bo to było pierwsze skazanie, kiedy żeby pęcherzyk żółciowy usunąć, to tylko było w sytuacji, kiedy kamienie wywołały już potężny stan zapalny i takie osoby się zwijają z bólu i same proszą o to, żeby usunąć jak najszybciej. I to jest zrozumiałe. I tak naprawdę ja tylko taką sytuację rozumiem. Ewentualnie sytuacje, kiedy widzimy, że no, wszystko wskazuje na to, że na przykład tam jest nowotwór, tak, że to jest pęcherzyk, który jest już zaatakowany nowotworowo, więc no, mogłabym to jedynie zrozumieć, ale teraz to po prostu na USG gdzieś zobaczy się kamienie i osoba nawet żadnych nie ma jeszcze objawów, nic się nie dzieje, ten organizm sobie normalnie funkcjonuje. Nie, to już lepiej usunąć, bo w razie czego. I to jest błąd. Natomiast dlaczego jest po prostu usuwany, a nie, nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że mogłoby to być, ale nikt tego nie robi. No bo jedno było takie pytanie, które aż mnie zaskoczyło, że ktoś w ogóle napisał i trudno mi uwierzyć w to. Grażyna Filipczuk, 974. Mam krwotoczny udar mózgu i bardzo wysokie ciśnienie, 225/125. Jak mam sama sobie pomóc zbić to ciśnienie? Proszę o pomoc. No więc Słuchajcie, no jak krwotoczny udar mózgu, no to przecież to nie jest żart. No krwotoczny udar mózgu po polsku to jest wylew krwi,

0: No to nie dziwne również, że ciśnienie jest takie wysokie. Organizm jest w fazie totalnego alarmu. I przepraszam Pani Grażyno, ale jak mam sobie pomóc zbić to ciśnienie? To naprawdę Pani myśli, że ciśnienie jest tutaj problemem? To ciśnienie jest alarmem, a nie problemem. To jest na zasadzie takiej, jak mówiłam, jeżeli poseł przybiega do królestwa i pokazuje, że na granicach jest wojna, wróg już wchodzi, to król mu ścina głowę i nie ma problemu o wojnie, wojny, tak? No to nie w ten sposób. Nie wiem, co to znaczy, chyba miała pani na myśli, ja mam wrażenie, że pani musiała mieć na myśli to, że pani miała krwotoczny udar mózgu i nadal występuje wysokie ciśnienie i obawia się pani tego wysokiego ciśnienia, że może spowodować kolejny jakiś wylew, tak? No tylko tak sobie mogę to wytłumaczyć. No ale piszecie, słuchajcie też na te pytania, w taki sposób, że one są po prostu niegramatyczne. No ja muszę to sobie tak to wytłumaczyć, że to chyba chodziło pani o to, że pani miała już krwotok w swojej historii, a teraz ma bardzo wysokie ciśnienie. Otóż, jeżeli jest takie wysokie ciśnienie, to najlepiej, to co zazwyczaj się robi? No jedzie się na pogotowie, tak? Co robią na pogotowiu? No w pierwszej kolejności podają sól fizjologiczną. Podawane są płyny. I jednocześnie podawane są leki, które nas wypłukują, tak? Czyli na przykład furosemid, tak, żeby szybko obniżyć takie ciśnienie. Natomiast ja nie powiem pani, jak sobie z tym ciśnieniem poradzić, tylko powiem pani, że to ciśnienie, jeżeli jest takie wysokie, to jest wskazówką na to, że jest coś bardzo poważnego. Być może nawet ma pani w tej chwili krwotok znowu do mózgu. W związku z tym polecam się udać na pogotowie.
1: Dobrze.
0: I następne, jeszcze jedno szybkie, bo mówiliśmy o tym błękicie metylenowym, a ja jeszcze mam tutaj dwa pytania, bardzo krótkie. Czy przy LK1212, czy przy atrial fibrillation, czyli przy migotaniu przedsionków można brać błękit, czyli chodzi o błękit metylenowy. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, natomiast migotanie przedsionków jest przede wszystkim łagodzone magnezem, tak? Tu zdecydowanie jest to niedobór magnezu i to tutaj pozwolę sobie o tym magnezie jeszcze raz, po raz kolejny zresztą powiedzieć, że magnez, słuchajcie, jest trudny w suplementacji. Trzeba go suplementować wielokrotnie w ciągu dnia, w małych dawkach, nie, takich mniej więcej do 100 mg. Ja mam na swojej stronie ten magnez, glicynian magnezu, tam w jednej kapsułce jest napisane, że to jest 500 mg, ale glicynianu magnezu. Natomiast samego magnezu jonowego jest tam w jednej kapsułce 50 mg. U zdrowej osoby, gdyby tylko tym suplementować magnez, to magnezu powinniśmy suplementować dziennie około 800 mg. No to tam jest to tak napisane. Widzisz, że jest magnezjum glicynat, w jednej kapsułce jest 500 mg, a w nawiasie pod spodem jest napisane, co zawiera 50 mg magnezu. Czyli jednorazowo takich kapsułek to powinno się brać dwie, tak? I wtedy mamy 100 mg. Ale zapotrzebowanie dzienne na magnez w normalnych okolicznościach, nie migotania przedsionków, tylko w normalnych okolicznościach u zdrowych osób, u mnie i u ciebie, to jest dziennie 800 mg. Więc zobaczcie, takich kapsułek byśmy mieli brać 16 dziennie. No i można tak robić. No jak ktoś chce, to może i tak robić. Ale akurat ten, który pokazałeś, jest glicynianem magnezu. I tu glicyna jest bardzo istotna. Ona ma działanie uspokajające, relaksujące, więc ja zawsze proponuję, żeby po prostu tego magnezu, glicynianu magnezu, brać sobie na noc, na wieczór cztery kapsułki naraz. A poza tym w ciągu dnia, no to po dwie kapsułki na przykład tego, ale również, słuchajcie, stosować inne formy magnezu. Oliwkę magnezową, którą można na skórę, czyli oliwka magnezowa to jest chlorek magnezu. Można ją na skórę, można ją dodawać do wody. Ja na przykład mam wodę, słuchajcie, na taką butelkę tej wody, ja dodaję chlorku magnezu i sól oczywiście. Ja dodaję chlorku magnezu mniej więcej 3-4 ml mojego chlorku magnezu, który robię, to jest oliwka magnezowa. Więc I wtedy musi być sól, bo tak to będzie czuć gorzkie. A tak to jest z solą, to w ogóle nie czuć tego magnezu i tak sobie popijam też, tak? Ja biorę kąpiele i polecam kąpiele w soli Epson. Można tą oliwkę magnezową też smarować. Są poza tym różne inne formy magnezu. Jest taurynian magnezu, jest cytrynian magnezu. Cytrynian magnezu bardziej polecam, jak ktoś chce troszeczkę sobie wypróżnienie poprawić, tak? To też na wieczór cytrynian magnezu. Także pani z migotaniem przeciągu zapytała o błękit metylenowy, a ja mówię o magnezie. Tak, błękit metylenowy jest jak najbardziej tutaj nawet wskazany, bym powiedziała, dlatego że migotanie przedsionków na pewno wiąże się z niedoborem magnezu, z niedoborem energetyki, to serce jest w stanie paniki i nadmiernego zużywania energii. Więc tak, magnez, miedź i błękit metylenowy, żeby tego przypilnował.
1: Dobrze.
0: No i jeszcze jedno o właśnie błękicie metylenowym. Agata Pchełka, 33,91. A co z rozpadem erytrocyty, czyli chyba erytrocytów, to są krwinki czerwone, przy stosowaniu błękitu metylonowego? I tu jest szybka odpowiedź, którą mówiłam do tej Wiktoriany, czy dializowana osoba może przyjmować. Otóż erytrocyty nie rozpadają się u nas białych osób, raczej to dotyczy tego niedoboru tej dehydrogenazy fosforanowej, więc to można sobie zrobić takie badanie i wtedy nie ma takiego problemu, ale nawet jeżeli ktoś ma taki problem, no to uwaga, podawanie błękitu metylonowego w ograniczonych ilościach doustnych absolutnie nie spowoduje rozpadu krwinek czerwonych. To już szybciej fasola. Fawa to się nazywa. I zresztą ta choroba, która jest związana z tym niedoborem G6PD, tak, czyli G6PD, tej dehydrogenazy, to jest fawizm, dawna nazwa tej choroby, bo ona właśnie się wiąże z jedzeniem. No, znaczy będą objawy hemolizy w momencie, kiedy będą duże ilości zjadanej fasoli. To tak dla wegan, niech sprawdzą. No i jeszcze pani doktor, jak wyleczyć ciągłe zapalenie zatok, pytała Barbara Kukowska, 7259. Ja do tego wróciłam z tego względu, że było też pytanie ostatnio, rozmawialiśmy o astmie. Tak naprawdę całe te drogi, górne drogi oddechowe i tutaj całe to zaplecze, zatoki, gardło, nosogardło, to jest jedno wielkie, skomplikowane, ale jednocześnie połączone i nawzajem na siebie wpływające struktury, tak? No więc jest to za mało do powiedzenia przewlekłe zapalenie zatok, bo powodem dla przewlekłego zapalenia zatok może być naprawdę bardzo dużo rzeczy. Jedno z takich pierwszych, które mi zaraz przychodzi do głowy, no to są grzyby, tak? I grzyby rzeczywiście i pleśnie zwłaszcza, które przewlekle mogą dawać właśnie takie objawy i które warto jest wziąć się za to. Ale również, czy to jest po prostu stwierdzone przez jakiś rezonans magnetyczny, czy tomografię komputerową, czy jest to po prostu, że są obecne polipy. Co to znaczy przewlekłe zapalenie zatok? Których zatok? Poza tym zatoki, które są tutaj, na przykład szczękowe, mają swój kontakt z zębami górnymi. Czy pani ma zdrowe zęby? Także jest to dość szeroki temat, ale ja powiem, jaką dla wszystkich, niezależnie od przyczyny, podpowiadam terapię, to są połączenie enzymów trawiennych i serapeptazy. Serapeptaza jest też enzymem, tyle że enzymem proteolitycznym, niekoniecznie stosowanym do trawienia posiłków, ale jak się weźmie tę serapeptazę z posiłkiem, to ona też będzie brała udział w trawieniu posiłku. Ale enzymy trawienne i serapeptaza warto jest stosować, to jest tak zwane systemowe leczenie i wtedy nie łączy się tego z posiłkiem, bo one wtedy nie mają zadania swojego trawienia posiłku, tylko wtedy się bierze naczczo na pusty żołądek i nawet do 2 godzin zanim się cokolwiek spożywa i nie bierze się również żadnych innych suplementów. Wtedy te enzymy, serapeptaza i enzymy trawienne trafiają, na przykład enzymy trzustkowe, bardzo dobre są, trafiają do żołądka, w żołądku są bardzo szybko trafiają do krwi, do krwioobiegu i one, znowuż uproszczę, ale one uczestniczą razem z układem odpornościowym w wyżeraniu i likwidowaniu komórek, które są zniszczone, komórek, które są gdzieś tam nie uszkodzone właśnie po jakimś tam inflammation, po jakimś stanie zapalnym. W związku z tym serapeptaza akurat jest stricte ukierunkowana w pierwszej kolejności właśnie na zatoki. Więc ja podpowiadam zastosować sobie serapeptazę i enzymy trawienne. Do nosa warto sobie spróbować srebro koloidalne, które jest rzeczywiście przygotowane do tego, żeby podawać sobie do nosa i zaciskać ten nos i sobie pozwolić, żeby tam trochę to popracowało. Puszczać sobie dyfuzery z wodą i z płynem Lugola, tak? Kilka kropli płynu Lugola, przy tym spać i tym oddychać. I to naprawdę pomaga w tym, żeby uruchomić ten proces odtruwania i czyszczenia zatok. Przy czym, jak zaczyna to działać, to uwaga, może być naprawdę grubo, bo potrafi się lać z tego nosa i z zatok. Takie rzeczy potrafią wychodzić, że słów brak. Ja jeszcze podpowiadam, że jeszcze można stosować sobie inhalacje, nawet najprostsze takie domowe, garnek z wodą gorącą, do którego wsypuje się sól. I wsypuje się N-acetylocysteinę. To razem N-acetylocysteina specyficznie bardzo ostro ją czuć, tak słono, siarkowo, kwaśno. I ona jest nawet w medycynie uznana właśnie do inhalacji, do oczyszczania zatok i dróg oddechowych. No,
1: Masz coś
0: i ja
1: jeszcze?
0: myślę, że. O, nie, zadam, bo to jest ciekawe. Jeszcze
1: Dobra,
0: jedno.
1: dobra.
0: Paula Tenera. Po jakim czasie po odstawieniu antydepresantów i w nawiasie po 8 latach można zacząć przyjmować błękit metylenowy, czy w ogóle, czy już nigdy? Widzisz, jest jeszcze jedno o błękicie metylenowym. Widać, co najbardziej interesuje, a my tutaj z miedzią wyjeżdżamy, czy magnezem. Dobrze, słuchajcie, pani Paula Tenera. Przede wszystkim nie wiem, co to znaczy to w nawiasie. Czy pani odstawiła 8 lat temu te antydepresanty, czy pani stosowała 8 lat te depresanty? No więc wychodzę z założenia i jednego, i drugiego, bo rozumiem, że na dzień dzisiejszy pani nie stosuje antydepresantów i jak najbardziej może pani zacząć przyjmować błękit metylenowy. On jest przeciwwskazany w momencie, kiedy przyjmuje się antydepresanty, wtedy jest to pewnego rodzaju zagrożenie wystąpienia tak zwanego zespołu serotoninowego, który jest nawet zagrożeniem życia. Niemniej, nawet wtedy, gdy się przyjmuje antydepresanty lub różne inne leki, to można to robić w sposób niezwykle ostrożny. Ale pani, jak już przestała brać te leki, to jak najbardziej może pani zacząć stosować błękit metylenowy, tyle że tak samo, zaczynając od dosłownie jednej kropelki, po tygodniu sobie zrobić dwie kropelki, po 3 tygodniach zrobić sobie po 3 kropelki, po prostu bardzo małe ilości i samego siebie obserwować. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, co ja mam na myśli, jakieś drżenia, jakieś mdłości, bóle głowy, to od razu stonujemy, poczekać sobie znowuż tydzień, spokojnie, pić więcej wody z solą i bardziej się zastanowić na tym, bo domyślam się, że chce pani błękit metylenowy ze względów energetycznych. Więc bardziej zastanowić się na tym, że błękit metylenowy jest tylko jednym z bardzo wielu narzędzi i nie głównym, żeby otrzymać tą energię. No, to jeszcze masz szansę mi zadać jeszcze ty jakieś pytanie.
1: Powtarzało się pytanie. Renata M113 powtarza do pani doktor, czy można pozyskać miedź poprzez picie wody z kubków miedzianych? No, bo
0: Okej, bardzo
1: to
0: dobre
1: jest
0: jest pytanie.
1: takie popularne, prawda? Ludzie, to z Ajurwedy przyszło taka propos, nie? Taka moda. Nie? Ale czy
0: Tak,
1: można?
0: już odpowiadam. To jest bardzo dobra metoda. Gdyby nie jedna sprawa, że skąd są te kubki miedziane? Niestety na rynku one są dostępne przede wszystkim w produkcji Chin. Jeśli macie stuprocentową pewność, że te kubki są stuprocentowe z miedzi, a nie z dodatku niklu albo aluminium, a tylko jest to 100% miedzi, to jest to świetne. Natomiast jeżeli nie, to nie ryzykowałabym. Naprawdę nie ryzykowałabym. Sama kiedyś miałam ten kubek miedziany i bardzo byłam nakręcona na to, ale no potem doczytałam trochę więcej i nie polecam ze względu na to, że nie wiemy, co w tych kubkach jest.
1: No tak,
0: a na rynku jest wszystko fałszywe.
1: Niektóre są tylko pokryte miedzią i to od razu można poznać, tak jak złoto pozłaca się do nim, pokrywają to tylko miedzią, a dużo kubków też jest pokryte taką jakąś substancją chemiczną, która powoduje to, że ta miedź nie śniedzieje też, nie? Bo żeby ładnie wyglądały i to no wtedy nie ma w ogóle sensu. Ja wiem, bo ja kiedyś kupywałem właśnie na chyba na którymś z tych chińskich portali, tak żeby sprawdzić różnego rodzaju. Mam zresztą w pracy jeszcze jeden kubek mi został, żeby sprawdzić, jak to działa. Jeżeli zostawicie wodę i albo ten kubek śniedzieje po jakimś czasie, to znaczy, że jest dobry, nie? Że to jest miedź, a jeżeli tam się nic nie dzieje.
0: Zielony.
1: A jeżeli on jest piękny, błyszczy się i tam jest prawie tak jak złoto, to do odstawki. No, może być tylko dekoracją. Nie? Ja mam zresztą tutaj w domu kilka takich, które właśnie śleśnią do tej pory, a mają już wiele lat, więc no, to jest podróbka. Nie? Ale tak jak mówiłaś, najlepszy środek na produkt, czy też jedzenie, aby poprawić sobie miedź, no to podroby, wątróbka, jakieś pasztety, o właśnie, prawda? A jeżeli ktoś jest wegetarianinem, to przecież orzechy, nie? O, ten doktor mówił o mieleniu pestek z dyni, tylko że tam jest dużo cynku też, nie? Pestki z dyni mają dużo miedzi i cynku, także tam się je mieli, tak jak na taką mączkę i okay. Potem można to...
0: To ja tylko powiem, że właśnie produkty, które pochodzenia zwierzęcego, w których jest obecny i miedź, i miedź, i cynk razem, bo w ogóle to są antagonistyczne minerały, i one właśnie, dlaczego to spożywanie cynku jest problemem, bo wypłukuje miedź i dlatego było problemem. Natomiast w produktach zwierzęcych, czy to jest wątróbka, czy ostrygi, zdaje się, że seafood w ogóle, ale ostrygi z tego co pamiętam, one są bardzo bogate właśnie i w cynk, i w miedź jednocześnie i uwaga, wtedy jest wszystko w porządku. Znowuż, to co natura złączyła jest naprawdę wypracowane ewolucyjnie przez miliony lat i wtedy to nie jest problemem. Natomiast jak suplementujemy tylko pojedyncze właśnie jakieś, na przykład cynk, to pamiętajcie, to nigdy nie powinniśmy z miedzią. I w ogóle od razu powiem, bo mamy też bioaktywny kaper, czyli bioaktywna miedź, bardzo dobrej jakości. To się jedną tylko dziennie kapsułkę suplementuje i uwaga, też w połączeniu z niczym innym, żeby się jak najlepiej zaabsorbowała.
1: A tutaj Mariak Kupczyk pisze, magnez do miedzi się nie przyczepi, tak się sprawdza. No to tak, jeżeli jest to metalowy kubeczek na przykład pokryty tylko miedzią, to wtedy się przyczepi magnez. Masza, tak jest. To też jest bardzo dobra metoda. Chcesz jeszcze jeden? Tutaj Ewa pisze cały czas, pani doktor, po błękicie z DMSO stolec luźny koloru zielonego. Co jest przyczyną? Z góry dziękuję. Myśmy chyba o tym mówili już, że powinien być mocz właśnie zabarwiony na tam niebiesko-zielono, ale stolec nie. Czyli jak jest...
0: No jeżeli stolec jest z koloru zielonego, to już na pewno jest to zaburzenie absorpcji zwrotnej po prostu żółci. Bo żółć, mimo że się nazywa żółcią, jest zielona i idzie właśnie do przewodu pokarmowego, do jelita grubego, gdzie prawidłowo trawiona powinna zmienić kolor na ciemnobrązowy. Natomiast błękit metylenowy w ogóle nie trafia kolorystycznie do przewodu pokarmowego, tylko do moczu. W związku z tym pani po prostu ma ujawniony jakiś problem z pęcherzykiem żółciowym i tutaj w tym temacie. Nie może być kolor luźny koloru zielonego. To jest coś nie tak.
1: Ja tutaj jeszcze muszę tylko od razu wam powiedzieć, że jak mówiliśmy o nikotynie i jej super działaniu, to nie mówiliśmy o paleniu papierosów, bo tutaj ktoś już mówił.
0: No pewnie, że nie.
1: Bo tak jak w tym doktor Ardis tłumaczy, FDA pozwoliła dodawać tym dużym firmom papierosowym około 600 różnych składników chemicznych do papierosów, do tytoniu, żeby on się tam lepiej palił, żeby smakował, i do tych filtrów, a my mówimy o czystej nikotynie, taka jaka była kiedyś pozyskiwana na przykład z dziko rosnącego tytoniu, nie? Czy tak, no więc to o tym mówię.
0: Okej, to ostatnie pytanie, bo to dotyczące naszego tematu dzisiaj. Dobra. Jeszcze, o, tylko mi uciekło, jest. Zbigniew Świderski. Nadmiar ferrytyny, co zrobić? Stosować miedź i to natychmiast. Nadmiar ferrytyny to jest absolutnie wskaźnik na to, że jest za dużo żelaza w tkankach, za mało żelaza w krwi, czyli jest zaburzona gospodarka. Jest to jeden z takich, no w ogóle to jest stan zapalny. I jeszcze warto jest wtedy zrobić badania, żeby sobie potwierdzić, tam jak CRP chociażby, czyli białko ostrej fazy. Natomiast jest to akurat jeden z opisanych wskaźników na to, że jest niedobór miedzi.
1: Dobrze, to dziękuję ci za kolejną porcję wiedzy. No i
0: ja bardzo dziękuję również.
1: I
0: mam nadzieję, że spotkamy jeszcze.
1: No, mam nadzieję, że szybciej się spotkamy. Dzięki, do następnego razu.
0: Pa, pa.

Głos serenady gdzieś z daleka brzmi i lampa świata się zapala. Lęk jakiś przenajsłodszy w sercu drży i ginie razem z rytmem krwi. Srebrzysty opadł już na ziemię czar i serce czarem tym zniewala. Nocą ciemno

Czekam na autobus i się wściekam wprost. Księżyc stary lobus świeci prosto w nos. Śmieją się latarnie, że mi dęciak znikł. Nikt mnie nie przygarnie, nikt. Po kieliszkach paru tęskny w sercu ścisk. Znowu mnie dziś zmarł, jazda bąd na pysk. Jest rindulka klawa, panie starszy stop. Weź mnie sobą, bądź morowy chłop. Jadzie, panie zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. Zastaw

0: ze mną tańcz. Nie bądź zły, po kawalersku gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. Jadzie, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. Nic nie dowie się żonka, że w nocy mężu śpił, za zdrowie dam. Jadzie, panie zielonka, panie zielonka. Pai zielonka, panie zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypipić mam, za zdrowie dam. Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych tam? Tam ze mną, bracie, wal, do rana ze mną tańcz. Nie bądź zły, po kawalersku gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. Ja się, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. Nic nie dowie się żonka, że w nocy mężu śpił, za zdrowie dam.
1: W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.
2: So if you'll all fasten your seat belts, we will proceed non-stop to the sunny side of the street. Start walking, boy.

0: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji z kart historii, czyli informacji o ważnych i ciekawych rocznicach.
1: 6 maja 1921 roku urodził się Jan Bytnar, pseudonim Rudy, czarny Janek Krokodyl Jan Rudy. W wieku 12 lat wstąpił do 23 warszawskiej drużyny harcerskiej imienia Bolesława Chrobrego Pomarańczarnia Związku Harcerstwa Polskiego. W 1938 roku uzyskał najwyższy stopień młodzieżowy w harcerstwie, harcerza Rzeczpospolitej. Od początku II wojny światowej aktywnie uczestniczył w konspiracyjnych działaniach Szarych Szeregów. Najpierw zajmował się małym sabotażem, a później dywersją i akcjami zbrojnymi. Został aresztowany 23 marca 1943 roku. 3 dni później podczas akcji pod Arsenałem został odbity z przewożącej go więźniarki. Zmarł tydzień po akcji 30 marca 1943 roku w wyniku obrażeń powstałych na skutek brutalnych przesłuchań przez gestapo. Pośmiertnie został mianowany harcmistrzem, a następnie podporucznikiem i oznaczony Krzyżem Walecznych. W nocy z 5 na 6 maja 1942 roku zginął Eusebiusz Chuchracki, śląski duchowny katolicki, franciszkanin, męczennik Dachau. Urodził się 15 października 1885 roku. Ukończył szkołę powszechną w Katowicach. Naukę w gimnazjum musiał przerwać z uwagi na przynależność do tajnej polskiej organizacji młodzieżowej. Następnie przeniósł się do Wrocławia i zgłosił do furty klasztornej wrocławskich franciszkanów. Nowicjat rozpoczął 7 kwietnia 1906 roku, przyjmując imię Eusebiusz. Będąc w seminarium, ukończył studia filozoficzno-teologiczne. Wojna zastała go w klasztorze w miejskiej górce na Goruszkach koło Rawicza. W budynku najpierw internowano okolicznych księży, a następnie 2 kwietnia 1941 roku zlikwidowano klasztor i zorganizowano tam więzienie. Do obozu koncentracyjnego w Dachau ojciec Eusebiusz trafił wraz z innymi polskimi duchownymi 30 października 1941 roku. Ze względu na zły stan zdrowia został przeznaczony na zgładzenie. Zginął zagazowany w samochodzie wyposażonym w komorę gazową wraz z innymi chorymi i inwalidami.
0: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

Cyprian Kamil Norwid. Idee i prawda. Na wysokościach myślenia jest sfera, skąd widok stromy. Mąci się w głowie i na zawrót zbiera. W chmurach na gromy. Płakałbyś może, lecz łzę wiatr ociera pierw, nim błysnęła. Po cóż się wdzierać, gdzie światy są zera? Pył arcydzieła. Zły anioł jednak uniósł Ecce Homo na opok szczyty, gdzie stojąc jeden i patrzając stromo, człek gardzi byty. Jakoby wyrwał się z jawu kryjomo skrzydły nikłemi i mierzyć chciał się sam swoją widomą wagą na ziemi. I ściągałby go magnetyzm globowy w sfery dotkliwe, gdzie nie doświadcza nic zawrotów głowy, nic, co szczęśliwe. Aż wielki smętek lub kamień grobowy z tych sfer bezpiecznych wypchnie znów na szczyt myślenia budowy w obłęd dróg mlecznych. Bo w górze grób jest ideą człowieka, w dole grób ciału. I nieraz szczytne wczorajszego wieka dziś tycze kału. Prawda się razem dochodzi i czeka.

szczęściu tem, wszystko jest jednem złem. Twe usta klamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Twe usta

Dozorczyni, choć na nie trzy, dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć

delikatnie czaru omaru, za drzwi świrka marsz batiaru. A jak nas przyprosi

Cyprian Kamil Norwid. Kółko. Jak niewiele jest ludzi i jak nie ma prawie pragnących się objawić. Przechodzą, przechodzą, odpychają się tańcząc sobą lub w zabawie poufnej. Kłamią płynnie, serdecznie się zwodzą, nie współcześni, nie bliscy, ani sobie znani, ręce i mając, śliniąc się szczelnym uściskiem. Głębia pomiędzy nimi wre i oceani, a na jej pianach oni? Bliscy czym? Nazwiskiem? Świat zaś mówi, to swoi, to kółko domowe, to nasi. Szczerzej niebo łączy lazurowe tysiąc ludów, co rżną się przez wieki, bo szczerzej z każdego, aby jeden wspólne niebo wierzy. Oni zaś tańczą, łonem zbliżeni do łona, polarnie nieświadomi siebie i osobni. Dość, że nad nimi jedna lampa zapalona i moda jedna, wszystkich wzajemnie podobni. To nasi mapę życia, gdyby kto z wysoka kreślił, jak mapę globu, góry i pustynie przeniosłyby się w krótkie jedno mgnienie oka, ocean by zaś przepadł, gdzie łza drobna płynie.

Na genia jak ta sowa, w najciemniejsze kąty mi się chowa. Cały się majestat ze mnie śmieje, rady uleć, co się dzieje. Ciąpa na genia taka twarda, na języku ostra jak musztarda. Idzie na poleczkę do oazy i na zrazy jak by co. Hej! Ach ta Polka majestacka, nie ustoi, szkoda słów. Ryzie franio zajwania, uderzyła nam do głów. No to w tango, panu geniu, miejsca nie ma, znajdzie się. Tramwaj wokół, szyna z boku, bajerować to nie mnie. Jeszcze raz, jedziemy dalej, mamy czas. Jeszcze raz, bo franio gra, a Polka na 102. Hej, jeszcze siup, jeszcze lup i będę kochać aż po grób. Jeszcze w tę i trochę w tę, na medal bawiam się. Ach, ta Polka, Maria Sztacka, cała ją Warszawa zna. Filuj genia świat.

Sama przyzna, fajnie, gdy pod bokiem jest mężczyzna. Gienia się nie śmieje, już nie parska, jak ta szkapa dorożkarska. Jakby pani geni zajrzał w serce, za poleczkę stuka pod popiersiem, może bym dla siebie coś wyczytał. Panie Feluś, kocham cię. Ach, ta Polka Maria Sztacka coś takiego w sobie ma. No to ćmiago, panno jago, rybcią, pypcią, musiasia. Kawalerii wystrojone posuwają wprost do dam. Spokulala, żegloś znala, dziś boginię swoją mam. Jeszcze raz, jeszcze raz, jadzie dalej, mamy czas. Jeszcze raz, bo Franio gra, a Polka na 102. Hej, jeszcze siup, jeszcze lup i będę kochać aż po grób. Jeszcze w tę i trochę w tę na medal bawię się.

Łotr umarł tak jak żył, nóż wciąż mu w karku tkwił, gdy do bram nieba stukał. Otworzył święty Piotr, ty przecież jesteś Łotr, więc czego tutaj szukasz? Mnie proboszcz mówił, że z grzeszników składa się cały nasz ludzki kościół. Zerwany wiatrem liść, już nie wiem dokąd iść, może by się mnie ugościł. Rzekł święty Piotr, no cóż, wyciągnę ci ten nóż i wchodź, duszyczko płocha. Nie takim tu jak ty już otwierałem drzwi, bo Pan Bóg wszystkich kocha.

Któż ów, co mu w kark wbił nóż, też rajskich dóbr zażywa. Zakrzyczał Łotr Brzęklir: co robi tu ten zbir? Wszak zadźgał mnie gadzina. Czy to nagroda za złem zwyciężanie zła, czy raj to, czy mylina? Klucznik mu na to rzekł: czyś co wy życia bieg przepełnił się cierpieniem, więc choć odtrącić mógł, wolał was dobry Bóg skazać na przebaczenie. Więc choć odtrącić mógł, wolał was dobry Bóg skazać na przebaczenie.

wszystko do mnie przemawiałeś, Panie. Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie. Przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem. Pochwałą wreszcie, ach nie Twoim kwiatem. I przez tę rozkosz, którą urąganie siódmego nieba tchnąć się zdaje latem. I przez najsłodszy z darów Twych na ziemi, przez czułe oko, gdy je łza ociemi, przez całą dobroć Twą w tym jednym oku, jak całe niebo odjaśnione w stoku. Przez całą ludzkość z jej starymi gmachy, tłukami, które o kolumnach trwają, a zapomniane w proch włamując dachy, bujnymi znowa liśćmi zakwitają. Przez wszystko. Panie, ja nie miałem głosu do odpowiedzi godnej i milczałem. Błogosławionym zazdrościłem stosu i do boleści jak do matki drżałem. I jak z bliźnięciem zrosły w pół z zapałem na cztery strony świata mając ramię, gdy doskonałość Twą obejmowałem, to jedno słowo wyjąknąwszy, kłamię. Do niemowlęctwa wracam. Jestem znamię. Sam głosu nie mam, Panie. Dałeś słowo, lecz wypowiedzieć któż ustami zdoła? Przez Ciebie prochów stałem się Jehową. Twojego w piersiach mam i czczę anioła. To rozwiąż jeszcze głos.

Adrian Kamil Norwid. Na zgon poezji. Ona umarła. Cóż smutniejsze zgony? I jak pogrzebać tę śliczną osobę? Umarła ona na ciężką chorobę, która się zowie pieniądz i bruliony. Pamiętasz dobrze oną straszną dobę, gdy przed jej łożem stałem zamyślony, łzę mając wielką wokół. Co szukało? Czy to, co gaśnie, jest duch albo ciało? Ona zaś, mówię poezja, swe ramię blade ku oknu niosąc znak mi dała, bym światło przyćmił, bo uśmiechy kłamie, jakby jej w oczy wiosna urągała. Nie wiem, czy ranę dostrzegłem, czy znamię pod lewej piersi cieniem, gdy zadrżała. O, byłem smętny, jak odtąd nie bywam, gdy mam już cmentarz i na nim kwiat zrywam. Umarła ona, poezja, ta wielka niepojednanych dwóch sfer pośrednica, ocean chuci i rosy kropelka, ta monarchini i ta wyrobnica, zarazem wielce wyłączna i wszelka, ta błyskawica i ta gołębica. Gdy ci, co grzebać mają za rzemiosło, idą już piaskiem zasypywać wzniosłą odtąd w przestronnym milczenia kościele, po brukowaniu się przechodząc płaskiem, nie jej jadewcę grób, lecz po tych dziele stąpam, co cmentarz wyrównali piaskiem. Aż się zamyślą myśli niszczyciele i grom zawołam, by uderzał z trzaskiem, wiedząc, iż ogień dla bezognia ludzi choćby w krzemieniach spał, w niebie się zbudzi.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

moja ukochana Janina Kowalska. Otóż ta właśnie Kowalska Janina mieszka w Fredry 12, mieszkania 97, klucz od windy ma stróż. I to jest ta moja dziewczyna. Teraz ją palcem pokażcie, wszyscy niech wiedzą, wszystko jedno. Kocham ją i już. Ona jest mój talizman, amulet mój, dobra wróżka. Jakoś mi w życiu wszystko lepiej idzie, odkąd ją znam. W nocy, gdy spać się położę, szczęście wyrywa mnie z łóżka. Ubieram się, chodzę po mieście i śpiewam do siebie sam. Moja maskota nie jest srebrna, nie jest złota, bo jest żywa istota. Panna Janina Kowalska właśnie. Nie porcelanowa, nie masa perłowa, nie kość słoniowa, ale żywa Janina Kowalska. Oczy ma i linie ust, i ręce, i wszystko mi jedno biust. Trzymajcie mnie, ratujcie mnie, strach!

0: śliczna, smukła i wiocka.
1: Właśnie panna Janina Kowalska, prawda? Więc tak, w środę się z nią zaręczę, w piątek będziemy mieli dzieci, w sobotę się o nią świadczy, w niedzielę będzie nasz ślub. Kolejność może być inna, lecz tak czy tak wszystko przeleci i w końcu będziemy już razem, na zawsze, aż po grób. No, na razie nie mamy pieniędzy. Wkrótce dostanę posadę. Przecież mi w życiu wszystko lepiej idzie, odkąd ją znam. Sama mi zresztą mówiła, że ze mną da sobie radę. A przecież...

0: Poszukuje się spikerki telewizyjnej. Radio londyńskie, które w najbliższym czasie rozpocząć ma codzienne nadawanie audycji dla aparatów telewizyjnych, jest teraz w nie lada kłopocie, gdyż chodzi o wybór odpowiednich spikerek telewizyjnych. 8 wakujących posad na spikerki dotychczas nie zostało jeszcze obsadzonych, ponieważ trudno jest znaleźć kandydatki, które by prócz ładnego głosu, doskonałej dykcji posiadały i twarz fotogeniczną. Tak jak w atelier filmowym, stacja telewizyjna szuka zupełnie specjalnego typu urody. Liczne próby, którym poddane były kandydatki na spikerki, wykazały, iż zwykły makijaż nie ma w dziedzinie telewizji żadnego zastosowania. Spikerka, której twarz zobaczymy w każdym aparacie telewizyjnym, musi być ucharakteryzowana przez specjalistów. Powieki malowane będzie miała na zielono, brwi i rzęsy na czarno, nos żółty, nozdrza czerwone, wargi brązowe i cała twarz upudrowana mocno pudrem koloru ekry. W studiu telewizyjnym taka potworna maska jest konieczna, ponieważ ona dopiero odpowiednio uplastyczni obraz. Odnowione twarze. 20 kobiet zgłosiło się przed miesiącem do biura pośrednictwa pracy w Londynie. Tam podano im adres miejsca, gdzie poszukiwane są kobiety do pracy. Zostały też tam natychmiast przyjęte z płacą 2 zł za godzinę. Ale była to najdziwniejsza praca, jaką kiedykolwiek zaofiarowywano. Płacono im za to, że pozwoliły się upiększyć. Pracodawcą był bowiem chirurg, który chciał wypróbować swoją nową metodę odmłodzenia twarzy. Każda z kobiet poddana została 16 albo 24 operacjom i gdy powróciły do biura pośrednictwa pracy, miały już zupełnie nowe twarze, młodsze, ładniejsze. Uszczęśliwione kobiety opowiedziały dziennikarzom, że teraz rozpoczyna się dla nich nowe życie. Jedna z nich znalazła natychmiast męża, inna została aktorką filmową, a wszystkie odświeżone mają poważne widoki na otrzymanie pracy.
1: Artykuły pochodzą z gazety Polska Zbrojna z 2 maja 1936 roku.
2: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

0: starych płyt gramofonowych, jedną najpiękniejszą znam.
1: Ja śpiewam piosenki brzmią cudze dźwięki,
0: a ja sobie gram na gramofonie trali tra la la la.
2: Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń.
0: Po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pizz. Na co? Na co? O, na daremna pracą. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to outrenu. Jako sceptik sybaryta, co wyraźnie po mnie znać, ja ubóstwiam jeść dosyta i 8 godzin spać. Więc nie pytam was, czy aby jakikolwiek sens to ma, że ktoś jest z głodu słaby, niewyspany tak jak ja. Ach, po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co, na co? O, na daremna pracę, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to entre nous.

co? Po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pis. Na co? Na co? O, nadaremna praco. Jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciu-ciu, babka.

Proszą ranne kamienie, prosi woda zabita. Stoimy na granicy, stoimy na granicy, stoimy na granicy nazwanej rozsądkiem. I w przeszłość patrzymy i śmierć podziwiamy.

0: drugiego roku z przekształcenia utworzonych dwa lata wcześniej kobiecych patroli minerskich powstał DYSK. Jednostka dywersji i sabotażu kobiet. Oddział ten wsławił się takimi akcjami jak zniszczenie torów kolejowych pod Radomiem w nocy z 16 na 17 listopada 1942 roku, czy wysadzenie we współdziałaniem z oddziałem KDW mostu na Krzewie pod Łukowem. W czasie Powstania Warszawskiego DYSK walczył w zgrupowaniu Radosław. Przygotował m.in. sygnalizację świetlną dla alianckich samolotów. Pełnił również funkcje łącznościowe, sanitarne, gospodarcze i obserwacyjne. W czasie walk zginęło 11 członkiń oddziału, a 9 zostało rannych. Akty Dziewczęta, dysk we wspomnieniach i relacjach, to książka napisana przez jedną z uczestniczek tamtych wydarzeń, panią Jadwigę Podrygało. W jutrzence prezentujemy Państwu tę pozycję od początku do końca w odcinkach. Czyta pani Joanna Drożyńska.
1: Po pierwszej deszczowej nocy nastąpiła piękna, bezchmurna pogoda, sprzyjająca zrzutom. Pomimo huraganowego ognia artylerii przeciwlotniczej, początkowo małe punkciki szybko zaczęły rosnąć i na rozwiniętych spadochronach spuszczać zasobniki. Ponieważ powstańcy jeszcze panowali nad stosunkowo dużym terenie, wszystko tym razem dostało się w ich ręce. Zrzuty bardzo wzmocniły zapasy, ale potrzeby były duże. Dziewczęta czuwały co noc, bo w dzień przylot samolotów był raczej niemożliwy, wierząc, że właśnie dziś przyjdzie z nieba pomoc. Przelatywały tylko samoloty niemieckie, zrzucając deszcz ulotek o naiwnej treści, że walka jest beznadziejna i że jako jedyni walczący powinniśmy się poddać, to znów, żeby dołączyć się do nich i wspólnie bić Rosjan. Którejś nocy zjawiły się samoloty radzieckie, zniżyły swój lot, okrążyły teren, przyjrzały się i zniknęły. Londyn znów zapowiedział zrzuty. Dziewczęta rozstawione między mogiłami cmentarza Powązkowskiego przy dobrej w nocy pogodzie sygnalizowały miejsce przyjęcia zasobników. Tym razem nie na próżno. Oddział podjął kilka zasobników z bronią i amunicją. Wszystko zabrali chłopcy. Do boiska Skry zbliżali się Niemcy. Był to jeszcze teren niczyj, ale na nim zostało urządzenie sygnalizacyjne. Mela tak wspomina. Patrol nasz otrzymał od komendantki Leny rozkaz zdjęcia instalacji. Gdy wyszłyśmy z twierdzy, panowała względna popołudniowa cisza. Tylko dym i łuny pożarów świadczyły o trwającej zagładzie woli. Z dala tylko terkotał karabin maszynowy. Pod murem Kirkutu przesunęłyśmy się gęsiego do wyłomu umożliwiającego wejście na boisko. Aby dostać się do lamp, musiałyśmy przejść całe boisko i zbliżyć się do ulicy Mireckiego. Początkowo szłyśmy pod osłoną stosu szyn, a potem za niewielkim wzniesieniem wędrowałyśmy dalej niepostrzeżenie. Za stosem cegieł dotarłyśmy do celu. W pewnym momencie poczułam przedziwną słodycz w ustach, bo omal nie nastąpiłam na zwłoki jakiegoś młodego cywila. Dalej też leżało kilka trupów. Uświadomiłam sobie nagle, że znajdujemy się na pobojowisku. Zrobiło to na mnie przerażające wrażenie. Jeszcze do niedawna żywy człowiek leży tu bezwładnie z rozrzuconymi rękami, jak jakaś w popłochu zagubiona rzecz. Przystąpiłyśmy do demontażu oświetlenia. Każda ze swego dawnego posterunku ściągała druty i lampę. Byłyśmy już gotowe do odwrotu, gdy Niemcy zauważyli kapelana. To Alicja Krasińska z grupy starszych pań POWiaczka, która ściągała najdalszą od stosu cegieł lampę. Padł pierwszy strzał, dając hasło do rozpętania burzy. Pociski padały ze wszystkich stron. Spoza stosu cegieł grał karabin maszynowy. Znalazłyśmy się w bezpośrednim zasięgu strzałów, bez żadnej osłony. Na szczęście Niemcy nie zdawali sobie sprawy, że mają przed sobą tak słabego i bezbronnego przeciwnika. Ziemia zasypywała nas od padających kul. Przywarłyśmy do

niej i pragnęłyśmy jak najdłużej trwać w bezruchu. Ewa, dowódca patrolu, wiedziała, czym to grozi i wydała rozkaz czołgania się, ale my leżałyśmy jak nieżywe. Dopiero jej dosadne słowa wyrwały nas z letargu. Pierwsza wywołana Monika ruszyła w podanym kierunku, a potem Ewa, wymieniając kolejno imiona, włączała nas do wycofywania się. Kanonada nie milkła na moment. W przerwie między czołganiem się Ewa oznajmiła, że w razie, gdy polegnie, dowództwo obejmie Monika. Powiedziała to tak swobodnie, jakby orzekła, że na moment wychodzi z domu. Strzelanina nie traciła na mocy, a my w żółwim tempie doczołgałyśmy się do niewielkiego zagłębienia. Tu było bezpieczniej. Chwilę wytchnęłyśmy i znowu metr po metrze między zielskiem posuwałyśmy się byle dalej. Gdy wyszłyśmy z zasięgu bezpośredniego oknia, chyłkiem podbiegając i padając dotarłyśmy do wyjścia na okopową. Kanonada powoli zamilkła. Chłopcy na posterunku nie zdawali sobie sprawy, że my byłyśmy powodem całego zajścia. Ewa nas pochwaliła, że nigdy na ćwiczeniach tak bezbłędnie nie czołgałyśmy się i nie skakały, w dodatku z lampami. Byłyśmy już teraz zgraną grupą, która ile tchu w piersiach, nie licząc się z tym, że w pobliżu są Niemcy, którzy zajęli nasze poprzednie pozycje, zaczęła śpiewać szturmówkę, zmieniając refren. Kto na drodze, to lampą wal w głowę i bywaj zdrów, i prowadź Bóg. Podniecone i szczęśliwe, że wszystko się udało, ustawiłyśmy się w szeregu, a Ewa złożyła raport komendantce Lenie z wykonanego zadania. Poza pracami związanymi z sygnalizacją, Lena już drugiego dnia pobytu w Telefunkenie kierowała dziewczęta do różnych prac związanych z zaistniałą sytuacją oddziałów walczących. Po diabła te baby, krzyk porucznika tkwił w podświadomości niejednej. I może dlatego wykazywały się w swych pracach wyjątkową sumiennością i odwagą, towarzysząc walczącym oddziałom jako sanitariuszki, łączniczki czy obserwatorki, podkreślając swoją postawą wyszkolenie bojowe. Już 2 sierpnia Jankę i Monikę skierowano do dyspozycji porucznika Piotra, Juliusz Rubini. Razem z nim poszły na pierwsze piętro budynku biurowego fabryki, aby przeprowadzić obserwacje ruchu czołgów, które nacierały na teren fabryki od strony ulicy Okopowej. W pewnym momencie zatrzęsły się mury od wybuchu pocisku. Czołgi wdarły się w ulicę Mireckiego, ale zostały przez powstańców obrzucone butelkami z benzyną, co zmusiło je do wycofania się. Porucznik Piotr udzielił im kilku wskazówek i zostawił na punkcie obserwacyjnym. Odchodząc, powiedział, jak bardzo jest szczęśliwy, bo przed chwilą dostał wiadomość, że żona urodziła mu syna. Niestety, zginął w kilka dni później, 5 sierpnia, w czasie akcji zdobywania obozu na ulicy Gęsiej, za pomocą czołgu. Był to jeden ze zdobytych czołgów, które wjechały 2 sierpnia w ulicę Mireckiego, gdzie zostały zaatakowane butelkami z benzyną i granatami. Uszkodzone dostały się w ręce powstańców. Pułkownik Jan Mazurkiewicz Radosław, doceniając kolosalne znaczenie zdobytych czołgów, polecił uruchomienie ich, równocześnie zlecając zorganizowanie plutonu pancernego, którego dowódcą został porucznik Wacław Micuta, a zastępcą do spraw technicznych Zygmunt Zbichorski. U niego zameldowała się Czarna, Bohdana Kraszewska-Domańska z dysku,
wręczając z dowództwa brody 53 kartkę z przydziałem łączniczka w plutonie pancernym. Po zdobyciu Gęsiówki, potocznie używana nazwa koncentracyjnego obozu pracy na terenie ruin getta przy ulicy Gęsiej, uwolniono kilkuset Żydów różnej narodowości. Wychudzeni, ze łzami w oczach, szczęśliwi, dziękowali za odzyskaną wolność. Wszyscy chcieli walczyć. Dowództwo skierowało ich do różnych prac pomocniczych. Z kilku fachowców mechaników zorganizowano brygadę remontową czołgów. Czarna w swoich wspomnieniach nazywała ją brygadą mechaniczną i tak opisała. Wśród uwolnionych Żydów był inżynier mechanik. Natychmiast oddano mu pod opiekę nawalony czołg. Dobrał sobie do pomocy ludzi. Pamiętam, iż w czołgu był zepsuty starter. Potrzebna była jakaś część, nie do zdobycia. Dorobić ją mogła bardzo precyzyjna obrabiarka. I oto cała brygada remontowa z mechanikiem na czele obrabiała kawałek żelaza, a my wszyscy, nie tylko ci przy czołgach, w napięciu czekaliśmy. I zreperowali. Mechanik miał całe ręce w bąblach. Nie pamiętam, czy za ten właśnie wyczyn dostał Złoty Krzyż Zasługi. Zaprzyjaźniłam się z nim, gdyż cała brygada często kręciła się koło naszych czołgów. Szedł atak czołgów. Przedarły się, zaskoczenie nasze było niemal zupełne. Po drugiej stronie ulicy stały nasze dwa czołgi, akurat z chłopcami, którzy nie umieli ich uruchomić. Przez ulicę nie można było przeskoczyć. Mechanik przeskoczył i uruchomił czołg, który zaczął się odgryzać, a butelkowcy spisali się też dzielnie, ale tych szczegółów nie pamiętam. Kiedy potem gratulowałam mechanikowi i spytałam, czy bardzo się bał, odpowiedział. Kiedy było się w niewoli niemieckiej, będąc Żydem, człowiek nie boi się już niczego. Nie widziałam go już nigdy więcej.

poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Jeśli tak, nic nie mów, już ust mi daj. Jeśli nie, nic nie mów, straciłem raj. A teraz, skoro już wiesz, uczynisz jak chcesz. Mnie właśnie wzrusza ta płyta, prześrodek rozbita. Jej jedny słucham co dzień znów. Głos brzmi przez to rozdarcie, tak nieprzytomnie, tak uparcie, jakby tłukła się ćma w siatce, w klasie.

don't know where to go to. Why don't you go where I

Chyba noc majowa, chyba człowiek co miłośnie spobyt nie odbywa. Aż do świtu śpiewa, księżyc w chmurach skrywa.

znanym lokalu na woli. Na harmonii poleczkę ktoś rżnie. Już litrówka znów stoi na stole, a pod stołem już puste są dwie. I trzech kolegów popija powoli, a harmonia bez przerwy im gra. I to spotkanie dziś będą oblewać do dnia piechu toż jak Wenuś i ja. Jak pić, to pić do dnia, a harmonia bez przerwy nie gra. Jak pić, to pić do dnia, a harmonia bez przerwy nie gra. Może ślatek minęło bez mała, gdyśmy pili w tej knajpie we trzech. I tak samo harmonia nam grała.

nie gra. Każdy z nas w innym końcu był świata, każdy z nas cudem żyje do dziś. Feluś lagry niemieckie odlatał, biegł Toszczak na wschód musiał iść. No i ja na Pawliaku 2 lata, a i w lesie przynajmniej za 2. Każdy z nas dość już przeszedł.

gdy gitara żywnie gra, pieśń miłości. Romantyczny czar w sercach gości.

Usia sia, Antek tańczy, humor ma. Dobrze jest, Andzia ma też piękny gest. Tańczą polkę na dwa pa. Raz na lewo, raz na prawo. I o brawo,

Siasia, bałowa pięknie gra. Dyku, dyk, bo ta polka ma też dryk. Wszystkie pary na dwa fa. Raz na lewo, raz na prawo. Tańczą wszyscy, ucha, ha.

W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.

Dziękujemy za wspólne 12 godzin. Nocnych Marków zapraszamy na muzyczną noc na www.radiojutrzenka.waw.pl.

0: Ci kupił cudny dom. Będziesz spała jak królowa na łóżeczku z białych róż.
1: Dobranoc, Oszka z mróż. A przy to...

Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze. Tik-tak,

a szczęście czarem nas otoczy. Radośnie nam zabłysną oczy, jak w uroczym, złudnym śnie.

czegóż będzie nam brak. Lecz dzisiaj jeszcze raz mi powiedz, to tylko jedno słówko małe, takie niewinne i nieśmiale, że naprawdę.

nie były skuteczne. Po twojej stronie i po mojej stronie jest rzeczywistość, a pomiędzy nami nitka.

jedno odnajdziesz na ziemi, rojne to zaraz wyda ci się domem. Dziękuję.

0: Kiedyś, powiada, był taki zwany,
1: to idź się radzić Hitlera.
0: I zaraz drzwiami wypchnął Benita i mówi,
2: żegnam się z panem.

Wiosną lody ruszyły, panowie przysięgli, zakwitają pustynie, śnieg się w słońcu zwęglił. Bóg umiera na krzyżu, ale z martwych wstaje. Kurczak z pluszu wysiedział wielkanocne jaje. Baran z cukru nie martwi się losu koleją. Świtem ptaki w niebieskim zapachu szaleją. Tyle razy to wszystko już się wydarzyło, więc dlaczego przed strachem chowamy się w miłość? Za oknem wiosenny wiatr drzewami szarpie, budzą się do pracy upiory i harpie. Nie ufaj w wieczory, wstań, zaciągnij story. Upiory i harpie, harpie i upiory. Latem cierpkie owoce pęcznieją słodyczą, w tańcu pracy pszczoły na urodzaj liczą. Słońce szczodrze wytrząsa swoją gęstą grzywę na ludzi ospałych.

Dlaczego przed strachem chowamy się w ciszy? Bo za oknem grzmot się ściga z błyskawicą, w letnią burzę tańczą wodnik z topielicą, zakochani w zbrodni, ofiar wiecznie głodni, wodnik i topielica, topielica i wodnik. Jesień kładzie słoneczne wspomnienia w słoiki, pachną zioła, męcznieją worki i koszyki, przyjaciele wracają z podróży dalekich.

Więc dlaczego przed strachem zapalamy lampy? Bo za szybą jesienna ulewa zajadła, podchodzą do okien strzygi i widziadła, odwróć

za oknem śnieżyca, chichoty i wycie, przed którymi próżno chowamy się w życie. Ten niepokój dopadnie nas zawsze i wszędzie. Bo za oknem śnieżyca, chichoty i wycie, przed którymi na próżno chowamy się w życie. Ten niepokój dopadnie nas zawsze i wszędzie. Pamiętamy, co było, więc wiemy.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

każdy krzak na słońcu wrę, a w gronach kipi słodki sok. Wyszła cała wieś od rana po zielone winogrona. Tak pobiegli, tak pognali, jak się na to szykowali cały rok. Z zielonych winogron jest trunek czerwony, to jest nasze wino.

feeling. Ach, nie

kiedy będziesz oleonem. Siedział w szynku rozwalony, z pijanymi kompanami całą noc. I sam pijany będziesz już. Niech podadzą ci czerwone nasze wino Saragony. Choćbyś nie wiem co już wypił, żebyś smaku nie mógł poznać ani ruch, to porwiesz się z lady i krzykniesz wzruszony: to jest nasze wino od Saragony, najgorsze na żal.

0: bong bić jest nie w łeb.
1: Więc kto chce bliżej poznać mnie, czy talent dobry mam, na serio mówię tu, niech pie, niech w drogę wlezie nam.

A jeśli zabraknie na koncie pieniędzy i w kącie zagnieździ się bieda, porozum do głowy, pobiegnę, niech powie, co sprzedać, by siebie nie sprzedać. Zapiszę śniegiem.

Ja piję czaj, gorący czaj. Przy samowarze całą wieczność mógłbym siedzieć. Ja przy nim grzeję się, z uciechy śmieję się. A dobry humor to jest zdrowie, w to mi graj. Ja piję czaj, gorący czaj. I o miłości absolutnie nie chcę wiedzieć. Lecz gdy chcesz skusić mnie, dopiesz to zmusić mnie. To na prykuskie zamiast cukru usta daj.

Ja przy nim grzeję się, z uciechy śmieję się, a dobry humor to jest zdrowie, to mi graj. Ja piję czaj, gorący siaj, i o miłości absolutnie nie chcę słyszeć. Lecz gdy chcesz skusić mnie, to pieszczo zmusić mnie, to na prykuskie zamiast cukru buzi daj.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy w imieniu Beaty Nowickiej, Mirki Przymanowskiej, no i własnym, czyli Janusza Kotarskiego.
1: Na wiosennej drodze życia tańczy nasz młodziutki czas. Coś go złości, coś zachwyca.